lat. Strzeżone archiwum, wiążące nas jak DNA. Rok temu

Radio Afera 98,6 MHz.

Sztuczność, o kogo chodzi, sam wiesz. Ja widzę w tym sztuczność, o kogo chodzi, sam wiesz. Widzę w tym sztuczność, o kogo chodzi, sam wiesz. Druga była ode mnie starsza trochę. Nie chodziło

widzę w tym sztucznościach, kogo chodzi sam.

na 90,5.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Oj, zaczynamy z najlepszą z wielu pobudek, moi drodzy. No, z delikatnym poślizgiem, za co bardzo serdecznie przepraszam, ale dzisiaj tak patrzę na to, jak jest za oknem, dzisiaj tak patrzę na to, jak jest samopoczucie i patrzę i czuję prawdopodobnie ciśnienie. Jakieś złe duchy nad nami wiszą w Poznaniu. Miejmy nadzieję, że uda się je rozwiać. Bo do godziny 10 jeszcze trochę czasu mamy, a do godziny 10 oczywiście z wami jesteśmy w najlepszej z wielu pobudek, oczywiście w Radiu Afera na 98,6. Zapraszam was bardzo serdecznie. Będzie dobrze. To jest to, co mogę powiedzieć. Aha, no i już na starcie przypomnę. Aferanek @afera.com.pl. Tu można pisać.

Ale to widać, że my was kochamy i miejmy nadzieję, że to, moi drodzy, z wzajemnością jest. Do godziny 10, oczywiście 7 dnia lipca, jest wtorek w kalendarzu, jakbyście się jeszcze nie zorientowali, więc nadal trzeba wstawać, nadal trzeba iść do roboty, ale już z tym przeświadczeniem, że tylko 3 dni do weekendu nam zostało, to bardzo ważne przeświadczenie, przeświadczenie, które dużo w umyśle człowieka zmienia. Benedykt Oddo, Piotr Józef Lucjan German, Saturnin Willibald, Antonin Metody i Metoda obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkie dobrego wam życzę. Tak patrzę na te imieniny codziennie praktycznie i zastanawiam się, czy istnieje osoba, która ma więcej dni imienin niż Piotr. Chyba nie. Chyba nie. Chyba Piotr to jest to imię, które ma imieniny codziennie. No a dodatkowo, żeby było jeszcze trochę bardziej słodko, no to Światowy Dzień Czekolady w kalendarzu. Mamy i to jedyne święto, które dzisiaj zostało wpisane, a tak biednie bym powiedział. Przysłowie na dzisiaj też jedno i to takie krótkie. No cóż, do godziny 10 na pewno będziemy musieli sobie z tym poradzić. A potem to się jeszcze zobaczy. Mateusz Markiewicz, odpowiedzialny za serwisy, Kamil Strużyński. Zapraszam.

0: Autopromocja. Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.

0: myślami.
1: No i tak sobie pobiegamy, a potem dobiegniemy, moi drodzy, do samego końca i do samego końca celu naszego dzisiejszego. No tak, aby w międzyczasie, w drodze do tego celu, no to kilka punktów programu nam zostało zapisanych po godzinie 7. Oczywiście zerkniemy sobie do porannej prasy po godzinie 7.30. To będzie czas na kalendarium historyczne, kalendarium muzyczne po godzinie 7.50. Z kolei to studio mundialowe. No i podsumowanie tego, co się działo i zapowiedź tego, co będzie. Po godzinie 8 z kolei to czas na płytę tygodnia po 8.05, po 8.20 to przynęta kulturalna. Po godzinie 8.30 przeniesiemy się do Barcelony razem z Rumbą Di Barcelona. Po godzinie 9.30 zajrzymy do mózgu razem z Martą Sybillą w programie Mózgafera. No i jeszcze po godzinie 9.00 czeka nas rozmowa o projekcie Śladami Historii Czapur. Zostańcie z nami.

No i na listę aferowych nowości też będziemy zaglądać, moi drodzy, mniej więcej tak co pół godziny podczas dzisiejszego poranka. Teraz był ten pierwszy raz, to była Blauka. To był najnowszy singiel, Everest. Tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły i od samego dnia pochmurno. Niestety takie chmury będziemy mogli na niebie widzieć przez cały dzień. No, mniej mogli, a bardziej musieli, no bo te nie będą schodzić ani na chwilę. Do zachodu słońca, po zachodzie słońca i dopiero około godziny 24 w nocy gdzieś te chmury nam zejdą. Może będziemy mogli zobaczyć księżyc i gwiazdy. Za dnia jednak no, pogoda nie będzie nastrajała do dobrego przeżywania tego dnia, ponieważ już po godzinie 8 zacznie z powrotem padać, będzie padało do godziny 13 mniej więcej, potem chwila przerwy i od godziny 19 do nocy, do godziny 22 znowu będzie nam padało. Temperatura to około 17 stopni Celsjusza teraz, no i tak będzie się utrzymywała przez większość dnia, w pewnym momencie 20 stopni Celsjusza koło godziny 16, koło godziny 17, no i potem na noc znowu zacznie spadać ciśnienie, 1002 hektopaskale, przed nocą 997 hektopaskali. Mocny wiatr.

0: szanowny pan kolega Mateusz Markiewicz już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: Czy dzisiaj też czujesz, że złe duchy są gdzieś wiszą w powietrzu?
1: Patrząc na tę pogodę, no nie jestem optymistycznie nastawiony. Gdzieś są te złe duchy.
0: O, myślałem, że nie dopowiesz tego i bym powiedział, że to najbardziej polityczna odpowiedź a propos złych duchów, jaka mogła zostać powiedziana. No cóż, o polityce na pewno nie będzie, moi drodzy, ale to czas na pierwszy serwis informacyjny dzisiaj o godzinie 6:57.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. W Poznaniu rozpoczęła się 15. prestiżowa konferencja Asteroids, Comets, Meteors. Do 10 lipca Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej gości ponad 500 naukowców, badaczy i studentów z całego świata. Uczestnicy spotkania organizowanego przez Instytut Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza debatują nad najnowszymi odkryciami dotyczącymi małych ciał Układu Słonecznego. Organizatorzy przygotowali również coś dla mieszkańców Poznania, zaznacza członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Jakub Tokarek.
3: Dla mieszkańców Poznania przygotowaliśmy dwa wykłady otwarte dzisiaj o godzinie 19 i w środę o godzinie 19 po polsku. W Instytucie Obserwatorium Astronomiczne sądzę, że jeszcze wolne miejsca by były, więc gdyby ktoś chciał, to serdecznie zapraszamy. Można też obejrzeć za pomocą serwisu YouTube te dwa wykłady otwarte.
2: Cykl ten, zapoczątkowany w 1983 roku w Szwecji, odbywa się co 3 lata. Podobne wydarzenie gościło ostatnio w Stanach Zjednoczonych.
4: Zdrowie pod lupą.
2: Przewlekła obturacyjna choroba płuc to problem, z którym zmagają się nawet 2 miliony Polaków. Niestety niemal co trzeci chory wciąż pozostaje bez odpowiedniej diagnozy. Specjaliści alarmują, że pacjenci nagminnie lekceważą niepokojące objawy, takie jak ciągły kaszel czy problemy z oddychaniem, przypisując je wyłącznie skutkom palenia tytoniu. Krajowa konsultant w dziedzinie pulmonologii dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska stanowczo podkreśla, że często wraz z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc występuje inny schorzenie.
5: Chorobą, która jest składnikiem POHP, jest rozedma, kiedy dochodzi do pękania przegród międzypęcherzykowych i tworzą się pęcherze rozedmowe i te oskrzela nie mają odpowiedniego napięcia, czyli rozciągania w ten sposób, żeby utrzymać drożne światło oskrzeli.
2: Aby edukować Polaków i postawić na profilaktykę, trwający rok oficjalnie ustanowiono rokiem POHP.
4: O sporcie na 98,6.
2: Na start towarzyskiego grania w letnim okresie przygotowawczym piłkarze Lecha Poznań zwyciężyli w sobotę z FK Żeleziarne Podbrezowa 3-1 w rozegranym we Wronkach sparingu. Gole dla niebiesko-białych strzelili Tymoteusz Gmur i Sami Dudek oraz Pablo Rodriguez. W spotkaniu zadebiutowali również nowi zawodnicy, kolejorza defensor Terry Jegbe i bramkarz Mateusz Lis. W samych superlatywach wypowiadał się o nich dla Lech TV obrońca Wojciech Mońka.
6: Już w treningu razem graliśmy sporo, także wiemy mniej więcej, czego się po sobie spodziewać. Wiadomo, że w meczu to zawsze inaczej wygląda, ale cały czas sobie wszyscy podpowiadaliśmy, także myślę, że przebiegało to dobrze na ten moment.
2: Kolejny sparing kolejorz również rozegra we Wronkach. W sobotę podejmie Bohemian z Praga. Spotkanie to z kolei będzie zamknięte dla kibiców. Pierwszy mecz o stawkę odbędzie się 16 lipca w meczu o Superpuchar Polski. Lech podejmie u siebie Górnika Zabrze.
4: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz. redakcja@afera.com.pl.
2: Zapadł prawomocny wyrok w sprawie morderstwa sprzed 28 lat w lesie pod Obornikami Wielkopolskimi. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał karę 14 lat więzienia dla jednego z oskarżonych. Wcześniej na 15 lat pozbawienia wolności skazano pierwszego ze sprawców. Do zbrodni doszło w kwietniu 1998 roku. W tle pojawiał się wątek oszustw finansowych. Choć ciała ofiary nigdy nie odnaleziono, kluczowe okazały się zeznania niezależnych świadków. Wczorajszy wyrok kończy ostatecznie trwające niemal 3 dekady niepewność rodziny zamordowanego mężczyzny. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 7:57.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No i z tego powodu, że to najlepsza pobudka, to również najlepsza kura na naszej antenie o godzinie 7:00.

No już o godzinie 7.01. Siódmy dzień lipca również w kalendarzu mamy. Moi drodzy, to wtorek. Informacja najważniejsza jest taka, że tylko 3 dni do weekendu nam zostały. Benedykt, Odo, Piotr, Józef, Lucjan, German, Saturnin, Willibald, Antonin, Metody i Metoda obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Czekolady mamy w kalendarzu. No i na ten moment wydaje mi się, że to tyle mam a propos tego do powiedzenia. No bo więcej a propos czekolady to może się rozwiniemy jeszcze jakoś później, może w jakimś serwisie informacyjnym, tak zerkam delikatnie w kierunku Mateusza Markiewicza. Mateusz Markiewicz no, tak na bok głową zrobił, więc chyba o czekoladzie dzisiaj nic nie będzie w serwisie. No cóż, za to będzie o informacjach ważnych i o informacjach międzynarodowych i o informacjach lokalnych już za chwil kilka, ponieważ zajrzymy sobie do porannej pracy. Tam Gazeta Wyborcza, tam Rzeczpospolita, tam Dziennik Gazeta Prawna, no i Głos Wielkopolski. To już za chwil kilka. No a zanim to, no to jeszcze proszę bardzo. Alcerat Lans Orkiestra.

5 minut po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że do prasy zaglądamy, moi drodzy, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Tak jak zapowiedziałem, tak będzie. Od Wyborczej oczywiście, jak zawsze, zaczynamy. Na stronie pierwszej przeczytamy informację o prawdziwej wersji tragicznego pościgu. Z nagrania, które dotarło do Wyborczej, wynika, że to nieoznakowany radiowóz uderzył w mężczyznę jadącego na motorze krosowym, który w efekcie zmarł, oraz że policjanci chcieli go uderzyć. Agnieszka Dobkiewicz pisze o temacie. No i o sytuacji, która stała się 28 lutego przy ulicy Armii Krajowej na Starym Zdroju w Wałbrzychu, informowała policja. Właśnie wtedy funkcjonariusze ruszyli w pościg za motocyklem krosowym bez tablic rejestracyjnych. Nie zatrzymał się. Mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych podjął próbę ucieczki, wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej, wjeżdżał pod prąd. Tak mówił w Gazecie Wyborczej Marcin Świerze, oficer prasowy wałbrzyskiej policji. W oświadczeniu stwierdzono, że mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w element infrastruktury drogowej. Zginął na miejscu. No, okazuje się, że sytuacja mogła wyglądać jednak zupełnie inaczej, ponieważ Gazeta Wyborcza dotarła do nagrania, z którego to wynika, że ten zginął 4 minuty po wyjechaniu z domu. Pościg trwał 2 minuty. Na nagraniu widać, jak policjanci w pewnym momencie przejeżdżają ulicą. 11 listopada koło domu 21-latka, który z motorem krosowym stoi w bramie. No a potem... sytuacja się rozwija. Więcej na stronie pierwszej przeczytacie w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Dalej, jeżeli chodzi o jedynki, no to mamy informację o mundialu i o tym, co działo się wczoraj, i o tym, że Brazylia płacze. Najbardziej utytułowana narodowa drużyna globu poza burtą piłkarskich mistrzostw świata. Neymar strzelił wprawdzie w doliczonym czasie z rzutu karnego bramkę dla Brazylii, ale wcześniej 2 gole dla Norwegii zdobył niesamowity Haaland. Dla 5-krotnych mistrzów świata to 6 z rzędu mundial, na którym nie zdobędą medalu. No i dodatkowo zdjęcia, jak Brazylia płacze, na stronie pierwszej. Rozwinięcie tego artykułu we wnętrzu dzisiejszego wydania Wyborczej. Dodatkowo artykuł o tym, że płacze też Meksyk. To na stronie 23. A w temacie dnia w dzisiejszym wydaniu na stronie 4 oraz na stronie 5 o ukraińskich demonstracjach za rosyjskie pieniądze. Członkowie ukraińskich organizacji pozarządowych z dużych polskich miast są w gronie osób wydalonych w czerwcu z naszego kraju. ABW twierdzi, że pracowali dla Rosji za rosyjskie pieniądze. Marcin Rybak tym tematem się zajął. Więcej szczegółów na 4 oraz na 5 stronie w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. W Rzeczpospolitej o szczycie w Ankarze możemy przeczytać na 1. NATO na kroplówce. Taki tytuł zaproponował Jędrzej Bielecki. Rok temu europejscy alianci chcieli masowymi wydatkami na obronę przekonać Donalda Trumpa do zalet Sojuszu Atlantyckiego. Teraz liczą już tylko na to, że USA pozostanie w NATO. Jednak będzie. Dopiero w ostatnich dniach amerykański prezydent potwierdził, że pojawi się na rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO w Ankarze, ale Trump podkreślił, że nie zdecydował się na bojkot tylko dlatego, że gospodarzem spotkania będzie ceniony przez niego autorytarny prezydent Turcji Erdogan. Jeszcze kilka dni wcześniej groził zresztą, że wyprowadzi USA z sojuszu, bo Europejczycy nie wsparli go w wojnie z Iranem. Na stronie pierwszej więcej informacji na ten temat. Dodatkowo informacje o tym, że Europejczycy chcą już tylko poznać plan Trumpa. No i o tym, że w nowym NATO hegemonem będą Niemcy. Oraz jak ta sytuacja będzie się rozwijać na stronie pierwszej oraz na stronie 20. Więcej na ten temat. Kary związane z AI nakładane w Unii Europejskiej na koncerny technologiczne to kolejna rzecz na jedynce. No i o tym, że to koniec ostrzeżenia Big Techy w Unii Europejskiej zostały ukarane za sztuczną inteligencję. Z analiz wynika, że kary wymierzone są m.in. w koncern Anthropic, w koncern Meta, Amazon czy Apple, które przekroczyły już 13 miliardów złotych. Globalni giganci mają kłopot z rozwijaniem systemów AI na starym kontynencie. Z danych przeanalizowanych, które Rzeczpospolita tutaj publikuje, wynika, że Big Techy będą musiały płacić krocie za łamanie unijnych regulacji. No tak, no i o tych regulacjach oraz o tych pieniądzach i o tym, co już zostało złamane na stronie pierwszej oraz na stronie 13. B2B pod lupą fiskusa się znalazło, to o prawie i o podatkach na stronie pierwszej i na stronie 9. Przeczytamy decyzją PIP o tym, że przedsiębiorca jest pracownikiem, nie zadziała wstecz, ale do kontroli za poprzednie lata może sprowokować skarbówkę. To na stronie pierwszej oraz na stronie 9 w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. W Dzienniku Gazety Prawnej o polskim planie na szczyt NATO możemy informować.
informacje znaleźć. Najważniejszym postulatem polskiej delegacji jest rozbudowa przemysłu obronnego. Wpisuje się on w szerszy trend transatlantyckiej współpracy wojskowej, nad którą wisi groźba redukcji amerykańskiej obecności w Europie. Wojciech Kubik ten temat opisuje na stronie numer 1, no i pisze, że rozwój produkcji zbrojeniowej po obu stronach Oceanu Atlantyckiego ma być jednym z trzech priorytetów startującego we wtorek dwudniowego szczytu NATO w Ankarze. Oprócz kontynuowania wsparcia dla Ukrainy i zwiększenia wydatków na wojsko, polska delegacja zamierza przekonywać sojuszników do konieczności rozbudowy bazy przemysłowej. O tym na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. Szykuje się kolejna deregulacja w podatkach. Przedsiębiorcy mają dostać darmową aplikację do wystawiania paragonów, a wszyscy podatnicy więcej czasu na odwołanie od decyzji fiskusa. Tak jest napisane w tekście Agnieszki Pokojskiej na stronie pierwszej oraz na stronie drugiej. Zapraszam. W sprawach klimatu jesteśmy podzieleni. Tutaj opinie, tutaj statystyka, no i tutaj przede wszystkim sondaż. Bardzo długi i bardzo szczegółowy. Zapraszam. No, sondaż o klimacie na stronie pierwszej, na stronie piątej w prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim. Na stronie pierwszej informacja o tym, że będzie więcej krzyżówek. To dla tych, którzy lubią rozwiązywać krzyżówki. We wnętrzu dzisiejszego ciekawego wydania przeczytamy na przykład o 300 kilometrach modlitwy i o 1300 osób, które maszeruje do Czarnej Madonny, o wielkopolskiej pięknej pielgrzymce na Jasnej Górze, o pustkach w technikach, no i o tym, że nie ma osób, które by chciałyby być na przykład spedytorem, no i o innych problemach z technikami również związanych przeczytacie w dzisiejszym wydaniu. Dodatkowo o radnym, który walczy z gemelą, taką propozycję w filmiku opublikowanym w internecie złożył Przemysław Plewiński winnemu wyrzucenia zużytych opon przy ulicy. Propozycję pod tytułem "Pozwij mi śmieciu za przeproszeniem", tak napisane na stronie pierwszej Głosu Wielkopolskiego. Jest więcej informacji na ten temat na stronie trzeciej, no i o S11 na stronie piątej. Oczywiście na stronie piątej w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. To tyle, jeżeli chodzi o podatną prasę. 12 minut po godzinie 7 na zegarku.

0: Autopromocja. Rankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: No ja mówiłem, że dzisiaj są jakieś złe duchy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Michał Pokorzyński.
1: Mikołaj nawet.
0: Pokorzyński. A to będzie mi się jeszcze mylić, bo ja tak z imionami i nazwiskami to jestem raczej taki 3x3.
1: Kamil Strużyński za konsoletą realizatorską i prowadzący oczywiście.
0: Aż sobie mikrofon wyłączyłem z całego tego wrażenia. No cóż, czasami tak bywa. Moi drodzy, 22 minuty po godzinie 7, więc trzeba się delikatnie spieszyć, no bo coraz więcej punktów tego programu się do godziny 7.30 zbiera i jeszcze raz zbiera. To co, lista aferowych nowości?
1: Myślę, że tak. Trochę czasu, żeby się wychillować, myślę.
0: Basiński Band and the Fiction, albo bez tego te, po prostu Fiction, to ci przychodzą do nas ze swoim najnowszym singlem. A propos chillowania, no to chill out.
2: Bierz telefon, bo jeszcze ci zniknie.

0: No bardzo ładna propozycja. Zegarek z funkcją budzika to jest, wydaje mi się, rzecz, którą niektórzy z nas powinni sobie zakupić, tak myślę.
1: Niektórzy, albo nawet cała ekipa.
0: Albo nawet cała ekipa. No to tak też by było dobrze. Moi drodzy, 618750213 to nie a propos budzika, aczkolwiek też możecie zadzwonić a propos budzika i innych ważnych spraw. Ale najważniejsze to w tym momencie sprawy drogowe są.
1: Mhm, dzwońcie do nas, bo o 7.30 to już serwis komunikacyjny. Mateuszowi na pewno przydadzą się wszelkie informacje od was.

0: Serwis komunikacyjny.
1: I punktualnie 30 minut po godzinie 7. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Zaglądamy za nasze okna radiowe. W tym momencie temperatura oscyluje wokół 17 stopni Celsjusza. Deszczowo, deszczowo będzie do godziny 13. A maksymalna temperatura to 20 kresek na termometrach. Będzie padać jeszcze od godziny 19 do 22. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Jastrowiem i Podgajem, śmiertelny wypadek, droga jest zablokowana. Tą informację podajemy za motosygnałami Radia Poznań. Jeżeli chodzi natomiast o stolicę Wielkopolski, zakorkowana. To tak w wielkim, w dużym skrócie. Rondo Kaponiera stoi, tak samo Rondo Śródka, Rondo Rataje. Tam prawdopodobnie również poczekacie dłużej. Podobnie jest na ulicy Garbary. Jeżeli chodzi o południe stolicy Wielkopolski, skrzyżowanie Głogowskiej z Światmańską, to tradycyjnie tutaj też również możecie dłużej poczekać. A jeżeli chodzi o północ, natomiast no to Rondo Obornickie, ale to już chyba tradycyjnie tam również tworzą się zatory. Jeżeli chodzi o utrudnienia komunikacyjne, to one trwają już od wczoraj na Górczynie. Prace remontowe na pętli Górczyn PKM. Perony 3, 4, 5 i 6 są nieczynne. Ta informacja dotyczy 8 linii autobusowych. Jeżeli chodzi o jakie to są linie, to odsyłam na stronę mpkpoznan.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły, co i jak to wszystko wygląda. A jeżeli wy macie więcej informacji na temat tego, jak funkcjonuje komunikacja w Poznaniu i gdzie są korki, to dzwońcie do nas 618750213. My czekamy na wasze telefony nieustająco do godziny 10.
0: Aferanek.

0: siódmy dzień lipca, zaglądamy do daty w historii. 1962 rok, tutaj Czarna Wieś otrzymała prawo miejskie i nową nazwę Czarna Białostocka.
1: To przepiękna zmiana nazwy, bo zwykle przy otrzymywaniu praw miejskich to nazwy się nie zmieniają, a tutaj jeszcze dodatkowo taki awans, oprócz na miasto, to jeszcze dodatkowo awans miastowy. Czy ty oglądałeś MTV?
0: Oglądałem,
1: czy ty
0: ale
1: jeszcze
0: nie,
1: jesteś za młody na MTV?
0: Nie dużo, ale MTV Polska wiem, że ma tyle lat co ja.
1: Tak?
0: Mhm.
1: O, no to prawie się to wszystko zgadza, ponieważ w roku 2000, moi drodzy, wystartowała MTV Polska właśnie.
0: Mhm.
1: No to tak patrzę, to chyba dokładnie tyle samo lat co ty.
0: Dokładnie.
1: Ja MTV to pamiętam tylko z tego, że gdzieś w jakichś dziwnych kawiarniach, albo dziwnych restauracjach, albo barach, w różnych dziwnych miejscach, to gdzieś tam z boku leciało i można było sobie na to popatrzeć, a zaraz pod tym były maszyny, które nie wiem, czy były legalne, ale uprawiało się na nich nielegalne na pewno rzeczy typu hazard.
0: Okej, okay, rozumiem. A ty lubiłeś chodzić do takich miejsc po prostu?
1: No, zdarzało się. Nie wiem, czy lubiłem. Miałem pewnie wtedy z 10 lat, więc nie powiedziałbym nic więcej o tym. To kalendarium historyczne. Czy mamy jakąś datę naprawdę bardzo ważną, która przygniecie nam to MTV i przygniecie nam prawa miejskie?
0: 1994 rok, Sejm RP przyjął ustawy o denominacji złotego i prawa budowlanego.
1: No.
0: Nie denominacji, ale po prostu ustawa o prawie budowlanym.
1: I to nam przygniotło. Moi drodzy, tak samo data bardzo ważna, jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, no bo to rok 1947 dnia lipca urodził się Ringo Starr. Oczywiście, ten jeden Ringo Starr. No to proszę bardzo, A Day in the Life.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: przed chwilą na przez mojego współprowadzącego padł okrzyk bojowy, bo prawie kawa się wylała.
1: Kawa się wylała niestety, no takie są elementy związane z prowadzeniem audycji porannej, moi drodzy. To nie jest zwykła praca, to jest zdecydowanie sport ekstremalny. A jak już przy sportach ekstremalnych jesteśmy, no to to, co działo się wczoraj w Stanach Zjednoczonych, to było wielkie ekstremum. I o tym za chwilę też porozmawiamy, bo studio mundialowe przed nami, no ale jeszcze lista nowości.
0: Nasza nowość właśnie muzyczna, teraz miód i spokojnie.

0: a ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Tak sobie patrzę na etap, którym w tym momencie jesteśmy. Wydaje mi się, że to zarywanie nocek to niedługo się skończy. Szymon Kamuda w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No tak. Spałeś, nie spałeś?
2: No jak tu nie spać, albo bardziej jak tu spać, skoro takie wielkie hity były oczekiwane minionej nocy.
1: Dobrze. Hiszpania to jedno spotkanie 1/8 finału, które oglądaliśmy. Drugie spotkanie to Stany Zjednoczone i Belgia. No to zacznijmy sobie od tego najpiękniejszego spotkania na świecie, czy nie?
2: No właśnie wszyscy myśleli, że to będzie najpiękniejsze spotkanie na świecie, no bo przecież piłka zarówno portugalska, jak i hiszpańska to jest ta z gatunku tych przyciągających wzrok, potrafiących zainteresować, dokładnie, ta finezja, ten polot, ta umiejętność gry technicznej, ciekawej, szybkiej, ze zmianą tempa, no niestety tym razem bez efektów bramkowych, ponieważ tak jak mówiłeś, zakończyło się to 1-0 dla reprezentacji Hiszpanii, a bramka padła w pierwszej minucie doliczonego czasu gry za sprawą Mikela Merino, czyli 90 minut bez żadnej bramki. W 91 padła bramka po bardzo ładnej asyście Ferrana Torresa, który w ostatnich miesiącach nie zwykł ani strzelać, ani asystować, więc zmiana in plus na pewno, szczególnie w sercach kibiców Barcelony, którzy pamiętają końcówkę sezonu i różnego rodzaju memy czy żarty z uwagi na postawę popularnego rekina. Natomiast jeżeli chodzi o postawę całej drużyny, to w ogóle bardzo ciekawy był przebieg spotkania. No bo tak, teoretycznie Hiszpania przeważała w pierwszej połowie. Mieli wybitną sytuację tam w okolicy 10 minuty ze sprawą Mikela Oyarzabala. Wszyscy byli pewni, że tam był spalony i to do tego stopnia, że mam wrażenie, że bardzo mocno po prostu rozproszyli strzelającego Oyarzabala, który w sytuacji sam na sam w okolicy 10 metra w ogóle nie trafił w bramkę. A później okazało się, że tego spalonego nie było. On idealnie się wkleił w linię.
1: Czyli mógł strzelać,
2: ale
1: bardziej trafiać.
2: Ale cytując klasyka, nam strzelać nie kazano, albo nam trafiać nie kazano. W tym wypadku było to trafne określenie. Z kolei w drugiej połowie to minimalnie Portugalczycy doszli bardziej do głosu. Nie mówię, że zaczęli dominować, tylko że po prostu statystyki meczowe zaczęły się troszkę wyrównywać. Zaczęli doganiać Hiszpanię pod względem różnych statystyk. No, w tej najważniejszej i tak nadal był remis 0-0. Więc tam posiadanie piłki, strzały powoli zmierzały do równej statystyki. No i wszyscy myśleli, że będzie dogrywka, tym bardziej, że na 5 minut do końca regulaminowego czasu gry, w 85 minucie z boiska zeszli zarówno Pedri, jak i Dani Olmo. Ten barceloński kręgosłup w reprezentacji Hiszpanii działał tak naprawdę najlepiej, jeżeli chodzi o całą kadrę. Tak naprawdę zarówno komentatorzy, komentujący to spotkanie Jacek Laskowski, nie potrafił wytłumaczyć w ogóle, dlaczego oni schodzą, bo oni wizualnie wyglądali na najlepszych graczy na boisku. Ale szkoleniowiec reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, najwyraźniej miał na to jakiś plan, no bo za Daniego Olmo wszedł Mikel Merino, który 6 minut później strzelił tą bramkę na 1-0.
1: To był po prostu piach w oczy Portugalii, oni nie wiedzą, co się dzieje, no i jest brama.
2: Dokładnie, to po prostu była taktyka, na którą nie dało się przygotować, dlatego można było zaskoczyć rywala.
1: No tak, i zakończyło się to 1-0, jak już powiedzieliśmy. Czy Ronaldo się skończył już dawno, czy kończy się teraz, czy jak to wygląda?
3: No chyba już się musiał skończyć, co?
2: No, Ronaldo jest niesamowitym fenomenem. To tak jak są zawsze te pojedynki wielkiego talentu, którym w tym wypadku był Leo Messi, no i wielkiego wyrobnika, rzemieślnika, którym był Cristiano Ronaldo. On nie miał aż tak wielkiego naturalnego talentu. Ja osobiście od dziecka byłem dużo większym fanem Leo Messiego, Ronaldo nie lubiłem, ale z wiekiem zrozumiałem, że takiego człowieka jak on należy szanować, bo należy mu się niesamowity szacunek, bo jest wybitnym piłkarzem, jednym z najlepszych w historii i będzie go na pewno bardzo brakować. To już też było widać, że on się psychicznie przygotowywał do tego, że to prawdopodobnie będzie jego ostatni mecz w kadrze, w karierze, bo na konferencji prasowej też z takim żartem, z uśmiechem odpowiadał szeroko na wszystkie pytania, próbował rozszerzyć tą konferencję najbardziej, jak to tylko możliwe, więc zdawał sobie sprawę, że koniec jest bliski.
1: Przechodzimy do tylko drugiego. Powinszować i poklaskać panu Ronaldo.
3: Jak najbardziej, dziękujemy mu za to. Drugie spotkanie, USA-Belgia 1-4, no i o dziwo jednak Balogun wyszedł na to spotkanie.
2: Tak, Balogun wyszedł na to spotkanie, ale nie wyszedł American Dream i Amerykanie, no nie powiem, że jadą do domu, bo w tym domu są, ale będą mogli oglądać resztę mundialu w 4K.
1: Czy
2: jak
1: teraz,
2: to się zwykło
1: zapłacą.
2: Mówić.
1: Donald
2: tak, jak
1: Trump,
2: zapłacą.
1: Donald Trump zadzwoni do łysego z FIFA i powie, że ten wynik był jednak odwrotny i mu się przyjechał. przewidziało?
2: Wiesz co, a co jeżeli byśmy zrobili taki trójstronny finał, żebyśmy boisko zrobili w kształcie takiego heksagonu i byłyby trzy bramki na przykład i trzy połowy. Wiem, że to brzmi zabawnie, ale trzy połowy.
1: I to jest dobry pomysł.
2: No i tutaj generalnie wynik 1-4. Belgowie zaskoczyli wszystkich, ponieważ gdy mieli już odpadać w 1-16 z Senegalem, kiedy prezentowali się wybitnie słabo w mega przeciętnej grupie, wszyscy myśleli, że nie dojdą nigdzie dalej. Tymczasem są w ćwierćfinale, zwycięstwo 4-1. Postawili na wrzutki w tym meczu. O ile się nie mylę, 3 z 4 bramek było po wrzutkach. Czy to ze stałych fragmentów gry, czy to podczas akcji dynamicznych. Tylko Malik Tillman był w stanie zdobyć bramkę honorową i to dlatego, że gdy kopał z rzutu wolnego, to piłka odbiła się od głowy jednego z Belgów, którzy stali w murze i kompletnie zmylił Thibaut Courtois, który leżał w rogu, a piłka sobie wpadła do środeczka bramki.
3: Wszystko zostało zabrane Stanom Zjednoczonym po prostu. Dzisiaj już pokrótce Argentyna, Egipt i Szwajcaria, Kolumbia.
1: To po godzinie 18, to po godzinie 22. Jednym zdaniem.
2: Dokładnie. Argentyna to chyba musi pokonać ten Egipt. No i później dopiero zaczną się schody, bo będzie wygrany z pary Anglia-Norwegia. Szwajcaria, Kolumbia z kolei tutaj myślę, że będzie bardzo wyrównane spotkanie. Zobaczymy, czy to będzie dogrywka, czy koniec.
1: A Szymon Kamuda był z nami przed chwilą. Moi drodzy, 5 minut nam zostało do godziny 8.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.

0: Szanowny pan Markiewicz w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Tak. Czy ty jadasz czekoladę?
1: Jadam.
0: A biała czekolada
1: to czekolada? Wczoraj nawet jadłem.
0: No. A to ładnie. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłem. Ja wiesz, dbam.
1: A już wiem, jakie pytanie chcesz zadać.
0: Czy biała czekolada to czekolada?
1: Biała czekolada to nie jest czekolada.
0: 3 minuty zostały do 8:00. Czas na serwis.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. W sali herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podsumowano wczoraj konkurs Smart Story. Młodzież szkolna udowodniła, że o powstaniu wielkopolskim można opowiadać nowocześnie, kręcąc krótkie filmy za pomocą smartfonów.
2: Ja jestem przekonany, że wiedza o powstaniu wielkopolskim powinno się rozpowszechniać jak najbardziej i takie konkursy są zachęcające dla młodzieży. Generalnie sam fakt idei tego konkursu i mam nadzieję, że w przyszłości będą jeszcze większe i na większą skalę robione.
1: Mówi Ignacy Piechoczek z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych imienia Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu, który zajął 2. miejsce w plebiscycie. W wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy pod hasłem 107 Rychtuj się, zorganizowany przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego i Związek Harcerstwa Polskiego. Ekspozycja ukazuje zaangażowanie lokalnych społeczności w pielęgnowanie historii. Jej głównym elementem jest rekordowa rozeta powstańcza o promieniu 107 centymetrów.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Od dziś trudniej będzie wejść na obrady Poznańskiej Rady Miasta. To bezpośredni skutek czerwcowego ataku ciastem na prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Goście muszą podać imię i nazwisko, by otrzymać identyfikator. Główne wejście do sali zarezerwowano dla urzędników i radnych. Mieszkańcy stracą bezpośredni dostęp do miejsc prezydenta, a Straż Miejska zapowiada kontrolę bagaży i zakaz wnoszenia jedzenia. Na razie nowe procedury są jedynie testowane. Podczas sesji, która startuje o 9:00, radni zajmą się m.in. obywatelskim projektem przywrócenia rowerów miejskich, fuzją 2 szpitali oraz przyszłością hali Arena.
3: Radio Afera. Okno na świat.
1: Poznańska Fundacja Redemptoris Missio organizuje zbiórkę na rzecz pogrążonego w kryzysie Libanu. Sytuacja humanitarna w tym kraju jest tragiczna. To efekt załamania gospodarczego, konsekwencji dawnego wybuchu w bejruckim porcie, a także trwających konfliktów i masowego napływu uchodźców z Syrii. Tamtejsza służba zdrowia nie nadąża z udzielaniem pomocy. Jak zaznacza rzeczniczka fundacji Natalia Patyk, organizacja zbiera przede wszystkim artykuły dla najmłodszych.
4: Do 13 lipca do siedziby naszej fundacji można przynosić mleko w proszku, słoiczki dla niemowląt. To jest ważne, aby to jedzenie miało długi termin ważności. Zbieramy wózki inwalidzkie, materiały opatrunkowe, gazy, bandaże, plastry w rolce, kompresy, ale też podpaski, pieluchy dla dzieci, pieluchy dla dorosłych. Potrzebne są też koce i namioty.
1: Dary rzeczowe można przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej od poniedziałku do piątku, od 8 do 17. Akcję można również wesprzeć datkami finansowymi.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Przebudowa Mostu Chrobrego wkracza w kluczowy etap. Na plac budowy dotarły pierwsze wielkogabarytowe części stalowej konstrukcji północnej nitki. Największe elementy ważą nawet 30 ton i mierzą blisko 30 metrów długości. Jak informują poznańskie inwestycje miejskie, docelowo na miejsce trafi około 800 ton stalowych dźwigarów. Trudna logistycznie operacja transportu i precyzyjnego montażu konstrukcji na podporach potrwa do września. Powstająca konstrukcja zastępuje zdemontowaną północną nitkę Mostu Chrobrego, która była w złym stanie technicznym. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
5: Oj, tylko gdyby ta kura brała udział w tych remontach na Chrobrego.

0: Godzina siódma, ósma na zegarku wybiła, przepraszam, jakoś się tak wybiłem z tego rytmu. 7 dnia lipca, to może przez to. Mamy wtorek.
1: I ominy mamy Benedykta Odo, też obchodzi je Piotr, Józef, Lucjan, German, Saturnin, Willibald, Antonin, Metody i Metoda.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy. 3 dni do weekendu nam zostały, to informacja najważniejsza. Światowy Dzień Czekolady, to o tym już wiemy.
1: I wiemy, że nie białej czekolady.
0: Wiemy również, że białej czekolady, no bo biała czekolada jest czekoladą. Mamy w nazwie spór. Czekolada biała, no to wszystko się zgadza. Na szczęście szanowny pan Mateusz Markiewicz już zakończył swój serwis informacyjny, więc nie wypowie się na ten temat. Z rzeczy jeszcze ważnych, no to przysłowie na dzisiaj mamy. Pan pozwoli, czy pan chce?
1: Aj, pozwolę, proszę bardzo.
0: To proszę bardzo. Kwiat lipcowy. Nastrój zdrowy.

0: Tak, moi drodzy, w tym tygodniu zaglądamy sobie do płyty, która jakiś czas temu ujrzała światło dzienne. Ta płyta to Niemy 5.0. Oczywiście, nie mogło być inaczej. Od niemego kina.
1: Niemy 5.0, chociaż to jest trzeci jego album studyjny, prawda? Więc
0: tak.
1: Ciekawi mnie w sumie jego nazewnictwo w ogóle.
0: Wiesz co, ja tak spoglądając na wszystkich innych artystów, to wydaje mi się, że jeżeli ktoś robi płytę, w której dodaje jakąś liczbę, no na przykład Adele 22, 23, 24, 25, 26, nie wiem ile tych płyt było, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o wiek. Takie mam wrażenie, aczkolwiek na 100% tego nie powiem. Niemy 5.0 to produkcja solowa Niemego Kina. Szanowny pan Niemo, odpowiedzialny z tego, co widzę, z tego, co patrzę i z tego, co słyszę, za zupełnie wszystko. Oprócz jednych wokali. No i tych wokali, moi drodzy, dzisiaj sobie posłuchamy, bo zaglądamy w 10-kawałkowym albumie pod numerek 2. No i tutaj dziura. Tutaj Niemy Kino. I tutaj Alicja Koga.

zatrzaskujesz drzwi, po czym się pytasz, co dobre. By na granicy między czymś, co wydaje mi się dobre. Skąpany, ślepo

właśnie tej mocy, której nie ma. To wtedy jakby nigdy nic zaczyna się uśmiechać. Choć koniec jest marca, a woda powoli nade mną zamarza. Lód jest coraz grubszy, choć koniec jest marca.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: tobą. 8:16 na naszych aferowych zegarach. My zaglądamy akurat do motosygnałów Radia Poznań, ponieważ tam można przeczytać kolizję i duże utrudnienie na drodze 430 Mosina Poznań, korki przed Luboniem. No faktycznie jest zdjęcie, kolizja, no nie mi to oceniać może, ale faktycznie jest i ten korek też ma miejsce.
1: No a propos tych ocen, to samochód stoi w poprzek i tyle możemy z oceny zrobić, moi drodzy. Na drodze wojewódzkiej to tylko przypomnę. A propos korków, no to na S11 w kierunku Krzesin oczywiście też korki, przypominamy, że tam cały czas utrudnienia, bo tam remonty są i remonty jeszcze będą tego węzła Poznań-Krzesiny. 618750213 to numer, pod którym możecie się z nami kontaktować. Tymczasem lista nowości teraz.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Początek wakacji. Odpoczynek, ale pomysłów na spędzenie czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lato brzmi jak kino. Kino w plenerze, w najlepszym towarzystwie i z dreszczykiem emocji. Dzisiaj w repertuarze film opowiadający o Mili, dziewczynie, która ucieka przed demonami przeszłości. Zatrudnia się w bogatym domu, sprząta, gotuje, zajmuje się dzieckiem. Niby nic dziwnego, ale kobieta ciągle wyczuwa nutkę niepokoju i słusznie. Więcej nie zdradzam. Przyjdź i sam się przekonaj. Scena nad Rusałką, godzina 21:30. W twoich żyłach płynie gorąca krew? Muzyka latynoska porywa cię do tańca? Nawet jeśli uważasz, że masz dwie lewe nogi, to przyjdź i zobacz, że tańczyć każdy może. Ten wieczór będzie przepełniony nowymi znajomościami, świetną energią, salsą, baciatą i rueda de casino. Odwiedź Container Art. Wpadaj od godziny 19:00.

0: Ale na pewno nie bez znaczenia jest numer 7148, moi drodzy, no bo możecie do nas napisać SMS-a, jeżeli chcielibyście powalczyć o wejściówki podwójne, uwaga, uwaga, uwaga, na koncert w WW.
1: A to jest koncert promujący album Dźwięczność i ma miejsce 12 lipca, czyli w tę niedzielę na Dziedzińcu Zamkowym. Do rozdania mamy właśnie jedną wejściówkę, ale podwójną, także możecie śmiało kogoś zabrać ze sobą. Kogo sobie tylko wymarzycie. No właśnie, 7148, to na ten numer piszecie. O treści afera wysyłacie SMS-y, dodajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na nasze pytania. A my dzisiaj takie dość skomplikowane, ale mamy nadzieję, że podołacie. Pytamy, jaka jest wasza metoda na deser czekoladowy i dlaczego? A takie pytanie z racji Światowego Dnia Czekolady, no i imieniny metody metoda. Więc no, tak sobie wymyśliliśmy.
0: Wspaniałe połączenie. Więc wszystkim metodom i metodym wszystkiego dobrego, moi drodzy, przy okazji życzymy. Do godziny 10 czekamy na wasze odpowiedzi. Jaka jest wasza metoda na deser czekoladowy? Złotówka i 23 grosze to jest koszt SMS-a. Przypominam, numer 7148. Zapraszamy bardzo serdecznie, no bo na www. To wybrać się warto, tak przynajmniej myślę.

0: Force of Habits, to Habitat, przepraszam, aż się tak z tymi Habits zakręciłem w moim mózgu na naszej antenie, to Great White Lights. No a teraz, moi drodzy, przenosimy się do Barcelony. Było trochę o piłkarskiej Barcelonie, było trochę o hiszpańskiej piłce również. No to teraz o czym będzie?
1: Z powrotem o tej Katalonii. Tym razem Ewa Chylak opowie nam troszkę o papugach, trochę o plażach.
0: Pod papugami?
1: Nie, ale dużo tych papug ostatnio w Katalonii podobno. O tym też ona więcej opowie. Będzie też topless nieco i będzie też, uwaga, Tour de France w Barcelonie.
0: O, to ciekawe, to ciekawe. Korespondencja z Barcelony, moi drodzy, o godzinie 8:30.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ewa. Witam Was serdecznie i gorąco z Barcelony. Nie będę ukrywać, że nie ma mnie teraz z Wami w studiu. Nie łączę się też z Wami telefonicznie. Tak, wiem, u Was jest wtorek, 8:30, ale u mnie jest sobota wieczór. Nagrywam audycję wcześniej, żeby dotarły do Was w jak najlepszej formie, pokonując 2200 kilometrów telegraficznych kabli lub tyleż samo chmur digitalnych, o ile w ogóle coś takiego istnieje. W Barcelonie jest tuż przed północą i jest bardzo cicho. Umilkły wróble, które szalonym szczebiotem obwieszczały zachód słońca. Dużo esz tutaj było w tym zdaniu. Dokładnie ten zachód słońca o 21:30 nastąpił, a potem wyczerpane zapadły w sen. O wiele wcześniej umilkły zielone papugi, które skrzeczą za dnia w zielonych koronach platanów, bo tu, w naszej okolicy, Sant Genis dels Agudels, a krócej w Horta Guinardó, pełno jest platanów. Siedzę teraz przy otwartym na oścież oknie i widzę, jak bryza kołysze liśćmi naszego przydomowego platana, którego mam na wyciągnięcie ręki. Tak, było dziś gorąco i tak, drzewa oraz parki i miejskie ogrody to jedyny i naturalny sposób, zdrowy i naturalny sposób na to, by je przetrwać. Bo choć zielone papugi w Barcelonie cieszą bardzo oczy, to ich pojawienie się tutaj stosunkowo niedawno to kolejny znak na to, że klimat ociepla się. I afrykańskie palmy w swoim barcelońskim rozkwicie też na to wyraźnie wskazują. No i gdybym tylko mogła zmienić świat, sadziłabym drzewa. No ale to jest już inna historia. Spędziłyśmy dzisiaj calutki dzień na plaży. Wybrałyśmy się metrem czystym, sprawnym, intuicyjnym. Nie na popularną Barcelonetę, ale nieco dalej, na Playa Nova Marbella. To taka spokojna, rodzinna plaża z łagodnym wejściem do czystego morza. Wysiadłyśmy na Selva de Mar. Piękna nazwa, prawda? Las morza. I po paru minutach spacerów wśród nowych, wysokich budynków zobaczyłyśmy, że ulica tuż przy plaży jest ogrodzona barierkami, wzdłuż których stoją ubrani na żółto ludzie. I okazało się, że to Tour de France, bo tak nam powiedzieli, kazali chwileczkę poczekać, bo właśnie za chwilę miał tędy przejeżdżać peleton. Tour de France w Barcelonie, no super wydarzenie, ale to, co dla mnie było jeszcze lepsze, to wielkie banery z wielkim napisem Tanzania, unforgettable, czyli niezapomniana. Mówiłam wam, że Barcelona to dla mnie taka namiastka Afryki w Europie i oto proszę, kolejny raz, Tanzania, jakim cudem jednym ze sponsorów Tour de France. No dobrze, ale przyszłyśmy potem na te plaże i od razu uderzyło nas gorąco, więc polecamy wszystkim plażowiczom potencjalnym w Barcelonie kupno solidnego parasola przed plażowaniem. No właśnie, my wybrałyśmy się bez, a tam zero drzew, więc właśnie gorąco i zero cienia. No ale dałyśmy zarobić panu z Pakistanu. Pewnie przepłaciłyśmy, ale dzięki temu się nie usmażyłyśmy, nie padłyśmy na udar. Od razu też wzięłyśmy piękną indyjską narzutę ze zniżką i wszyscy byliśmy i jesteśmy zadowoleni. Jutro będziemy testować parasol. Mam nadzieję, że da radę też. Plaża tutaj w Barcelonie różni się od miejskich plaż Trójmiasta na przykład, ale nie tylko temperaturą w skali roku, ale przede wszystkim tym, że gromadzi na swoich piaskach na przykład pół Ameryki Południowej, co mnie zachwyca. Kobiety piją sobie matę z termosików, zupełnie jak w Argentynie, którą bardzo lubię, i Urugwaju, który jeszcze bardziej lubię. No ale to nie tylko to. Plaża pokazuje, jak otwarta i pojemna jest ta Barca. Mamy tutaj młode i stare kobiety, topless. Topless jest totalnie okej. Mamy muzułmanki zakryte od stóp do głów czarnymi piankami, w których pływają i baraszkują przy brzegu. I mamy dzieci tych pierwszych i tych drugich, bawiące się obok siebie. Mamy grupki przyjaciół, pary zakochanych wszystkich płci. Mamy Barcelończyków i turystów. Mamy sprzedawców wody i piwa, głównie właśnie z Azji. Mamy też afrykańskich sprzedawców okularów słonecznych i Pareo. Nikt nikomu nie przeszkadza, nikt nikogo nie nagabuje. No jedyne, co mąci tę sielankę, no to złodzieje i na nich trzeba naprawdę maksymalnie do przesady uważać. Moja przyjaciółka Jo została pozbawiona torebki i telefonu, portfelu z dokumentami, wszystkiego w ciągu 15 minut, może nawet 10 od przybycia na Plaza Catalonia. Poszłyśmy ze znajomymi do sieciówki na szybkie jedzenie. Położyliśmy na stole rzeczy, odwróciłyśmy się na chwilę w stronę tablicy z menu i torebki nie było. Ukradł ją ktoś po prostu niewidzialny, bo nikogo nie widziałyśmy. I podobnie okradziono Luka, u którego mieszkamy. No i dziś na plaży dwie dziewczyny, które na chwilę, bo to zawsze jest chwila, weszły do wody, a potem goniły boso złodzieja z furią godną greckich bogiń, z którą to furią odzyskały torebkę. Wszyscy biliśmy im brawo, choć my nie rozumiałyśmy. My zrozumiałyśmy właściwie tę historię dopiero jak się wszystko skończyło potem. No bo tak jak mówiłam, wszystko działo się w mgnieniu oka. No tak, Katalonia, słońce, plaża. Katalończycy mówią, że bogowie ich polubili i dali im najpiękniejszy kawałek ziemi do życia. Ponad 500 kilometrów zachwycającej linii brzegowej, góry, żyzną ziemię pod uprawę winorośli, między innymi słynnej kawy, no a do tego 365 dni słońca. Czegóż chcieć więcej? Miłego dnia, kochani. Do usłyszenia w czwartek.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
4: Autopromocja.
5: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
6: Okazuje się, że tak.
5: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
6: Zapraszają
5: Olga
6: i Arek
5: z zespołu Madame Affaire.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
7: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
4: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Piszecie do nas, dzwonicie do nas, moi drodzy, i to dobrze, no bo w tych informacjach, które przekazujecie, można z nich wywnioskować, że na Placu Bernardyńskim wszystkie tramwaje by stały. Jakaś awaria tutaj miała miejsce, nie wiemy, dokładnych szczegółów nie znamy, no ale przez to tam zakorkowały się bardzo tramwaje, więc jeżeli jesteście w tym miejscu albo zastanawiacie się, gdzie wasz tramwaj jest, no to prawdopodobnie stał na Placu Bernardyńskim. O, a teraz już zaczyna wszystko ruszać, z tego co widzę na mapie.
1: Ale 13, 16, 5, tak na tę chwilę są spóźnione chociażby 15, kilkanaście minut.
0: Tak.
1: Można poczekać na nich.
0: Więc uważajcie, w tym miejscu to na pewno. Dodatkowo spoglądając sobie na poznańskie ulice, no to przypominamy, że przed węzłem Poznań Krzesiny na S11 korki są w kierunku północnym, no bo tam remont tego węzła jest. No i dodatkowo w centrum ulice też nie świecą pustkami.
1: Bukowska przy Byszewskiego, tak patrząc jeszcze w stronę zachodnią, a nie centrum. Oczywiście Królowej Jadwigi też stoi, no i rondo Starołęka również, tam będziecie musieli chwilę poczekać.
0: Patrząc na centrum, centrum Kaponiera, Roosevelt, Aleja Niepodległości, Królowej Jadwigi, no i oczywiście jak zawsze remontowane Stkowskiego. 618750213, to numer. Aferanek. I pod ten numer możecie do nas dzwonić do godziny 10, a my jeszcze spieszymy z informacjami okołodrogowymi.
1: Duże zmiany w strefie płatnego parkowania. Poznań modernizuje 375 urządzeń i mowa właśnie o parkometrach. Ich ma być sporo tych nowych i też nowe mają być sposoby płatności za nie, ale jeśli ktoś będzie chciał tradycyjnie gotówką, taka opcja oczywiście też będzie dostępna, ale...
0: W końcu wraca gotówka do parkometrów, moi drodzy. To jest informacja poniekąd bardzo ważna.
1: Ale tylko w 75 z nich.
0: Tak? Czy nie więcej? No, no to szkoda.
1: Na to wychodzi. A przydałoby się czasami tej gotówki pozbyć, faktycznie.
0: Tak, moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, czym te parkometry się między sobą różnią, no to ja spieszę z wyjaśnieniami. Mają klawiaturę, żeby wpisać na przykład tablicę rejestracyjną, żeby potem samochód, który jeździ i was szczytuje, mógł was szczytać. No i to tyle chyba ze zmian, oprócz wizualnych.
1: Na naszym horyzoncie i horyzoncie naszych nowości teraz Hugo i właśnie Horyzont.

0: A ja zapomniałem dodać, bardzo dziękujemy serdecznie naszemu słuchaczowi Mikołajowi, który nam o tych tramwajach napisał. Co ludzkie zostało oddane ludziom, to na pewno, co boskie by też, a wy możecie pisać do godziny 10 aferanek@afera.com.pl i dzwonić 618-750-213.
1: Albo też na przykład głosować na Wyrzastą, na wasze ulubione otwory pojawiające się w Radio Afera.
0: Tak, Hugo i Horyzont to przed chwilą lista aferowych nowości i dodatkowo Hugo z Horyzontem też w propozycjach do głosowania, moi drodzy, na notowanie 1749. Tutaj oprócz niego jeszcze Maciej Bąk, jeszcze Blauka, no i Miód. Do piątku, do południa. Głos oddać swój można, zapraszamy.

0: Chociaż jak ja tak wspominam te wszystkie miejskie nasze i poznańskie parkomaty, to trochę żałuję, że one się pozmieniały i że zaczęły się zmieniać, bo pamiętam, jak jeździłem za dzieciaka do innych miast polskich i wszędzie były dokładnie te same parkomaty, a w Poznaniu to były inne i to jakoś tak budowało to wszystko.
1: Nostalgia cię przeszywa po prostu,
0: tak.
1: Jak rozpamiętujesz.
0: To no, ale to jeszcze taka inność w tym wszystkim jest najważniejsza, nie tylko sama nostalgia w sobie.
1: Wyjątkowość, rozumiem. Wyjątkowość. No ja nie pamiętam niestety tych wcześniejszych.
0: A bo ty nie Poznania.
1: No nie.
0: To nie ma nawet co z tobą gadać, tak mi się wydaje.
1: Od 5 lat tylko znam nasze parkometry, no niestety.
0: No to jeszcze w niektórych miejscach te takie stare, o których ja mówię, takie szare z czerwonymi daszkami, chyba z czerwonymi daszkami, albo z niebieskimi daszkami. No takie by były kolory typu szary, niebieski, czerwony. To chyba jeszcze gdzieś można zobaczyć. aferanek@afera.com.pl. O parkomatach też możecie do nas napisać. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakiś temat sensowniejszy, to również zapraszamy. Nie pogardzimy.
1: Tak, nie tylko bezmyślne tematy poruszamy, chociaż parkometry chyba dosyć myślne są.
0: Ja bym wolał, żeby ich nie było po prostu i wtedy to jakoś takie
1: jest,
0: mniej bezmyślne by było. Zabawa.

0: A my się budzimy, moi drodzy, do godziny 10 jeszcze na pewno. Mateusz Markiewicz, szanowny pan serwisowiec.
1: Tak, się obudziłem.
0: Sant, serwisowiec czy sant?
1: W sensie?
0: Serwisant.
1: Serwisant, a tak,
0: chociaż serwisant. Serwisant to chyba serwisuje na przykład, nie wiem.
1: Samochód na przykład, nie? Wulganizator.
0: Bardziej zmywarkę bym powiedział.
1: Albo zmywarkę.
0: Bo samochód to chyba raczej mechanik.
2: Ale jest
1: serwis. No to można zamiennie używać, myślę.
0: Jesteśmy
1: nie obrażą się mechanicy.
0: Jesteśmy wspaniali w to, moi drodzy. Piękny poziom naszego przede wszystkim poznania słowa polskiego, a dodatkowo umiejętności dyskutowania i rozmawiania. Ewidentnie nadajemy się do pracy, którą wykonujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie pochlebne wiadomości od was. Mateusz Markiewicz...
1: Ponownie, tak.
0: Przygotował serwis, albo bardziej udało mu się przygotować serwis. O szybki skrót bym prosił.
1: Będzie o tym, że...
0: Będzie? Jest nieme. A propos tego wszystkiego, o czym teraz rozmawialiśmy.
2: Tak, nasza płyta tygodnia, nieme.
1: To może przeczytam od razu, żeby...
0: Trzy minuty do dziewiątej.

0: Mateusz Markiewicz, zapraszam od kluczowego zaplecza militarnego twierdzy Poznań aż do gmachów uczelni. Zabytkowe budynki u zbiegu ulic Ratajczaka i Powstańców Wielkopolskich od teraz są oficjalnie częścią poznańskiego szlaku fortecznego. Trzy nowe tablice pozwalają mieszkańcom i turystom odkryć mało znaną historię tego miejsca. To ważne lokalizacje z punktu widzenia historii Poznania oraz historii wojskowości. Dzisiaj mieści się tam Uniwersytet WSB Merito.
1: Jeden najmniej znany, nie kojarzący się z niczym ludziom, zespół budynków po żandarmerii wojskowej. Drugi to są ogromne składy artyleryjskie. No i trzeci, ogromne składy dla artylerii, do których prowadziła jedyna wchodząca do Starej Twierdzy bocznica kolejowa.
0: Mówi prezes Porozumienia dla Twierdzy Poznań Michał Andrzejak, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa w październiku 2023 roku oficjalnie otworzył zrewitalizowane kamienice przy ulicy Ratajczaka. Obecnie stanowią spójny kompleks budynków kampusu uniwersyteckiego, w których zajęcia odbywają się już od wielu lat.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na kompleksową modernizację zabytkowej muszli koncertowej w Parku Wilsona, a zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 20 lipca. Pochodzący z 1936 roku obiekt przejdzie gruntowną renowację, obejmującą m.in. odnowienie elewacji, przebudowę piwnicy oraz wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej. Zgodnie z przedwojennym projektem architektonicznym odtworzone zostaną niezachowane do dziś historyczna pergola oraz trejaż. W planach modernizacyjnych przewidziano również wyposażenie budynków, ekologiczne panele fotowoltaiczne.
2: Mecze, wyniki, emocje.
0: Polskie hokeistki na trawie zdobyły Mistrzostwo Europy do lat 16 w odmianie pięcioosobowej w turnieju rozgrywanym w tureckiej Antalii. Znaczącą rolę odegrały reprezentantki z wielkopolskich klubów. Droga po złoty medal nie była łatwa. Biało-czerwone rozpoczęły zmagania od dwóch porażek. Zespół szybko wyciągnął wnioski z błędów, wygrał cztery kolejne spotkania i sięgnął po tytuł. Teraz przed młodymi mistrzyniami kolejne wyzwanie. Rywalizacja w Mistrzostwach Europy do lat 18 w klasycznej olimpijskiej odmianie tego sportu.
2: Na antenę wchodzi kultura.
0: Spotkanie z Maciejem Szczerbowskim, scenarzystą, reżyserem i animatorem, tegorocznym laureatem Oscara za krótkometrażowy film animowany Dziewczynka, która płakała perłami, było jednym z wydarzeń tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator w Poznaniu. Twórca spotkał się z uczestnikami festiwalu w Słodowni, gdzie opowiedział o swojej drodze zawodowej, procesie twórczym oraz wyzwaniach związanych z produkcją filmów animowanych. Przede wszystkim trzeba iść za pomysłem, podkreślał.
3: Idea zawsze sugeruje, jaką formę powinna przybrać. Niektóre pomysły chcą zostać zrealizowane jako rysunek, niektóre pomysły jako rzeźba, niektóre prawdopodobnie jako wiersz, a inne jako film. Pomysły są niepowstrzymane i musisz nauczyć się słuchać tego, co chcą, abyś z nimi zrobił, i robić to z szacunkiem.
0: Maciej Szczerbowski, urodzony w Poznaniu, jest jednym z najbardziej cenionych polskich twórców animacji pracujących za granicą. W 1981 roku wyemigrował wraz z rodziną do Kanady, gdzie rozwijał swoją karierę filmową. Tegoroczna statuetka Amerykańskiej Akademii Filmowej nie była jego pierwszym oscarowym wyróżnieniem. Już w 2008 roku otrzymał nominację za krótkometrażowy film animowany Madame Tutli Putli. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: 9:01 na naszych zegarach. Ja na pewno wiem, kto zasługuje na krótki

0: to nie jest tak, że ja zawsze po szanownym panu Mateuszu Markiewiczu tak cisnę. Tak po prostu jakoś się ułożyło dzisiaj. Bardzo przepraszam. Czy przyjmujesz przeprosiny?
1: Zastanowię się.
2: Poza anteną wybrzmiewają inne rzeczy od razu.
0: Aż mi się przykro zrobiło. No to bardzo mnie cieszy, słyszymy się za godzinę. Moi drodzy, 9:01, prawie 02 już na zegarku jest. 7 dzień lipca w kalendarzu.
2: I chciałby się krzyczeć, nie krzyczy, nie płacz. Panowie, podajcie sobie ręce. No, nie może tak być. Proszę, w tej chwili. Jedna, druga.
0: Ręka podana.
2: No, tak, nie patrząc w oczy sobie, tak.
0: Nie spojrzymy już nigdy. A propos rzeczy dobrych, moi drodzy, no to imieniny Benedykta, Oda, Piotra, Józefa, Lucjana, Germana, Saturnina, Wilbalda, Antonima i Metodego oraz Metodei. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Do weekendu 3 dni zostały. To informacja akurat z tych najważniejszych, no bo wtorek, a propos tego niekrzyczenia i niepłakania, no to Perla 6 na naszą antenę już wchodzi.
2: Pomału słyszymy. Dzisiaj też Światowy Dzień Czekolady, a my już za 3,5 minuty porozmawiamy. Zatem pytanie, jak zatrzymać wspomnienia Monice Lis z Koła Gospodyń Wiejskich Czapury, bo tam będzie o projekcie właśnie z Czapur i grze terenowej.

0: Nam na pewno nie zabraknie rozmowy o 9.05. Z nami jest Monika Lis, czyli pomysłodawczyni oraz koordynatorka projektu Śladami Historii Czapur od Archiwum do Questu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani melduje się też z Koła Gospodyń Wiejskich w Czapurach, a właśnie ten projekt, o którym wspomniałem, zdobył trzecie miejsce w ogólnopolskim programie Mini Granty Historia i Patriotyzm 2026, organizowanym przez Federację Patriotyczną, a sama inicjatywa z Czapur znalazła się w gronie najwyżej ocenionych projektów spośród 131 wniosków zgłoszonych z całej Polski. No ja na sam początek spytam, może czy się panie spodziewały, że historia Czapur tak bardzo urzeknie ogólnopolskie jury?
1: Chyba nie do końca, więc było to pozytywne zaskoczenie, kiedy przeczytałyśmy wyniki, ale też muszę powiedzieć, że to nie było nasze takie pierwsze podejście z tym konkretnym projektem, jeśli chodzi o pozyskanie zewnętrznych środków i tutaj się sprawdziła zasada do 3 razy sztuka.
0: Czy ja mam przez to rozumieć też, że ten to nie jest pierwszy krok z racji tego, że projekt rozwija to cyfrowe archiwum Czapur już od zeszłego roku, tak?
1: Zgadza się. Nasze archiwum powstało w połowie ubiegłego roku. Tutaj takim największym impulsem do jego powstania była taka, no można powiedzieć, nieprzyjemna sytuacja, to znaczy pożar domu Heigelmanów w lutym zeszłego roku, który poruszył mieszkańców, dlatego że ten budynek, który dzięki inicjatywie rodziny Bamberskiej, jest jedynym budynkiem w Czapurach, który wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Wiem, że mieszkańcy mają też z tym budynkiem takie wspomnienia, że dawniej odbywały się tam lekcje religii, zatem tutaj no bardzo ich to poruszyło i postanowiłam nie czekać dłużej i właśnie zainicjować powstanie cyfrowego archiwum Czapur.
0: Rozumiem. Jeśli chodzi o pani zainteresowanie lokalną historią, to zawsze miało miejsce? Czy właśnie to był taki główny impuls też do złożenia tego projektu?
1: To jest tak, że w Czapurach mieszkam dopiero od 4 lat, ale już od czasów nastoletnich zajmuję się historią mojej rodzinnej wsi, Lubaszcza, w województwie kujawsko-pomorskim. Takiej historii lokalnej spodobało mi się to, że to są badania dotykające nie tylko samej historii czy archiwów, ale również często są to badania w terenie, sprawdzanie, co z tego dziedzictwa jeszcze zostało w przestrzeni, a także po prostu rozmowy z ludźmi, którzy w danym miejscu już długo mieszkają, no i mają do przekazania swoje wspomnienia. Także tutaj w Czapurach długo to nie trwało, kiedy też zainteresowała mnie historia tej miejscowości.
0: Czy właśnie ta współpraca z pozostałymi mieszkańcami Czapur była kluczowym elementem?
1: Tak, zdecydowanie. Okazało się też, że nie byłam takim prekursorem, jeśli chodzi o digitalizację archiwalnych fotografii, bo pani Elżbieta z sąsiedniej miejscowości z Wiórka już kilkanaście lat temu zafascynowała się tematyką właśnie archiwistyki społecznej, choć pewnie jeszcze się to tak nie nazywało, i już wtedy od mieszkańców zbierała zdjęcia, wykonywała skany. Także nie jest to też taka nowa tematyka tutaj w obszarze Czapur i Wiórka, ale mamy różne nowe narzędzia, które pozwalają nam te fotografie czy dokumenty opublikować w internecie, no i oczywiście w odpowiedni sposób je też opisać.
0: A oprócz tego teraz wchodzicie z archiwum w przestrzeń terenową i chcecie stworzyć Quest. No to ja spytam w takim razie, czym będzie ta gra terenowa? Jak będzie można w nią zagrać w ogóle?
1: Quest będzie mieć taką formę, tak jak powiedziałeś, terenową. Oznacza to, że nie tylko siedzimy przed ekranem komputera i sobie czytamy o historii Czapur, ale tutaj będzie można ten quest przejść dwojako. Albo będzie dostępna ulotka w takiej papierowej, tradycyjnej formie, albo quest będzie dostępny też w aplikacji na telefon, takiej bezpłatnej, ogólnopolskiej. No i tam już będą zagadki, które będą prowadzić nas przez poszczególne interesujące punkty właśnie w przestrzeni miejscowości.
0: Jakie tajemnice właśnie Czapur można pokazać na trasie tego questu? Jakie to będą zadania?
1: No właśnie, chyba przed warsztatami z mieszkańcami to nie powinnam za dużo tutaj dawać takich sugestii, co może się na trasie questu znaleźć, bo to
0: rozumiem,
1: mieszkańcy
0: za duże
1: mają...
0: podpowiedzi by były.
1: Dokładnie, natomiast myślę, że w tej grze terenowej na pewno znajdą się zagadki dotyczące takich obiektów, jak właśnie wspomniany dom rodziny Bamberskiej, tym bardziej, że on znajduje się przy głównej powiatowej drodze w naszej miejscowości. Myślę, że może znaleźć się też tam kapliczka, która też przy ulicy Poznańskiej się znajduje. Co ciekawe, na tej kapliczce, nie każdy to wie, znajduje się reper, czyli znak geodezyjny. No a dla mnie najbardziej elektryzującym tematem w historii Czapur są na pewno młyny wodne, jakie istniały tutaj na przestrzeni kilkuset lat. Obecnie po nich nie ma śladu, ale kto wie, może jakoś uda się ująć je w naszej grze terenowej, choćby pod postacią nazwy ulicy Młyńskiej, która w Czapurach do dzisiaj istnieje. Mhm. Ale oprócz tego, że takie obiekty w terenie mogą się w takim queście znaleźć, to być może jakieś takie zagadki, legendy i tajemnice też tu zostaną ujęte. W ubiegłym roku pani Elżbieta, potomkini rodziny Heigelmann, napisała do mnie list i tam w tym liście opisała bardzo bogatą historię swojej rodziny, która przez 200 lat niemal tutaj w Czapurach mieszkała. W tym liście wspomniała o wilkołaku z Czapur, o którym opowiadał jej dziadek. Podobno potwór miał grasować w okolicy mostu na rzece Kopel. Także kto wie, być może i ta historia znajdzie się w naszym queście.
0: No proszę, to nawet takie mroczne historie będzie można tam znaleźć i takie budujące też napięcie można by powiedzieć. A czy dowiemy się chociażby, jak działał prom na Warcie, bo taki też działał kiedyś w Czapurach.
1: Zgadza się. Prom to też jest taki mocny punkt w historii Czapur, taki bardzo elektryzujący mieszkańców z tego względu, że większość z nich jeszcze ten prom pamięta. Jeszcze nie udało ustalić mi się takiego konkretnego roku, kiedy zakończył funkcjonowanie właśnie ten prom, który pływał między Czapurami a Kątnikiem. To były lata prawdopodobnie 80., ale najbardziej zdziwiło mnie właśnie to, że kiedy wrzuciłam na Facebooka cyfrowego Archiwum Czapur fotografię promu, no to po prostu od razu pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy, no i takie wspomnienia, a ja pływałam tam z tatą, a my tutaj wozem konnym przepływaliśmy tym promem, więc to na pewno też jest taki mocny punkt, który można w tej grze terenowej ująć, no i żeby w ten sposób zachowała się też po prostu pamięć o promie, po którym dzisiaj nie ma już śladu, została tylko nazwa ulicy Promowa.
0: Na pewno też taki, który budzi wspomnienia, to myślę, że jest bardzo

0: istnienia szkoły. Natomiast tutaj przywieziono mi materiały, które tak pokazują bardzo obszernie działalność szkoły. Najpierw ta szkoła mieściła się w Wiórku. Ona dopiero w latach 60. została przeniesiona do nowego budynku tutaj do Czapur, więc to jest też taki kolejny punkt, który łączy nasze miejscowości. W zasobie tego archiwum szkolnego są właśnie nie tylko kroniki, ale też dzienniki sanitarne, które mówią nam o stanie zdrowia uczniów. Mamy protokoły Rady Rodziców, protokoły Rady Pedagogicznej, więc można powiedzieć, że to będzie obraz szkoły pokazany z kilku perspektyw. Ale chyba najbardziej dla mnie niezwykłym dokumentem jest w tych zasobach album nazwany Historia w kamieniu zaklęta. Prawdopodobnie harcerze w latach 50. albo 60. poszli w miejscowość naszą i tutaj też okoliczne z aparatem fotograficznym i oni uwiecznili na zdjęciach różne stare historyczne obiekty, których dzisiaj my już nie zobaczymy. Tam są fotografie starych chat, jeszcze takich krytych strzechą, ale również takich obiektów jak narzędzia rolnicze, których też już na próżno w naszej okolicy szukać, więc już nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli te materiały opublikować na portalu Zbiory Społeczne.
1: Myślę, że wszyscy zainteresowani też już się nie mogą doczekać. Sam projekt ma łączyć pokolenia od dzieci po seniorów. W planach są też warsztaty z kaligrafii, chociażby tak napomknę. A jeśli nasi słuchacze z Czapur i okolic mają w domach właśnie stare zdjęcia, dokumenty, albo po prostu chcą pomóc w tworzeniu questu, gry terenowej podczas warsztatów, jak mogą się zgłosić do was?
0: Jeśli chodzi o warsztaty questowe, które odbędą się 23 lipca o godzinie 17 w Czapurach, to jest takie wydarzenie otwarte. Tu nie mamy zapisów, zapraszamy wszystkich mieszkańców Czapur, obecnych i dawnych, zapraszamy wszystkich sympatyków Czapur, bo to będzie quest tworzony wspólnie, to nie będzie tak, że jedna osoba narzuci, jakie punkty powinny się w tym questie znaleźć. Myślę, że dowiemy się od mieszkańców dzięki temu wielu też nowych informacji o dziejach naszej miejscowości. Na koniec sierpnia prawdopodobnie będzie premiera tego questu, również w Czapurach. Wtedy będzie można otrzymać ulotkę z takim questem albo zalogować się do aplikacji i ten quest znaleźć. No i to będzie taki pierwszy dzień, kiedy ten quest będzie można w terenie sobie przejść i to również będzie wydarzenie otwarte. Jeśli chodzi o warsztaty kaligrafii, to będzie wydarzenie dla uczniów szkoły podstawowej w Czapurach. No i ten trzeci punkt, czyli digitalizacja materiałów z archiwum szkolnego. Na pewno na naszym Facebooku Cyfrowe Archiwum Czapur i Koło Gospodyń Wiejskich Czapury opublikuję taką informację, jeśli te materiały będą dostępne już online. Planuję je opublikować właśnie na portalu Zbiory Społeczne, Centrum Archiwistyki Społecznej.
1: W takim razie polecamy śledzić również Koło Gospodyń Wiejskich Czapury. O projekcie Śladami Historii Czapur od archiwum do questu rozmawiałem z pomysłodawczynią oraz koordynatorką projektu Monika Lis była moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję i życzę powodzenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Jestem za tym, żebyście częściej prezentowali zespół akurat. Nie tylko lubię mówić z tobą, ale również inne kawałki. I tutaj kawałki wymienione zostały od słuchaczki Gosi, taka wiadomość przyszła. To ja od razu spieszę z wiadomością do naszego szefa redakcji muzycznej. Więcej zespołu akurat.
1: Jest na miejscu, także słucha, o, i dał lajka.
0: Zostało powiedziane, że dobrze będzie, więc...
1: W razie czego trzeba ścigać i dzwonić, pisać.
0: Tak, aferanek@afera.com.pl, zapraszamy was bardzo serdecznie, albo 618750213. Tutaj można dzwonić, tutaj można ścigać, tutaj można pisać. Zostało powiedziane, że będzie, no to będzie. A teraz jest lista aferowych nowości.
1: Monika Kowalczyk i hej, stop!

0: 9:31 na zegarku, moi drodzy, spotkanie z inteligencją, można tak chyba to nazwać. Nie, że od 6:30, to na pewno nie, ale teraz.
1: Czyli od 9:30 Mózgafera włączamy nasze mózgi. Na pewno włączyła je Marta, Sibila i ona nam zdradzi nieco więcej o inteligencji.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Dzień dobry, witam w nowej audycji naszej letniej ramówki Radia Afera. Co tydzień będziemy się spotykać na 10 minut, aby poznać głębiej nowy koncept psychologiczny, o którym na pewno już słyszeliście w internecie, popkulturze czy rozmowie w pracy. W dzisiejszej audycji zajmiemy się pojęciem inteligencji lub inaczej IQ. Jeśli chodzi o pojęcia związane z psychologią, jest to termin, który pojawia się bardzo wcześnie w naszym życiu, często w kontekście edukacji, na przykład dostajemy komentarz od rodziców, o jak inteligentnie piszesz, albo jak inteligentna jesteś, bo rozwiązujesz te zadania z matematyki, ale też możemy usłyszeć w trochę bardziej negatywnym kontekście, że jesteśmy low IQ, bo na przykład coś nie wyszło w rozgrywce. Ale przechodząc do bardziej profesjonalnej strony, co tak właściwie oznacza termin inteligencja? Okazuje się, że świat psychologii sam nie jest w 100% zgodny co do odpowiedzi na to pytanie, ale wyróżniamy trzy grupy współczesnych definicji inteligencji. Pierwsza jest inteligencja definiowana jako zdolność do uczenia się na podstawie własnych doświadczeń. Druga jako zdolność do przystosowywania się do otaczającego nas środowiska. I trzecia skupiająca się na zdolnościach metapoznawczych, czyli rozeznaniu we własnych procesach poznawczych i zdolność do ich kontrolowania. Skoro to już mamy omówione, to możemy się skupić na kolejnym aspekcie, z którym większość z Was pewnie się spotyka, czyli testami inteligencji. Jest to ważne w psychologii narzędzie diagnostyczne, ale też warto znać jego ograniczenia. Przede wszystkim powiedzą nam one o inteligencji ogólnej. Skupią się też na pomiarze procesów rozumowania i wnioskowania. Będą one miały dobrą trafność prognostyczną w tych obszarach, w których procesy wnioskowania i rozumowania odgrywają podstawową rolę. Coś, o czym musimy też pamiętać, jest to kwestia, że inteligencja nie jest jednolitą zdolnością, ale zbiorem różnych funkcji. Możemy określić ją jako kombinację zdolności potrzebnych do przetrwania i rozwoju w danej kulturze. Skład tych zdolności będzie też zmieniał się właśnie zależnie od miejsca i czasu. Więc większość testów inteligencji nie będzie uniwersalna kulturowo. Kolejną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, jest to, że mierzą one nasze obecne, aktualne zdolności umysłowe, a nie ich potencjał w przyszłości. Też to, co mierzą te testy, jest to efekt tego, co robimy, naszych działań. Właśnie my przykładamy rękę do papieru i piszemy dany test i to są w stanie zmierzyć, ale nie są w stanie zaobserwować one naszych procesów umysłowych, tego, co się dzieje w naszej głowie, kiedy rozwiązujemy taki test. Jakby nie jest to mierzalne w takim teście. Wokół samego pojęcia i właśnie mierzalności inteligencji znajdziemy też sporo kontrowersji, właśnie rzeczy, które środowisko psychologiczne same zauważa. Po pierwsze, w przypadku tak złożonego konstruktu powinno być to odzwierciedlane w tym, jak przedstawiamy wyniki, a często w takich testach skupia się przede wszystkim na postaci jednego wyniku IQ, właśnie numerka, który dostajemy pod koniec, wokół którego można skreować właśnie całą osobowość, właśnie skrócić się do tych kilku liczb, zamiast skupić się na gdzieś tam właśnie niuansach wszystkich procesów myślowych, które zachodzą. Można też zauważyć, że w testach inteligencji niekoniecznie nagradza się rozwiązania oryginalne lub można też powiedzieć niekonwencjonalne. Na przykład w takiej sytuacji, gdy wymyślimy coś kreatywnego, ciekawego jako odpowiedź, jakby nie dostajemy żadnych właśnie dodatkowych punktów, właśnie premii twórczej pod koniec takiego zadania. Zamiast tego znajdziemy preferencje do standardowych, rutynowych odpowiedzi. Dlatego też musimy być szczególnie ostrożni, jeśli chcemy jakoś uogólnić wynik testu inteligencji. Teraz, skoro już wspomnieliśmy o kontrowersjach, to może trochę właśnie takich pozytywnych aspektów testowania na inteligencję. Jedną z rzeczy, w których mogą one pomóc psychologowi, jest zrozumienie przyczyn etykietowania niektórych osób, jak i też w przypadku konkretnej osoby pozwolą nam one na poznanie jej silnych i słabych stron. Można właśnie użyć takich danych testowych jako punktów odniesienia w projektowaniu optymalnych rozwiązań. Oczywiście nie jest to jedyna rzecz, jaką kieruje się w takiej sytuacji psycholog. Wtedy też psycholog podejmuje decyzję, jaki poziom istotności chce przypisać kolejnym zestawom danych na temat danej osoby. W rękach doświadczonego profesjonalisty taki test jest przede wszystkim narzędziem, które potrafi przynieść sporo korzyści.
4: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515.
4: Reklama.

0: Me and Michelle na naszej antenie, moi drodzy. A to nie o Michelle, a o panu Waglewskim opowiemy troszkę, ponieważ WW zagra już w najbliższą niedzielę na Dziedzińcu Zamkowym. Zapraszamy serdecznie. Mamy wejściówkę podwójną.
1: Do wygrania koncert promujący album Dźwięczność, czyli możecie być wdzięczni chociażby za ten koncert. Na ten koncert możecie też zabrać kogoś ze sobą. Trzeba wysłać SMS na numer 7148.
0: No, potem dobrze się bawić, tak jak z Maciejem Bąkiem. Słuchajcie, w treści tego SMS-a wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie. Dzisiaj pytamy was o metody na czekoladowy deser. Wszystkiego dobrego dla Metodego, bo dzisiaj też imieniny.
1: No i z dla tego powodu również.
0: Tak, pytamy. I właśnie w ten sposób zadajemy to pytanie. Moi drodzy, do godziny 10 czekamy na odpowiedzi na metody na czekoladowy deser. Złotówka i 23 groszy to jest koszt takiej wiadomości. 7148 to numer SMS-a. Wejściówka podwójna na WW może trafić właśnie do was. Macie jeszcze niecałe 15 minut na to.

0: Chociaż to lato takie chłodniejsze akurat nam się zrobiło. Maciej Bąki, Przyjdzie lato, to jest ten kawałek, moi drodzy, który przed chwilą. Lista aferowych nowości. Jeżeli chcielibyście poczytać więcej, to zapraszam serdecznie afera.com.pl w zakładce muzyka. No i na Macieja Bąka możecie też zagłosować na aferzastej liście przebojów Radia Afera.
1: A tam możecie głosować właśnie na te nasze nowości między innymi. My tak w sumie chcielibyśmy się odnieść co do jednego tematu. Naukowa i akademicka sieć komputerowa oraz Google reagują w sprawie śmieszków zmieniających nazwy obiektów na mapach. No i to miało miejsce
0: w Warszawie. A propos tego, że przyjdzie lato.
1: No tak. I śmieszki się też pojawiły, różne nazwy cenzuralne też się pojawiły.
0: Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale mapy Google mają taką fajną funkcję. Nie
1: super
0: mówię, żebyście z tej funkcji korzystali, że możecie zmieniać nazwy miejsc, bo mogą być na przykład z jakiegoś powodu źle nazwane. No i tak można sobie zmieniać nazwy miejsc do momentu, kiedy nazywacie to w odpowiedni sposób, a potem okazuje się, że jak nazywacie to w nieodpowiedni sposób, to ktoś się może do was przyczepić.
1: Mm-hmm. No i tutaj chociażby, tak jak oświadczono biuro prasowe Google Polska, na bieżąco usuwamy niewłaściwe nazwy przypisane do wielu lokalizacji w Polsce, w mapach Google'a. Blokujemy odpowiedzialne za nie konta i rygorystycznie egzekwujemy nasze zasady dotyczące treści. No ale to ma miejsce już w sumie nie jeden raz i co jakiś czas taki atak zmasowany, można powiedzieć, się pojawia.
0: Tak, a mi najbardziej podoba się nazwa galerii Zachęta w Warszawie. Zachęta do opuszczenia Polski. He may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: 3 minuty do godziny 10. Mateusz Markiewicz już na miejscu.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. W Poznaniu rozpoczęła się 15. edycja konferencji Asteroids, Comets, Meteors. Do najbliższego piątku Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej gości ponad 500 naukowców, badaczy i studentów z całego świata. Uczestnicy spotkania organizowanego przez Instytut Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza debatują nad najnowszymi odkryciami dotyczącymi małych ciał Układu Słonecznego. Początkowo wydarzenie miało mieć miejsce na terenie UAM, zaznacza członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Jakub Tokarek.
2: Chcieliśmy to zorganizować początkowo na terenie uniwersytetu, natomiast głównym powodem było to, że my mamy sali, która pomieści 600 osób. Tutaj w centrum dydaktycznym jest sala Aula Magna, która ma pojemność ponad 600 osób.
1: Cykl ten, zapoczątkowany w 1983 roku w Szwecji, odbywa się co 3 lata. Podobne wydarzenie gościło ostatnio w Stanach Zjednoczonych.
3: Czy wiesz, że...
1: Na Łazarzu i Wildzie ruszyła przebudowa 375 parkomatów. Wymiana kluczowych podzespołów sprawi, że urządzenia staną się znacznie nowocześniejsze i prostsze w obsłudze. Tradycyjne klawiatury zostaną zastąpione przez duże, czytelne ekrany dotykowe, a kierowcy zyskają dostęp do funkcji, których dotąd w tych rejonach brakowało. Głównym celem inwestycji jest ujednolicenie sposobu pobierania opłat w całym Poznaniu, by interfejs urządzeń był spójny we wszystkich strefach. We wszystkich zmodernizowanych maszynach za postój zapłacimy kartą oraz blikiem, a 75 wybranych urządzeń dodatkowo zachowa możliwość płatności tradycyjną gotówką.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: W Centrum Kultury Zamek trwa Forum Młodzieżowych Rad. To spotkanie młodych aktywistów z samorządowcami, ekspertami i politykami poświęcone roli młodego pokolenia w życiu publicznym. W programie zaplanowano debaty o edukacji, prawach uczniowskich i wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Przyjeżdżają młodzieżowe rady z całego kraju, mówi przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania Olaf Śramkowski.
4: Sopot, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, wszystkie miasta, ale też mniejsze różne miasta, które mają często, no niestety mniej jakichś takich ciekawych, większych wydarzeń dla młodzieży, dla rad młodzieżowych, gdzie te możliwości też często finansowe są niestety mniejsze. Zależy nam na tym, że one przyjechały do Poznania, zobaczyły jak my działamy, zobaczymy jak oni działają i może coś ciekawego z tego wyniknie.
1: A z młodzieżą dyskutować będą m.in. była premier Hanna Suchocka, minister edukacji Barbara Nowacka oraz rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Organizatorzy podkreślają, że forum ma ułatwić dialog międzypokoleniowy i zainspirować młodzież do większej aktywności obywatelskiej.
3: Wydarzenia, wystawy, premiery.
1: Miłośnicy włoskiego kina ponownie będą mogli zobaczyć najciekawsze i współczesne produkcje prosto z Półwyspu Apenińskiego. Od wczoraj w kinie pałacowym trwa przegląd Cinema Italia Oggi, prezentujący filmy opowiadające o relacjach, wolności i codziennych wyborach. W repertuarze znalazło się 11 filmów, m.in. Miasta na równinie, Kochanie, Trener tenisa czy Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Przegląd potrwa do najbliższej niedzieli. Szczegółowy repertuar jest dostępny na stronie internetowej Kina Pałacowego. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego dnia.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 10 na zegarku wybiła. Po raz ostatni witamy się z aferową kurą.

0: 7 dzień lipca w kalendarzu. Imieniny obchodzi Benedykt, Odo, Piotr, Józef, Lucjan, German, Saturnin czy Metody i Metoda. Chociażby wszystkiego najlepszego życzymy, a my obchodzimy również Światowy Dzień Czekolady, w związku z czym odezwiemy się drogą SMS-ową też do zwycięzcy naszego konkursu.
1: Tak, bo Metody i Czekolady pytaliśmy dzisiaj od godziny 6.30. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami, moi drodzy. Zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy. Kwiat lipcowy, napój zdrowy. To przysłowie na dzisiaj, a to warto przypominać takie elementy programu. Daria Kamrowska, Mateusz Markiewicz to realizacja programu i serwis informacyjny od 6.30.
0: A przed mikrofonami Kamil Strużyński po mojej lewej stronie
1: i Mikołaj Pokorzyński po mojej prawej stronie. Dobrego dnia wam życzymy, dziękujemy, że byliście. No i na sam koniec oczywiście zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza.
0: Tam w 2008 roku premiera albumu Back Modern Guild i my z tej racji gramy singiel Gamma Ray.
1: Do usłyszenia, siema, cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21.00 w Radio Afera.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.00. Notowanie w piątek o 20.00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
5: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Miłość w eterze, w eterze, w eterze.
1: Może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba? O, jak już będziesz robił swoją robotę,
2: panowie, spokojnie, bez presji. Bez

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

miłości.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Hurtownia na 98,6. Reklama.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Początek wakacji, odpoczynek, ale pomysłów na spędzenie czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lato brzmi jak kino. Kino w plenerze, w najlepszym towarzystwie i z dreszczykiem emocji. Dzisiaj w repertuarze film opowiadający o Mili. Dziewczynie, która ucieka przed demonami przeszłości. Zatrudnia się w bogatym domu, sprząta, gotuje, zajmuje się dzieckiem. Niby nic dziwnego, ale kobieta ciągle wyczuwa nutkę niepokoju i słusznie. Więcej nie zdradzam. Przyjdź i sam się przekonaj. Scena nad Rusałką, godzina 21:30. W twoich żyłach płynie gorąca krew? Muzyka latynoska porywa cię do tańca? Nawet jeśli uważasz, że masz dwie lewe nogi, to przyjdź i zobacz, że tańczyć każdy może. Ten wieczór będzie przepełniony nowymi znajomościami, świetną energią, salsą, baciatą i rueda de casino. Odwiedź Container Art. Wpadaj od godziny 19.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
3: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Marzena nie spieszy się. Marzeny piżama. Nie gniecie się we śnie. Marzena ma.

0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
1: Emergency Loop. Emergency Loop.
2: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O 1:00 w nocy ze środy na czwartek.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98.6 MHz.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku, z Bartolini. Jestem

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co? Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

0: to już koniec.
1: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Alter Mixer.
3: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Początek wakacji, odpoczynek, ale pomysłów na spędzenie czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lato brzmi jak kino. Kino w plenerze, w najlepszym towarzystwie i z dreszczykiem emocji. Dzisiaj w repertuarze film opowiadający o Mili, dziewczynie, która ucieka przed demonami przeszłości. Zatrudnia się w bogatym domu, sprząta, gotuje, zajmuje się dzieckiem. Niby nic dziwnego, ale kobieta ciągle wyczuwa nutkę niepokoju i słusznie. Więcej nie zdradzam. Przyjdź i sam się przekonaj. Scena nad Rusałką, godzina 21:30. W twoich żyłach płynie gorąca krew? Muzyka latynoska porywa cię do tańca? Nawet jeśli uważasz, że masz dwie lewe nogi, to przyjdź i zobacz, że tańczyć każdy może. Ten wieczór będzie przepełniony nowymi znajomościami, świetną energią, salsą, baciatą i rueda de casino. Odwiedź Container Art. Wpadaj od godziny 19.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Audycja Warehouse.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię weź.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz się

0: Wybiła godzina 16, a to oznacza, że zaczynamy.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Realizuje nas dzisiaj Mateusz Markiewicz, a za mikrofonami
2: Edwin Edziu-Przybylak
0: i Lucia Słodkowska. Mamy dzisiaj 7 lipca, imieniny obchodzą Benedykt Oda, a także Józef, Lucjan czy German. Wszystkiego najlepszego i świętujemy Światowy Dzień Czekolady.
2: No super, ja czekoladę dosyć lubię, a ty?
0: Bardzo.
2: Mateusz, a ty za szyby? Też Mateusz lubi
0: czekoladę. Kto nie lubi? Chyba trzeba mieć uczulenie, żeby nie lubić.
2: Pieski nie lubią czekolady.
0: No tak, ale
2: pieski
0: to jest
2: nawet
0: dla nich
2: nie mogą czekolady, no właśnie.
0: To trochę coś innego.
2: Co nas czeka przez te 2 godziny? Będzie dobra muzyka, będą konkursy.
0: Tak, konkretnie jeden i być może związany z dzisiejszym dniem, więc jeśli jesteście fanami czekolady, no to zachęcamy was do udziału. Trochę wiadomości z miasta, ze świata, jakieś ciekawe rocznice i tak jak zawsze w Radio Fera, dużo, dużo dobrej muzyki.

0: No a jaki jest hurtownia, to musi być konkurs.
1: Oczywiście i dzisiaj mamy dla was bilety. Jedną wejściówkę podwójną na koncert już w tę niedzielę, a będzie to koncert zespołu WW, promujący najnowszy album Dźwięczność.
0: No i super. Co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać? Należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo tak zwany prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A to pytanie brzmi...
1: Dzisiaj w związku ze świętem czekolady pytamy was o to, jaka jest wasza ulubiona forma czekolady lub też smak czekolady. Dajemy wam pełną dowolność, ale oczywiście musicie nam napisać także uzasadnienie. No i koszt takiego SMS-a to jest złoty 23, a na wszystkie odpowiedzi czekamy do końca hurtowni, czyli mniej więcej do godziny 18.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama.
5: Hurtownia na 98,6.

0: No właśnie, jak hurtownia i przychodzi do nowości, to ja lubię cofać się pamięcią bardzo, bardzo wstecz. Nie wiem jak ty.
1: Jak bardzo wstecz?
0: No, aktualnie sobie przypominam taki wyjazd z kolegami nad jezioro i wiadomo, byliśmy pod namiotami, no i było miejsce, gdzie było można rozpalić ognisko, a że cały dzień się kąpaliśmy, to przynajmniej ja byłem trochę zziemnięty, no i się do tego przyznałem.
1: Przyznałeś i zapaliliście to ognisko i było cieplej.
0: Tak, było zdecydowanie cieplej, ale no wiesz co, oni już siedzieli w takim dosyć zbitym przede wszystkim, no powiedzmy kręgu, już tam smażyli sobie jakąś kiełbaskę, coś takiego. No i powiedziałem do nich, zaproście mnie do ognia.
1: Okej, okay, i to tak płynnie przechodzimy, bo nie tylko Edwin nas dzisiaj zaprasza do tego ognia.
0: Nie tylko ja? No tak, bo mamy przed sobą nowość w Radio Afera, czyli Maja Kleszcz i Zaproście mnie do ognia fit pan Wojciech Waglewski. To już teraz w waszych słuchawkach, więc oddajemy się muzyce.

0: obrady będą długie, to bez bułeczki.
1: No właśnie, ja nie wiem, bo te obrady potrafią trwać naprawdę kilka godzin i tutaj bez żadnego wsparcia. No mam nadzieję, że napojów to nie obejmuje jakiejś kawki. No, nie wiem, czy byłeś kiedyś na takich obradach?
0: Nie, ale no bez kawki tak od rana, bo to chyba z rana się dzieje.
1: Ja chyba muszę się wybrać i doświadczyć, no bo teraz nie można wnosić. Nie dość, że trzeba się zidentyfikować, to akurat uważam za dobre rozwiązanie, no to nie można wnosić także przedmiotów niebezpiecznych, w tym tej żywności, która od pewnego czasu stała się przedmiotem bardziej niebezpiecznym.
0: Słuchajcie, dziwni ludzie robią różne rzeczy z ciastami. My na pewno byśmy pewnie takie czekoladowe skonsumowali, ale może cut it short jak Red Funk.

No i cofamy się do tego, co kiedyś w historii się działo i cofamy się, no powiedzmy trochę daleko, bo dokładnie 1962 rok i Czarna Wieś otrzymała prawa miejskie i nową nazwę. Na

0: czarna białostocka.
1: O, ja myślę, że to była duża zmiana.
0: To, i to
1: ciekawe, jaki wpływ miała na mieszkańców.
0: Mi się wydaje, że potężny, bo nawet jak to brzmi. Na przykład Poznań. Okej, fajnie, ale czarna białostocka. To jest potężne.
1: Oni mogliby pójść troszkę w marketing i jeśli mają jakiś regionalny produkt, na przykład kiełbasa czarna białostocka. Myślę, że to byłaby świetnie smakująca kaszanka.
0: No słuchaj, czarna białostocka, można się odzywać. I w 1967 roku miała premiera komedii sensacyjnej Bicz Boży w reżyserii Marii Kaniewskiej.
1: Oglądałeś?
0: Tak. I wiesz co, ostatnio w niedzielę to oglądałem. Bardzo śmieszna komedia, naśmiałem się co niemiara.
1: Wierzę, w takim razie musi trafić na moją listę do obejrzenia. Miałam też jedną datę z 67 roku, ale tutaj nasz realizator odwiódł mnie od tego pomysłu. Polecił nowsze daty muzyczne. No i w 2014, czyli zaledwie te 12 lat temu, odbyła się premiera singla Alt J, Left Hand Free. Ja przyznam, że poznałam go dzięki mojej siostrze w tamtym czasie, zafascynowanej, młodszej siostrze, zafascynowanej tym zespołem. No i ta fascynacja, myślę, dalej gdzieś tam pozostała.

0: Za oknem dość mocno wieje. Mamy dzisiaj wiatr zapowiadany aż 33 km na godzinę. Temperatura 21 stopni, ciśnienie 1006 hektopaskali, więc jeśli czujecie się dzisiaj lekko śnięci, no to już macie tutaj winowajce, ale mam nadzieję, że my was trochę rozbudzimy tym popołudniem.
1: Na pewno poznaniaków rozbudzą korki. No chyba o godzinie 16.30 nikt się nie spodziewał, że powiedzmy centrum Poznania, czy bardzo znane, zakorkowane ulice będą przejezdne, chociaż ulica Jana Pawła II na Berdychowie. To jest chyba taki stały punkt wtorkowy, przynajmniej nie wtorkowy. W każdy dzień tygodnia koło godziny 16.30 ulica Garbary. Tam na pewno tego czasu stracimy najwięcej. Widzimy, że ulica Królowej Jadwigi tutaj, zaczynając się od Górnej Wildy do Drogi Dębińskiej, tych dwóch skrzyżowań, tu zaczyna się jakiś koreczek. No i przede wszystkim tutaj przy rondzie Rataje. Myślę, wydaje, że tu w głąb tych Rataj, takich głębokich, prawdziwym tam, trochę też tego czasu stracimy. Zobaczmy, jak to wygląda może na północy miasta, tam będzie lepiej. No ulica Obornicka na razie wygląda dosyć przejezdnie w dwie strony, więc być może tam ten dojazd do domu będzie lepszy. Zobaczmy, jak wyglądają Jeżyce, czyli można powiedzieć, że praktycznie ścisłe centrum, tam tego czasu też trochę stracimy. Ulica Bukowska, tam widać czerwono i tam na pewno będzie trochę dużo czasu do stracenia i być może później do odrobienia. Hetmańska również tutaj stoi na skrzyżowaniu ulicy Rejmonta, więc i Głogowskiej, więc tam tego czasu stracimy sporo, ale myślę, że my ten czas, który stracicie, może nie stracicie, stojąc w korkach, umilimy na pewno.
0: Tak, my cały czas czuwamy tutaj dla was najświeższe wiadomości z Poznania, z okolic i pamiętajcie, jeśli zobaczycie, że coś się dzieje gdzieś komunikacyjnie, to możecie wysłać do nas SMS-a na numer 618750213 i donieść, co zobaczyliście, a my doniesiemy o tym na antenie.

0: Autopromocja.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Hurtownia Radia Afera.

0: trwała hurtownia, a to były Przebi Śniegi i Savanna. Ostatnio mieli też okazję zagrać na Edison Festival. Nie wiem, czy byłeś?
1: Nie byłam.
0: Nie byłeś? Ja też nie byłam. Żałowałam, bo było kilka ciekawych zespołów. Przypominam, że nadal możecie wziąć udział w naszym konkursie, gdzie pytamy was dzisiaj o to, jaka czekolada w jakiej formie jest waszą ulubioną. To z racji tego, że dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Czekolady i taką odpowiedź wysyłacie na numer 7148. W treści piszecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie. A ja mam także do ciebie takie pytanie.
1: Tak.
0: Jaka czekolada? Najlepsza.
1: Najlepsza?
0: Albo w jakiej formie?
1: W jakiej formie? No lubię wypić czekoladę czasami, ale chyba najbardziej taka gorzka z orzechami.
0: Z orzechami? Tak. Jakimi? Włoskimi? No, kreskowymi?
1: Tylko żeby zębów nie łamały i będzie dobrze.
0: Nie, no to chyba raczej się nie zdarzy. Chociaż, kto wie, pewnie były takie...
1: No jak czekolada będzie stara, to tak.
0: Takie, no, ale to... Dobra, już idziemy w takie mroczne scenariusze.
1: Trochę tak.
0: Tak, ja zgadzam się, że czekolada z orzechami, ale mleczna.
1: Team mleczna, team gorzka.
0: Tak, jeszcze z karmelem. Tak. O Jezus, są różne wariacje tego. Jezus. Wspaniałe.
1: Możemy się rozpłynąć. Pamiętajcie, że konkurs jest to koncert WW promujący album Dźwięczność, tak dokładnie 12 lipca, czyli w niedzielę wysyłajcie odpowiedzi, a my czekamy na wasze odpowiedzi.

0: Ben Howard, The Wolves. A my przechodzimy do tego, co się dzieje w Poznaniu, bo lato z estradą jak zwykle ma dla nas wiele ciekawych kulturalnych propozycji.
1: Dokładnie, a dokładnie Nowy Winograny, południe, koncert Klawo.
0: Już za niecałą godzinkę o 17.30, więc jeszcze zdążycie, jeśli się pospieszycie. Koncert będzie się o 18.00, więc na niego na pewno zdążycie, a o 17.30 zaczną warsztatami z metody sitodruku, więc jeśli macie zdjęcia artystyczne, chcecie spróbować czegoś nowego w wakacje, to coś idealnie dla was. Na o 18.00, tak jak wspominaliśmy, koncert sekstetu z Gdańska, klawo, flet, trąbka, syntezatory, perkusja, bas, gitara elektryczna, wokal oczywiście, więc bardzo dużo tego i oni przenoszą nas w lata 70. Bardzo eklektycznie grają, trochę funka, trochę soulu, fusion, psychodeli, więc dla każdego coś miłego.
1: Tak jest. Jedyne, co mi się kojarzy, jak słyszę flet, trąbka czy perkusja, to film Whiplash ewidentnie i That's Not My Tempo.
0: Okay,
1: tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Słuchajcie, dla każdego, co się tam znajdzie, czas trwania to około 50 minut, więc słuchajcie, taki popołudniowy koncercik, myślę, idealna sprawa.
0: Myślę, że w sam raz. Pogoda nas może nie rozpieszcza, ale nie jest tak źle. Aktualnie nie
1: bywało
0: pada.
1: Gorzej. Bywało gorzej. I na gorszych koncertach się stało.
0: No, ja myślę, że tak, na pewno. I myślę, że to będzie koncert naprawdę na poziomie. Życzymy wam miłych wrażeń.

0: Mamy dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, co na pewno już dobrze wiecie, słuchając hurtowni, i powiemy trochę o tym, jak to się w ogóle zaczęło.
1: No, zaczęło się chyba, no, trzeba powiedzieć, od Azteków i Majów, bo to oni zaczęli właśnie te nasiona kakaowca właściwego. Początkowo były wykorzystywane właśnie przez Majów do produkcji napoju dla najbogatszych, więc o nazwie koktajl, coś takiego z delikatnego tłumaczenia, czyli gorzka woda.
0: Gorzka woda.
1: Tak.
0: Tak, nawet przed Majami i Aztekami plemię już, które wyginęło Olmeków, prowadziło pierwsze, można powiedzieć, badania nad tym, jak te ziarna kakaowca zastosować. I to już sięga to 2000 lat przed naszą erą, więc doprawdy dawno temu.
1: Tak,
0: jesteśmy wdzięczni tym plemionom. Co byśmy zrobili bez czekolady aktualnie?
1: No, gdy pada w piątek, ty chowasz się pod koc i nie byłoby czekolady, no lipa by była totalna.
0: Tak, albo jakieś, nie wiem, złamane serce. Jak tu się pocieszyć, jak nie czekoladą?
1: Nie mam pojęcia. No dzięki Bogu odkryliśmy czekoladę, odkryliśmy też plemiona Indian, no, które nie za ciekawie skończyły, ale mamy dzięki temu czekoladę.
0: No właśnie, zawsze są jakieś dobre aspekty w każdej sytuacji. Za to rozpowszechnienie czekolady też częściowo odpowiada Ludwik XIV. I on wprowadził zwyczaj spożywania kakao na dworach królewskich wśród arystokracji, więc...
1: No, wow. Fajnie, a ja wiem, że mamy tak naprawdę 1, 2, 3, 4, 5 typów czekolady, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, jest gorzka, deserowa, czyli mniej po prostu składu tej faktycznej miazgi kakaowej wchodzi do deserowej, mleczna, która jest mleczna, biała czekolada, która jest bez zawartości proszku kakaowego, a w najlepszych czekoladach tego rodzaju jest tylko 33% masła kakaowego. No i w 2017 po 13-letniej pracy została wprowadzona do sprzedaży w 2018 roku czekolada różowa, tak zwana rubinowa. Jadłeś kiedyś różową czekoladę?
0: Nie wiedziałam, że istnieje.
1: No właśnie.
0: To ciekawe.
1: Więc chyba jest wyzwanie dla ciebie, żeby dorwać różową czekoladę i spróbować.
0: Tak, przyniosę na następną hurtownię, jeśli gdzieś tu znajdę w Poznaniu i będzie test.
1: Trzymamy za słowo. My chyba przez tą czekoladę i to zasłodzenie przenosimy się w trochę brudniejsze miejsca, bo przed nami wilgoć i brud.

0: Godzina 17, więc dalej z wami.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
2: A co nas czeka w drugiej godzinie? Przypomnimy wam o konkursie. Powiemy trochę o wydarzeniach w mieście, a tak dokładnie jednym wydarzeniu, które odbyło się wczoraj. Więcej zdradzimy już za moment. A także dużo dobrej muzyki. To zawsze w Radio Afera rockowo i alternatywnie. Co tam jeszcze mamy ciekawego?
0: Co mamy jeszcze ciekawego? Przede wszystkim na kolejną godzinę zostaje z nami pan Mateusz Markiewicz, który jest za konsoletą. A my mamy jedną informację od naszego słuchaczy, bo jak wymienialiśmy wcześniej rodzaje czekolady, to jeden z naszych słuchaczy, pan Tomasz, powiedział, że jest jeszcze szósty rodzaj czekolady, czyli wyrób czekoladopodobny. I była kiedyś taka czekolada, tabliczka kawowa, jawajka to się nazywało. I to się nie rozpuszczało w ustach, tylko musiało się to gryźć. To był wyrób z masy tłustnej, dokładnie.
2: O, wow, ciekawa jestem właśnie, jak wyglądał dokładnie skład, całe wszystkie składniki tej czekolady. Czy chciałabym się w to wczytać? Nie wiem, być może to trochę wprowadza na niebezpieczne tematy, no ale... Ale mamy ten szósty rodzaj, chociaż nie wiem, czy on zasługuje.
0: Słuchaj, na pewno zasługuje, bo to najstarsi Indianie takiej czekolady nie pamiętają, a pan Tomasz tutaj odnalazł ten rodzaj czekolady.
2: Pan Tomasz na pewno zasługuje na podziękowania.
0: Dziękujemy panu Tomaszowi, ale za stary myślę o tobie.

0: trwa hurtownia, a my przechodzimy do Was z konkursem. Dzisiaj w związku ze świętem czekolady, Światowym Dniem Czekolady, pytamy Was o Wasze ulubione smaki.
1: Tak, a co jest do wygrania na naszej antenie? WW koncert promujący album Dźwięczność w tą niedzielę, czyli 12 lipca, dziedziniec zamkowy. Co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać? Trzeba wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, no właśnie, jaki jest wasz ulubiony rodzaj czekolady?
0: Albo ulubiona forma czekolady. Albo mamy już forma. Pierwsze odpowiedzi, ale zachęcamy do udziału. No, wygra najlepszy. I przypominam, że koszt SMS-a to jest złoty 23, a na wasze SMS-y czekamy mniej więcej do godziny 18. 18. 18.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Hurtownia na 98.

0: My Type, Saint Motel. I już zaraz usłyszycie trochę inne dźwięki, a dokładnie Corpo Funk prosto ze Szczecina.
1: Fajnie. Wiesz co? To, co mi się przede wszystkim kojarzy, właśnie jak masz taką dużą korporację, gdzie na szyi nosisz tą plakietkę i nie jestem z tego działu, więc nie przekażę tego dokumentu osobie, która siedzi obok mnie.
0: Brzmi jak negatywne doświadczenia z korpo.
1: Nie, ja w sumie nie mam żadnych doświadczeń z korporacjami, więc nie umiem się tego do tego odnieść. Takie pierwsze jakieś skojarzenie moje. No i najbardziej chyba tam jest niezręcznie, jak spotykasz się z kimś w windzie, no bo wchodzisz, mówisz dzień dobry, wychodzisz, mówisz do widzenia i znowu się spotykacie i co, znowu powiesz dzień dobry, do widzenia? Trochę dziwnie.
0: Myślę, że tu największym problemem albo kwestią do rozpracowania, która może rozwiązać ten problem, jest to, na które piętro jedzie ta osoba i jak długi powinien być small talk, jeśli w niego wchodzisz.
1: Kurczę, no jeżeli ja jadę powiedzmy na 6, a osoba jedzie na 11, no to trochę przejedziemy razem.
0: No, trochę tak. Tylko też to jest niezręczne, jak rozmowa się skończy w takim przypadkowym momencie, nie? Teraz nie wiesz, czy kontynuować, czy zatrzymywać drzwi, czy może jednak jakoś tak półzgrabnie, pół nie zakończyć. Nie, myślę, że można by na to wypracować jakieś takie korpo równanie.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że doktorat
0: do
1: można by było napisać z tego.
0: Nawet dwa.
1: Więc
0: może kogoś zainspirowaliśmy.
1: Może kogoś zainspirowaliśmy. No słuchajcie, więc Jamani, do widzenia, to będzie nowość przed nami.
2: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
3: O,
2: jak już będziesz robił swoją robotę,
4: panowie, spokojnie, bez presji.

Dżemani nas tu przed chwilą pożegnali, a my witamy was dalej już od tej półtorej godziny. Jeszcze z wami będziemy do 18 i przechodzimy z wiadomościami. Wspominałam na początku tej godziny, że odbyło się coś wczoraj. Na pewno więcej niż jedna rzecz, ale my to konkretnie mówimy o pewnej uroczystości.

0: dwie daty, które są z tym powstaniem związane, poprzez nowoczesne formy przekazu i właśnie uczestnicy, wykorzystując smartfony, przygotowali krótkie filmy inspirowane tematyką powstańczą, udowadniając, że o historii można opowiadać w sposób twórczy, atrakcyjny i bliski młodemu pokoleniu. No właśnie, i tutaj Młodzież a Historia opowie nam pan Ignacy Piechczyk, zespół szkół geodezyjno-drogowych tutaj w Poznaniu, nagrodzony za drugie miejsce w konkursie.
1: Ja jestem przekonany, że wiedza o Powstaniu Wielkopolskim powinno się rozpowszechniać jak najbardziej i takie konkursy są zachęcające dla młodzieży. Generalnie sam fakt idei tego konkursu i mam nadzieję, że w przyszłości będą jeszcze większe i na większą skalę robione.
2: Właśnie, dlaczego zdecydowano się, żeby właśnie poprzez te smartfony przekazać historię? Jaka stała za tym decyzja organizatorów?
3: Chcielibyśmy odkłamać tą narrację, że smartfon to same zło. Przy okazji ukierunkować młodzież w właściwy sposób zainteresowanie historią, na takie patriotyczne podejście do tego, w jakim środowisku żyjemy i jakie to środowisko ma historię. Dlatego wymyśliliśmy konkurs ze smartfonem.
2: Mówił pan Wawrzyniec Wierzejewski, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, jeden z organizatorów.
0: Tak, a wystawa 107 Rychtuj się przygotowana została z okazji 107 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ukazuje zaangażowanie lokalnych społeczności, szkół i środowisk harcerskich w pielęgnowaniu pamięci historycznej. Na ekspozycji zaprezentowane zostały symbole powstańcze, a więc centralnym elementem była rekordowa powstańcza rozeta o promieniu 107 cm wykonana wspólnie przez uczniów i harcerzy z Wielkopolski.
2: Także jeśli chcecie trochę powrócić do historii, no to zachęcamy was do odwiedzenia tej wystawy 107 Rychtuj się, a już teraz w aferze Shy Let Us Love.

0: Przechodzimy do Was z propozycją kulturalną na dzisiejszy wieczór, a tak dokładniej na godzinę 21.30, także jeszcze zdążycie zrobić sporo przed tym. A jest to premiera Teatru Ewolucji Cienia, tytuł Jedyne co mam.
1: Tak, Jedyne co mam to spektakl oparty na motywach dzieła Rok 1984 Orwella. No i tu w zasadzie można postawić kropkę. Nie trzeba streszczać, nie trzeba przedstawiać. Myślę, że ktoś, kto zna temat, będzie wiedział, o co chodzi.
0: Dokładnie. Teatr Ewolucji Cienia wspomina, że tam w każdym z ich dzieł, w każdej z ich sztuk przejawia się ten motyw wolności. Tutaj także będą jakieś aspekty związane z AI i te wątki orwellowskie oczywiście też się pojawią tu i ówdzie. Jeśli jesteście zainteresowani, no to wstęp jest wolny i wszystko odbędzie się na dziedzińcu zespołu szkół numer 5, wejście od ulicy Niedziałkowskiego, więc jeśli chcecie dzisiaj trochę zaczerpnąć kulturę wieczorem, jakaś alternatywa dla na przykład serialu czy jakichś innych aktywności, no to zachęcamy Was. Wybierasz się?
1: Ja przyznam szczerze, że dzisiaj chyba bardziej interesuję się meczem Argentyny z Egiptem i czy Leo Messi pokaże, że jest jedynym gołtem, bo Cristiano pojechał do domu.

0: 17.30 już za moment, a to oznacza, że zaraz poleci nasza piguła medyczna, czyli o słuchaniu. O czym dzisiaj?
1: No, dzisiaj będzie o laparoskopii.
0: Trudne słowo, trudne słowo.
1: Bardzo trudne
0: nie
1: słowo.
0: Taka prosta metoda chirurgiczna, ale niesie ze sobą dużo dobrego, a o tym już za chwilę więcej w osłuchanych.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Cześć, z tej strony Zosia.
4: Cześć, z tej strony Rodi.
3: Rodi, czy miałeś już zajęcia z chirurgii na naszym uniwersytecie?
4: No nie, jeszcze nie miałem, dopiero za miesiąc mam.
3: Okej, dobra. To w takim razie pewnie nie wiesz nic o metodzie laparoskopowej.
4: No coś tam się przewijało na innych przedmiotach, ale w sumie to nie za bardzo wiem, na czym to polega.
3: Okej, no to już ci spieszę z odpowiedzią, ponieważ to jest temat naszego dzisiejszego odcinka. Otóż operacja nie musi oznaczać dużego nacięcia tkanki, potem długiej rekonwalescencji pacjenta w szpitalu, no i do tego oczywiście okropnych widocznych blizn. Laparoskopia jest taką mało inwazyjną techniką operacyjną i zamiast dużego nacięcia, tak jak już wspomniałam, wykonuje się kilka niewielkich nacięć, zwykle o długości od 0,5 do 1,5 cm. Przez jedno z nich wprowadza się specjalną kamerę, czyli laparoskop, która przekazuje obraz wnętrza ciała na monitor, na który patrzy chirurg. I pozostałe otwory służą do wprowadzenia innych narzędzi już chirurgicznych. Dzięki temu lekarz może przeprowadzić operację, widząc wszystko w dużym powiększeniu i bez no właśnie konieczności otwierania jamy brzusznej w sposób tradycyjny.
4: A dobra, czyli to jest ta technika, którą można na przykład usunąć pęcherzyk żółciowy, albo też używają jej do operacji wyrostka robaczkowego, do leczenia przepuklin. Też kojarzę, że na przykład przy endometriozie i ogólnie przy zabiegach ginekologicznych się jej używa. A poza tym ogólnie, żeby sprawdzić, co się dzieje wewnątrz jamy brzusznej, kiedy trzeba. No i ogólnie, jeśli trzeba coś pobrać do badania histopatologicznego, czyli po prostu biopsję przeprowadzić, to też się przydaje. No i ogólnie mam wrażenie, że również w bardziej skomplikowanych operacjach będzie przydatna.
3: Dokładnie. Na przykład też w niektórych sytuacjach onkologicznych jest używana ta metoda. Tak jak już wspomniałeś, mamy szeroki wachlarz tutaj zastosowań laparoskopii. W niektórych sytuacjach właśnie stała się już takim standardem. Dzięki niej pacjenta mniej boli po operacji, ma krótszy pobyt w szpitalu, szybciej dochodzi do zdrowia, no i ma znacznie mniejsze blizny.
4: Brzmi całkiem fajnie, ale czy lekarz musi jakoś przygotować pacjenta do zabiegu? I w sumie jak wygląda sam zabieg laparoskopowy?
3: Lekarz musi, oczywiście oprócz samego przygotowania pacjenta do zabiegu, jak każdego innego, czyli odpowiedniego uśpienia pacjenta, podawania mu tych leków przeciwbólowych, tak, no to sam zabieg laparoskopowy jest o tyle ciekawy, że lekarz musi sobie wytworzyć odpowiednią przestrzeń w ciele pacjenta. Za pomocą specjalnej igły Veresa, lub też po prostu poprzez takie zwykłe cięcie, wytwarza odmę otrzewnową. I następnie, no i właśnie tu niezależnie od tej metody początkowej, za pomocą tak zwanego insuflatora, tłoczy się dwutlenek węgla do jamy brzusznej, tak by ciśnienie w jamie brzusznej wynosiło 12-14 mm subartęci.
4: A od kiedy zaczęto stosować laparoskopię?
3: Laparoskopia sięga już początków XX wieku. Ma już ponad 100 lat historii ze sobą. Pionierem był niejaki Georg Kelling, niemiecki lekarz. Potem oczywiście było innych lekarzy, którzy doskonalili te techniki. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dopiero w latach 80. XX wieku, kiedy rozwój kamer i technologii wideo pozwolił właśnie lekarzom operować z dużą precyzją, obserwując to, co się dzieje w jamie brzusznej na ekranie.
4: Okej, czyli to taka nówka. A poza tym, co sprawiło, że ta laparoskopia się stała tak popularna?
3: Przede wszystkim, też w sumie wspomniałam, dlatego, że jest mniej obciążające dla pacjenta. Jest właśnie to mniejsze nacięcie, oznacza mniejsze ryzyko powikłań, szybsze gojenie się ran i krótszy powrót do codziennych aktywności. Dla lekarza to także ogromna precyzja, ponieważ obraz z kamery jest powiększony, co ułatwia dokładne wykonanie zabiegu.
4: Ach, czyli to jest przykład tego, ta laparoskopia, jak technologia zmienia medycynę, no bo sprawiając, że leczenie staje się mniej inwazyjne i bardziej komfortowe dla pacjenta.
3: Dokładnie. I choć nie każdą operację można wykonać w ten sposób, no to w wielu przypadkach stała się już ona standardem.
4: Bardzo dobrze.
3: Dokładnie. Do przodu idziemy. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
5: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
6: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
7: Okazuje się, że tak.
6: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
7: Zapraszają
6: Olga
7: i Arek
6: z zespołu Madame Affaire.
8: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
9: Get yourself locked in to bump and grind.
10: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
5: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: W naszym zabetonowanym mieście śpiewała nam Justyna Święc, The Dumplings. W sumie całkiem adekwatnie, bo The Dumplings też z tego, co wiem, pochodzą z Poznania albo mają jakieś powiązania. Na pewno Justyna Święc. I my tutaj dalej jesteśmy na hurtowni i przypominamy o konkursie, który tak. dalej jeszcze trwa.
1: Tak, a co w konkursie WW? Koncert promujący album Dźwięczność w tą niedzielę, czyli 12 lipca na Dziedzińcu Zamkowym. Co należy zrobić, żeby wygrać raz pojedynczą wejściówkę podwójną. Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A pytanie to?
0: Jaka jest wasza ulubiona czekolada, smak albo forma spożywania tej czekolady? Czy to jest czekolada na przykład gorąca w tabliczce, z czym macie pełną dowolność, żeby popłynąć jak ta czekolada?
1: Jak ta czekolada.
0: No i jeszcze te 10-15 minut na odpowiedzi, więc spieszcie się. Mamy już kilka, ale być może trafi się jeszcze coś lepszego. A teraz w aferze dalej zostajemy w klimatach muzycznych. Oczywiście Marek Niedzielski, Chociaż Ty.

0: A co do konkursu, pamiętajcie, że koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. I teraz pytanie do wszystkich, którzy są dzisiaj senni.
1: Tak, zgłaszam się.
0: Zgłaszasz się?
1: Przyznaję się.
0: Przyznajesz się.
1: Walczę, walczę na antenie. Obydwoje walczymy. Dla was, drodzy słuchacze, co byście wy nie zostali na przykład w drodze z pracy czy w jakichś innych kierunkach. Bo dzisiaj ciśnienie atmosferyczne no jest raczej niskie. Na dole tej normy 1005 hektopaskali. No i tak tutaj doszliśmy do wniosku, że właśnie z tego wynika nasze słabsze troszkę samopoczucie, wzgląd na senność. I odszukaliśmy dla was pewną informację.
0: Tak?
1: Nie wiem, czy wiecie, kim jest meteopata. Zadaję tobie w sumie pytanie. Słuchacze niestety mi teraz nie odpowiedzą, ale możecie dzwonić. Przypominam 618750213.
0: Tak, meteopata to osoba, która zna się na matach.
1: No prawie.
0: Jakby
1: myślę, że można tu jakoś połączyć, ale meteopata to osoba, lub także meteoropata, ale meteopata brzmi przyjemniej, osoba wykazująca nadwrażliwość na zmiany pogody i organizm ich właśnie reaguje mocno na wahania ciśnienia atmosferycznego, temperatury, wilgotności czy porwisty wiatr. Nie jest to jako sklasyfikowana jednostka chorobowa, ale szacuje się, że może to dotykać nawet 30% populacji, szczególnie osoby starsze i przewlekle chore.
0: Wow, no to jeżeli...
1: Niezbyt przyjemnie.
0: Ale to teraz wszystko się wyjaśnia. Jeżeli jest, mimo że długo spałeś, aż szedłeś do szkoły i byłeś nadal zmęczony, to być może było niskie ciśnienie, było za mało hektopaskali, albo było za wysokie. Teraz to wszystko wyjaśnia, dlaczego kiedyś internet nie był tak dostępny.
1: Ciekawe pytanie. Pewnie dlatego, że go nie było, ale mogą być inne powody.
0: Być może mogą być inne powody. Słuchajcie, pogoda nas nie rozpieszcza. My tutaj w naszym aferowym studiu staramy się trzymać jak najwyższy dla was poziom. Przed nami Black Radio i Tell Me Baby.

0: Słuchaj, pytanie. Jak jest gorąco i upalnie, czy lubisz pływać?
1: Tak, bardzo.
0: No to słuchaj, z racji tego, że po tych wiatrach i deszczach zbliża się kolejna fala upałów, mamy niestety smutną informację, bo nie wykąpiemy się na pływalni letniej Kasprowicza, czyli na Łazarzu, blisko areny, na której nic się nie dzieje. O sprawie informują poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. No i niestety pływalnia letnia Kasprowicza pozostaje nieczynna do odwołania, bo trwają prace uzdatniające wodę w nieckach basenowych, jak przekazuje tutaj POSIR.
1: Na szczęście wokół Poznania mamy trochę naturalnych zbiorników wodnych, czy to Strzeszynek, czy Kiekrz, więc dalej możecie się tam akurat wybrać. Wiadomo, troszkę może dojazd zajmie wam więcej czasu niż na pływalnię Kasprowicza, ale cieszmy się, że mamy te jeziora naokoło i nadają się do pływania.

No i przychodzi taki moment podczas naszej dwugodzinnej hurtowni, że musimy się niestety pożegnać. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji. Serdecznie gratulujemy. Za konsoletą był Mateusz Markiewicz. Przy mikrofonach była Lucia Studkowska, która już pobiegła daleko, daleko, działając na rzecz naszego radia. No i ja, Edwin Edziu Przybylak. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zapraszam za tydzień na kolejny wtorek. Hurtownia wróci już jutro, ale ja będę dopiero za tydzień we wtorek, więc zapraszam, bawcie się i bądźcie bezpieczni. Na razie, cześć i czołem.

0: Autopromocja.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
5: O, kultura, to tutaj.
6: Wejdź pierwszy.
5: Nie, ty wejdź pierwszy.
7: Wejdzie.
8: Minęła godzina 18, już pora na sabotaż kulturalny, ale proszę Państwa, dzisiaj mamy różnicę. Nie jesteśmy w studiu, jesteśmy poza studiem. Wystawili nas, wywieźli nas do Kina Muza, gdzie będziemy dla Was przez 2 godziny. A dlaczego? Ponieważ trwa 19. edycja festiwalu Animator.
9: I dzisiaj, ponieważ my jesteśmy na antenie, to stwierdziliśmy, że nadrobimy trochę wizję w takim razie i będziemy się zajmowali kinem. Festiwal Animator, czyli okazja, podczas której ludzie z całego świata tak naprawdę przyjeżdżają do Poznania, aby oglądać filmy animowane. I dzisiaj będziemy rozmawiali z gośćmi, z jurorami tego festiwalu. Będziemy prowadzili tę audycję do godzin 20. A mówiąc my, mam na myśli oczywiście realizatora Mikołaja Plucińskiego oraz prowadzących, czyli
8: Bartosz Czyżyk
9: i Zuza Pobłocka-Bulczak.
8: A potem Marta Głogowska.
9: I Marta Głogowska, dokładnie. Zmienią się moi współprowadzący po godzinie. No i co nas będzie czekało? Możecie się spodziewać na pewno 4 różnych gości.
8: Tak, perspektyw to też.
9: Perspektyw na ten festiwal, ale sobie też przejdziemy troszeczkę przez program, bo jest naprawdę, naprawdę napakowany. Oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu. Zatem zostańcie koniecznie z nami. Festiwal trwa od 4 do 12 lipca, zatem jeżeli jeszcze nie przeszliście się na Animatora, to mam nadzieję, że po tej audycji zmienicie zdanie.
8: Oby. Czekamy na Was.

0: Nadajemy dla was na żywo z animatora, Wejkinie Muza. Już jesteśmy z naszymi pierwszymi osobami gościącymi, które siedzą naprzeciwko nas, prawda?
1: Dokładnie, jest ich aż trójka, ponieważ jest z nami obsada, cała obsada jury dziecięcego, zatem jest to naprawdę gość, powiedzmy, w liczbie mnogiej specjalny. Słuchajcie, jakbym mogła was poprosić o to, żebyście się po kolei przedstawili. Zaczniemy od tej strony.
2: Jestem Lila.
1: Cześć, Lila.
3: Jestem Róża.
1: Cześć, Róża.
4: A ja jestem Franek.
1: Cześć, Franek. No dobra, słuchajcie, powiedzieliśmy, że jesteście dziecięcym jury. Czyli co to znaczy? Co wy robicie na animatorze?
3: Oceniamy filmy i przyznajemy duże nagrody.
1: O, duże nagrody. A duże nagrody to znaczy jakie?
3: W sumie to jedno.
1: Jedną nagrodę. A w jakim konkursie?
4: Filmów takich trochę animowanych, trochę poklatkowych, okay. Takich przez kogoś takich zrobionych.
1: Rozumiem, okej. Okay. No to bardzo fajnie. Powiedzcie, jak się zostaje takim jurorem dziecięcym w ogóle?
3: Chyba nas wybierają, ja nie wiem.
2: Ja też.
1: Dobra, a fajnie jest być takim jurorem?
2: Tak.
1: Dobra.
2: Tak.
0: Co wam się najbardziej podobało w tym?
4: W tym, że mieliśmy takie wejście darmowe i mogliśmy sobie oceniać i przy okazji oglądać, zobaczyć, jak to też jest z perspektywy, kto tam ocenia i to, jak to wygląda.
0: Jak dużo?
2: Dla mnie chyba najbardziej podobało mi się ocenianie.
1: Okej, a jak wy w takim razie oceniacie? Macie dużo filmów do obejrzenia, oglądacie te filmy, no i jak decydujecie, który jest najfajniejszy?
2: Chyba...
3: Wspólnie po prostu
2: tak. Eliminujemy
3: i zostaje nam jeden, dwa albo trzy.
2: Tak.
3: I potem...
1: Czyli bardziej wskazujecie te, które wam się nie podobają i wtedy te odpadają.
2: Tak.
1: Mhm. A dużo było tych filmów do oglądania?
3: Bardzo. Decyzja była bardzo trudna.
2: Mega. Ciągle nie mogliśmy się zdecydować, bo dwie filmy.
1: Dwa filmy były takie do finału weszły i nie mogli się zdecydować.
2: Tak.
1: Okej, no i w co wtedy? Ciągnęliście losy? Czy na orłem rzucaliście monetą?
3: Nie. Po prostu była dwójka, chciała jeden...
2: Wygrało to co?
1: No to dobrze, że jest was trójka, to nie
2: tak,
1: mogli...
2: Tak, bo na przykład jakby była nas trójka, to by... czwórka, to by wtedy... Mogło być, że dwa głosy i dwa i wtedy by był...
3: I wtedy by pani rozstrzygała.
2: No.
1: Może faktycznie pani by była tutaj potrzebna. No słuchajcie, skoro mówicie, że podoba wam się to ocenianie, no to zakładam, że animacje lubicie. No inaczej byście nie byli na tym festiwalu.
3: Tak.
1: To jakie są wasze ulubione animacje?
4: Ja takie zależy różne też. No dużo lubię animacji takich fajnych. Dużo oglądałem i nie umiem określić, który był też fajny.
1: Mhm.
2: A ja po prostu lubię, nie wiem, które lubię najbardziej, ale tak.
1: Mhm.
3: Ja lubię robić animację poklatkową.
1: O, właśnie.
0: O, super.
1: Bo to jest...
2: Ja też zrobiłam. Kocham robić animacje poklatkowe.
1: Opowiedzcie o tym więcej, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby osoba, która ocenia filmy, wiedziała też trochę, jak się je robi.
4: To jest tak, że najpierw się robi plan, jak to wygląda, później się jakby robi i daje.
2: A później robi się jakieś postacie i robi się zdjęcia, jak się powoli je rusza i później robi się tak szybko to, że widać, jakby się ruszały.
0: I co się działo w waszych animacjach podklatkowych?
2: Mojej było, że taki chłopiec zmienił się w pieska i poszedł do nieba pieskowego, ale potwór go dał do klatki i później taki piesek go uratował i takie tam.
1: A wasze?
3: Moja była jedna o ochronie planety na przykład.
1: O, no to, super. To bardzo ważny
0: temat.
1: To
0: bardzo ważny temat. Cieszymy się w takim razie.
4: U mnie było coś takiego, że na początku po prostu pokazano ładną, przepiękną rafę kolorową, po czym statek się rozbił i była ropa naftowa, przykryła to i rozwaliła tą całą koralowce. Po prostu było to czarne, po czym ktoś przyszedł i po prostu oczyścił i było ciepło i po prostu było lepiej i po prostu było piękniejsza rafa kolorowa jeszcze niż przedtem.
0: Jestem zachwycony i w imieniu radia bardzo dziękujemy za podjęcie takich tematów.
1: Są bardzo dojrzałe filmy.
0: Właśnie, skąd pomysły, co was zainspirowało?
3: Mieliśmy temat, żeby zrobić coś o ochronie planety.
1: A czasami się przydaje jakaś inspiracja.
0: Czyli hasło to była obrona planety, tak?
3: Tak i Ja akurat wylosowałam wodę, więc myślałam, że...
0: A, czyż trzeba było wylosować hasło kluczowe?
3: Tak.
1: Trudne.
3: Ale my robiliśmy chyba o całej planecie.
2: A moja przyjaciółka zrobiła, że dwie dziewczyny jadą do jakiegoś kraju i ratują psy, bo jakiś kraj chciał zjeść psy. Do Chin.
5: Rozumiem. No, różnice... Kulturowe też są ważnym tematem, tak, w kinie, oczywiście. A macie jakieś ulubione techniki animacji?
3: Ja robiłam to.
5: A jak na przykład oglądacie, czy zdarzyło wam się na przykład oglądać filmy rysunkowe, albo filmy lalkowe, albo filmy komputerowe?
3: Tak.
5: To któryś z nich na przykład lubicie bardziej wizualnie?
2: Nie wiem, rysunkowe bardziej, troszkę.
0: A wy?
3: Ja lubię wszystkie.
4: Ja też.
5: Chyba najważniejsze, żeby historia była ciekawa, co?
2: Tak. Musi być mega ciekawe dla nas.
0: Co wam zapadło w pamięć? Co najbardziej pamiętacie z tego, co dzisiaj widzieliście?
4: Najbardziej chyba nam wpadło w pamięć to, co było po prostu dzisiaj.
2: Oglądanie tych filmów.
5: A słuchajcie, skoro jesteście jury i będziecie przyznawali nagrodę, to chyba jeszcze czeka was gala, tak? Będziecie przyznawali.
2: Tak, tak. Mega się ekscytuję.
5: Macie przygotowane jakieś ciekawe stroje, outfity?
2: Nie, ale mamy przemowę.
5: Wow, tak. Przemowę. No tak. Zakładam, że nie możecie jej tutaj nam zdradzić, prawda?
2: Nie możemy.
5: Okej, okay, wszystko
2: jest. Bo tam jest, jaki film wygrał.
5: No dobrze. No.
0: Czyli jak to będzie wyglądało? Co możemy wiedzieć?
2: Że będziemy pewnie będziemy mieli kartkę, a może nie. No i będziemy mówić raz ktoś, a później raz ktoś.
5: No to jest trudna rzecz. Mamy tego przykład teraz, ponieważ trzeba się zdecydować, kto kiedy mówi.
2: Tak.
5: Trzeba się podzielić. No dobra, to w takim razie my wam życzymy oczywiście super dalszych seansów i super dalszych wydarzeń. Macie w planach jeszcze oglądanie jakichś seansów?
2: Ja nie.
5: Zobaczymy.
2: Ja nie.
0: Tego było dużo, więc wiesz, bo tak, to trzeba ochłonąć trochę.
2: Było dużo, ale myślę, że będę chciała więcej.
5: Dobra, to życzymy wam, żeby te filmy były jak najciekawsze. Wiemy, że już obrady za wami. Mamy nadzieję, że wybraliście absolutnie najlepszy, najfajniejszy film. Bardzo wam dziękujemy za to, że byliście z nami przez te kilka minut.
2: My też dziękujemy.
4: My też.
3: Dziękujemy.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuję palce, smakuję siebie, gdy się dotykam.

0: Państwa, specjalna edycja Sabotażu Kulturalnego nadajemy z Animatora edycji 19. Jesteśmy po intensywnej, ale bardzo ekscytującej rozmowie z młodym jury, które zajmowało się selekcją serialów animowanych, ale teraz pora na inny głos, ale równie ważny, czyli opiekunki do spraw jury.
1: Tak, teraz mówią, się trochę uspokoimy.
0: Tak, więc teraz możemy ten ton obniżyć i mówić spokojnym tonem. Cześć, Julio.
2: Cześć, dzień dobry, witam
0: dzień
2: was.
1: Cieszymy się, że możemy również tę chwilkę tutaj wyrwać i zamienić również z tobą słówko, ponieważ z pewnością wiele osób uznało, że to super sprawa, że jest jury dziecięce, no ale jednak ktoś musi sprawować pieczę nad tym, jak będą wyglądały ich obrady oraz tym, żeby po prostu one dobrze się tutaj czuły. Na czym polegają twoje zadania?
2: Ja wybierałam osoby do jury. To cała trójka to są osoby, które brały udział w warsztatach animacji poklatkowej, którą robiliśmy razem z Festiwalem Animator i razem ze Estradą Poznańską. I wszystkie trzy osoby bardzo zwróciły moją uwagę na siebie, nie tylko zaangażowaniem w robienie filmów, ale też jakimś, jedna osoba jest bardzo analityczna, druga jest bardzo ekspresyjna i zaangażowana w oglądanie, więc jakby każdy z nich, uznałam, że każda z tych trzech osób w jakiś taki szczególny sposób pokazała się w trakcie warsztatów i kiedy właśnie się dowiedziałam, że mam dokonać wyboru osób, zaproponowałam tym trzem osobom udział w jury i wszystkie się zachwyciły i powiedziały, że tak i absolutnie tak. No i później razem oglądaliśmy filmy, wczoraj i dzisiaj, dwa cykle. I dzisiaj faktycznie narada była burzliwa, nie było to łatwe. Ja starałam się absolutnie nie wtrącać, tylko pomagać i jakby mówić, na co można zwrócić uwagę, żeby ten wybór dla nich był jakiś bardziej możliwy, bo faktycznie utknęliśmy w pewnym momencie pomiędzy dwoma filmami i trudno było cokolwiek, jakąkolwiek decyzję podjąć, ale bardzo, bardzo nie chciałam ingerować w decyzję jury dziecięcego, no bo to oni mają zdecydować. Oczywiście, no mnie też emocje

0: trzeba było zrobić albo porozmawiać w jakiś szczególny sposób? Czy to było dosyć proste i bardzo wszystko załapały? Co ich czeka?
1: Raczej tak, raczej sobie świetnie poradzili. Jedyną taką chyba najważniejszą radą, którą dałam, to było to, żeby po obejrzeniu każdego filmu, no bo są to krótkie formy, obejrzeliśmy ich dosyć sporo, żeby zrobić sobie jakąś notatkę, żeby na następny dzień było wiadomo, który to był film i o czym on był, bo potem się łatwo pogubić, jak się tyle rzeczy ogląda. I faktycznie porobili sobie notatki i dzisiaj dosyć sprawnie nam ten przegląd filmów poszedł. I faktycznie, tak jak wspomnieli wcześniej, zaczęliśmy od eliminacji, żeby już w pierwszym kroku tą liczbę filmów zmniejszyć.
2: Jak czytamy na stronie animatora, w tym roku jest pewna zmiana w kontekście tej kategorii konkursowej, ponieważ po raz pierwszy, zdaje się, jury dziecięce również przyznaje nagrodę pieniężną. Czy dla naszych gości, dla naszego dziecięcego jury to coś zmieniało? Czy one miały poczucie jakiejś większej odpowiedzialności? Czy z ich perspektywy to w sumie nie miało takiego znaczenia?
1: Chyba nie miało, bo oni też nie wiedzieli, że wcześniej tej nagrody nie było, tak mi się wydaje. O tym nie rozmawialiśmy, tylko jakby dostali informację, że taka nagroda jest w tym roku. Ja też pierwszy raz zajmuję się, opiekuję się jury dziecięcym, więc w zasadzie też nie miałam jakiegoś takiego porównania, że w zeszłych latach było inaczej. Chyba się po prostu cieszyli, że mogą taką nagrodę przyznać.
0: A czy cokolwiek zaskoczyło cię z pracą, albo czymś, co powiedziały, albo na co zwróciły uwagę? Czy coś cię zaskoczyło?
2: Oprócz werdyktu.
0: Oczywiście.
1: Chyba nie zaskoczyło, ale cieszy mnie bardzo ich taka radość z tego, że mogą to robić i ogromna energia, którą mają i podekscytowanie, bo wczoraj no już nie mogli się doczekać, cała trójka, aż się zacznie i aż normalnie skakali pod sufit.
2: Patrzę na twoją funkcję troszkę też właśnie jak na taką osobę, jak na tego takiego rzecznika, można powiedzieć, troszeczkę dzieci, ponieważ no trochę tak jak już mówiłam, to łatwo powiedzieć, żeby właśnie zaangażować do czegoś dzieci, ale również trzeba im zapewnić właśnie i komfort tej pracy i takie poszanowanie też po prostu ich perspektywy. Czy również postrzegałaś swoją rolę w ten sposób i w jaki sposób starałaś się właśnie przestrzegać jakiegoś takiego etycznej pracy z dziećmi?
1: Ja dosyć dużo w ogóle pracuję z dziećmi i pracuję też dla dzieci, bo robię dużo spektakli dla dzieci i filmów też zresztą, ale więc jakby to jest to, o czym powiedziałaś, jest czymś, co mi właściwie towarzyszy na co dzień i taki szacunek i tworzenie przestrzeni, szczególnie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci jest czymś takim numer jeden w mojej pracy, jakikolwiek związany z dziećmi, więc oczywiście tak, to była część tego procesu.
0: I szczególnie w sytuacji, kiedy po części grupą docelową dla tych animacji jest ta grupa dziecięca, więc w sytuacji, w której mamy ich na pierwszym planie i od nich zależy decyzja, jest moim zdaniem bardzo dobrym i ważnym, tak, partycypacja, to jest bardzo ważny ruch.
1: Tak, oni się też uczą, nie? Jakby wchodzą w ten świat z innej strony zupełnie, dostają jakieś, mogą poznać nowe kompetencje, zdobyć nowe kompetencje, więc no, jest to bardzo, bardzo dobry i ciekawy pomysł.
0: Oby im nie minęło. Ja bym chciał to robić teraz co roku, aż będą krytykami filmowymi.
1: Tak. Ja myślę, że, przepraszam, że ci przerwę, jest w Poznaniu, się śmieję, że za chwilę będzie mieć zagłębie animatorów, szczególnie poklatkowych, tak. Bo odbywa się tyle warsztatów. Między innymi dzięki Festiwalowi Animator i Estradzie Poznańskiej. I te dzieciaki często chodzą już po raz któryś na te warsztaty, więc naprawdę będziemy mieli wybitnych specjalistów w Poznaniu.
0: Nie widzę żadnych minusów, będzie to oglądać.
2: Tak. No, my też już teraz mamy świetnych specjalistów i ci specjaliści wprowadzą chociażby te warsztaty. To w sumie mam jeszcze takie pytanie, bo oczywiście poprosiliśmy nasze jury, żeby się przedstawiło na początku, ale tutaj buzowało tyle emocji, że już nie chciałam ich wypytywać o żadną metryczkę czy coś takiego, ale myślę, że to jest cenna informacja dla słuchających. W jakim wieku jest nasze jury?
1: Lila Jezierska, lat 8 albo 8,5, albo 9, jakoś tak, dokładnie nie pamiętam teraz. Róża Kwaśniewska też w takim samym wieku. I Franek Kubiak, on jest o rok starszy. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam, ale chyba to dobrze podałam wiek.
2: Myślę, że to jest ważna informacja dopełniająca wizerunku naszych jurorów.
0: Tak, i w tym samym czasie to może mogło było pomocne w trakcie tych obrad, jeżeli są bardzo blisko swojego wieku. Może gdyby ten wiek był bardziej zróżnicowany, to mogłoby wyglądać inaczej. Tak mi się wydaje.
1: Tak, ale właśnie chciałam, jest to kategoria filmów dziecięcych, to 10 lat już jest dla mnie taką granicą, nie? Że już potem zaczyna się młodzież praktycznie.
0: Zbuntowana młodzież.
1: Tak, więc chciałam

0: żeby wiek żyli nie wychodził poza 10 lat.
1: Okej. Nie trzymamy cię już dłużej, bo oczywiście oni tam na ciebie czekają na pewno i na pewno coś tam swojego rozrabiają, znając dzieci i też poznawszy troszeczkę naszych jurorów. Zatem my cię już wypuszczamy i tylko przypominamy, że była z nami Julia Schmidt, czyli opiekunka jury dziecięcego na Animatorze.
0: Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Powodzenia i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. A my przypominamy jeszcze o konkursie, który trwa. Od 18 trwa na was konkurs. Czekamy do godziny 20. Czeka na was możliwość pójścia na pokaz filmu w czwartek o 18 w kinie Apollo na wszystkie głosy Marka Silka. Żeby zdobyć tą wejściówkę, czekamy na was o 20 na SMS-y na numer 7148 o treści afera animator i imię nazwisko osoby, która wysyła SMS-a. Koszt tego SMS-a to złoty 23.
1: Tak.
2: Czekamy. Zaraz wracamy.

0: 19. edycja Festiwalu Filmów Animowanych Animator. A jak Animator i Festiwal Filmów Animowanych, to również konkursy. Już jedną kategorię mamy za sobą, rozmawialiśmy z jury dziecięcym, a teraz wyjdziemy troszkę od tej dziecięcej tematyki i przejdziemy do konkursów dla trochę starszych odbiorców, ponieważ jest z nami kolejna gościni, jest z nami Karolina Specht, czyli jurorka w konkursie polskim oraz w konkursie seriali, ale dla młodzieży i dla dorosłych.
1: Cześć.
0: Cześć. Bardzo miło nam się widzieć oraz słyszeć, chociaż zacznijmy może wypytywanie ciebie i goszczenie ciebie nie właśnie od tego jurorowania, które zapowiedziałam, tylko od tego, że jesteś oczywiście również twórczynią. Jesteś praktyczką i animatorką. Jakbyś mogła opowiedzieć, czym się w ogóle na co dzień zajmujesz?
1: Tak, jestem animatorką już od wielu lat. Na co dzień w tym momencie zajmuję się animacją bardziej komercyjną. Od wielu lat jestem związana z warszawskim studiem Blue Blue Studios, ale zaczynałam jako twórca bardziej niezależny. Wychodziłam ze szkoły filmowej z Łodzi, więc jestem też autorką kilku shortów animowanych. A dzisiaj jesteśmy na Animatorze i prezentujemy film Wojna Porcelanowa, do którego wraz z naszym animowanym teamem robiłam animację.
2: No właśnie, Wojna Porcelanowa, dla osób, które jeszcze tego tytułu nie znają, jakbyś przedstawiła cały film?
1: Tak, no Wojna Porcelanowa jest to film o twórcach. Twórcach pochodzących z Ukrainy. I film opowiada ich losy po tym, kiedy nastąpiła rosyjska inwazja. Sława i Ania, to są główni bohaterowie dokumentu, postanowili zostać w Ukrainie i dalej tworzyć swoje porcelanowe figurki. I dokument śledzi ich losy, śledzi sposób, w jaki stawiają czoło rosyjskiej inwazji, nadal tworząc swoją sztukę. Mhm.
0: Zatrzymujemy się na troszkę dłużej przy właśnie Wojnie Porcelanowej, ponieważ jest ona jednym z punktów właśnie na tej edycji Animatora. Będzie można ją zobaczyć chociażby dzisiaj o 19:30. Zatem oczywiście zapraszamy Was na ten seans, a tutaj można powiedzieć taki przedsmak. Powiedziałaś, że dokument i faktycznie jest to dokument i jak pierwszy raz zderzyłam się z tym tytułem, zobaczyłam też jakieś pierwsze fotosy, to się zdziwiłam, że jest on na Animatorze, no ponieważ jest to jakby nie patrzeć, tak jak film dokumentalny, jednak żywego planu, to znaczy jednak no, są to nagrywani prawdziwi ludzie, no nie aktorzy, bo nie są aktorami, więc gdzie tam jest animacja, co tam się zadziało z animacją?
1: Tak, w dokumencie są trzy fragmenty filmu animowanego. Jest to takie ożywienie sztuki Ani i Sławy. Mamy animację 2D, która jest ożywieniem ilustracji Ani i wszystko jest wyświetlane na tych porcelanowych figurkach. I te trzy fragmenty opowiadają w taki bardziej symboliczny, niedosłowny sposób o tym, jak w Ukrainie było, jak jest podczas inwazji i jakie są nadzieje na przyszłość.
2: Mhm. Może od ogółu do szczegółu, a nawet od ogółu zapytam wprost, jak wyglądała praca nad tą produkcją z twojej perspektywy?
1: Mhm. No, animacja była bardzo skomplikowana i bardzo wieloetapowa, bardzo złożona. Etapów pracy było mnóstwo. Ja głównie zajmuję się animacją 2D, animacją rysunkową postaci, no więc na tym skupiała się moja praca. Oj, co tu powiedzieć o tym więcej. No jakby bardzo zależało nam na tym, żeby zachować styl rysowania, styl malowania Ani. Pracowaliśmy nad tym bardzo długo, bo musieliśmy jakby przenieść jej akwarele do świata digitalowego. Więc to był jeden z etapów tej produkcji. Mając już te ilustracje przygotowane pod digital, no, mogliśmy zacząć animować. I też animowaliśmy w wielu programach. Mieliśmy duży team animatorów. Każdy był odpowiedzialny za poszczególną postać lub poszczególną scenę. Animacji było bardzo dużo. Naliczyłam, że mieliśmy do zanimowania około setki postaci w tych kilkuminutowych fragmentach. No więc bardzo, bardzo złożona, skomplikowana praca. Trudno o tym opowiedzieć w krótkim wejściu chyba.
0: No tak.
2: Ale to, co ja najbardziej wyciągam z tego, czy jednak to było nieco trudniejsze, niż gdybyście mieli wolność autorską co do kwestii wizualno-estetycznej, prawda?
1: Tak, bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie pozostać wiernym tej sztuce Ani i Sławy. Więc no staraliśmy się też jakby być jak najbliżej tego, co tworzą twórcy.
0: Wojna porcelanowa będzie dzisiaj wyświetlana o 19:30. Zakładam, że wybierasz się na pokaz filmu, który współtworzyłaś. Ale w programie animatora w tegorocznej edycji ona się jeszcze pojawi podczas jeszcze jednego wydarzenia.
1: Tak, w piątek zapraszamy na Animator Pro, na case study, które poprowadzę razem z dyrektorem kreatywnym Jędrzejem Skrzypczykiem. I tam już opowiemy w większej ilości szczegółów o procesach stojących za tworzeniem tych animacji.
0: Mm-hmm. Okej, i właśnie wtedy zrobicie taki deep dive w to, jak realizowaliście właśnie te sekwencje.
1: Taki jest plan.
0: Tak jest. Dobrze. Mm-hmm. To w takim razie może na ten moment zrobimy sobie przerwę.
2: Tak, za chwilę do Was wrócimy z dalszą częścią błagania o szczegóły i detale, których inni nie będą wiedzieli. Wszystko dla Radia Afera. Za chwilę wrócimy.

0: Animator trwa w najlepsze, a my trwamy najlepsze w rozmowie z Karoliną Specht. Bardzo chciałem po nie przejść. Tylko teraz przechodzimy. Rozmawialiśmy już na temat Wojny Porcelanowej, którą współtworzyłaś, którą można oglądać w ramach festiwalu. A teraz przechodzimy do twojej drugiej roli, którą sprawujesz w trakcie tego festiwalu, czyli bycie jurorką.
1: Tak, jestem jurorką konkursu polskiego i konkursu serii animowanych.
0: Jak to jest?
1: Przepraszam.
0: To już nie to tylko żart.

0: ważne, żeby też rozumieć procesy, które gdzieś tam tworzą ten film animowany, żeby gdzieś tam trochę tych filmów jednak już w swoim życiu obejrzeć, żeby wiedzieć, czym to się je. No ja tak jak mówiłam, wychodzę ze szkoły filmowej, więc gdzieś tam zawsze ta animacja jest bliska mi już od wielu, wielu lat. Także no... Ale nadal jest to bardzo trudne zadanie, ocenianie filmów, tak mimo wszystko. I wybranie tego najlepszego, to myślę, że to będzie bardzo, bardzo trudne, gdyż poziom jest bardzo fajny.
1: Okej, a to jest twój debiut jako jurorki?
0: Nie. Miałam okazję już brać udział w festiwalach jako jurorka. Parę lat temu, zaraz przed początkiem pandemii zresztą, miałam okazję być jurorką w Brukseli na festiwalu animowanych filmów tam i także jednego roku na festiwalu Animocje w Bydgoszczy. To jest moje rodzinne miasto, więc też zostałam tam zaproszona do jurorowania.
2: Ale dobrze. W ramach animatora to jest pierwszy raz.
0: Tak, w ramach animatora pierwszy raz.
1: Właściwa osoba, no właściwie. No
2: właśnie. I jak wrażenia w porównaniu właśnie z innymi festiwalami? Jak to odbierasz i to, co już obejrzałaś?
0: Jakby praca zawsze jest podobna w sumie, tak zauważyłam. Po prostu ogląda się bardzo, bardzo, bardzo dużo filmów pod rząd. Trzeba robić notatki, żeby te filmy później zapamiętać i żeby ta ocena jakby też...
1: Pić dużo kawy też.
0: Miała sens, tak, pić dużo kawy, dobrze się wysypiać. No ja jestem po kilku seansach w tym momencie, więc no głowa już mi paruje troszeczkę. Ale no jest

0: ceni. Zwłaszcza, że w konkursie są też filmy dla jeszcze starszych dzieci i też dla dorosłych, więc to w ogóle będzie duże wyzwanie i będziemy musieli razem z resztą członków jury ustalić sobie jakieś kryteria, wobec których będziemy te filmy faktycznie oceniać, bo będzie to bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane, bardzo trudne, tak mi się wydaje. Ale też no, dużo też zależy tak naprawdę od chyba takiego pierwszego odbioru, że coś po prostu chwyci nas za serce i też trochę wiemy, że to jest coś, co jest po prostu dobrym kinem, czemu należy nagroda.
1: No właśnie, w przypadku kina dla najmłodszych mnie to zastanawia, czy w jakiś sposób musisz patrzeć to dwukierunkowo, bo z jednej strony co ty odczuwasz, a z drugiej strony musisz myśleć o tym z myślą i intencją dla młodego widza. Czy to działa tak dwukierunkowo?
0: Trochę tak. No, jakby wiadomo, że te filmy dla bardzo młodych widzów tworzy się nieco inaczej, że jakby scenariusze są pisane w inny sposób. To musi być dopasowane właśnie pod młodego widza, więc to jest zupełnie jeszcze osobna praca tak naprawdę, żeby oprócz tego, jak na przykład film jest skonstruowany, też ocenić to, czy dzieci dobrze rezonują z tym kinem. I jakby pomocne jest też to, że my oglądamy te seriale, te filmy otoczeni dziećmi tak naprawdę. Więc my od razu widzimy, czy te dzieci...
1: Czy się śmieją?
0: Tak, czy one się śmieją, czy się nudzą, czy ten odbiór jest fajny i gdzieś tam te dzieci tak zadają pytania też rodzicom o te filmy. O, mamo, a co to? I ten. Także to też bardzo pomaga, szczerze mówiąc, że od razu mamy ten odbiór, widzimy, co dzieci lubią też po prostu.
2: Już padło, że to są dwa inne światy, bo nie dość, że właśnie seriale, a krótkie metraże, ale jeszcze właśnie polskie kontra kategoria międzynarodowa. Czy na przykład oglądając te zgłoszone filmy, seriale w tych poszczególnych kategoriach, widzisz na przykład jakieś wspólne idiomy, na przykład, że jest pewna jakaś wspólna, powiedzmy, pula cech dla kina polskiego, albo na przykład, że są jakieś trendy w tej kategorii międzynarodowej?
0: Chyba nie, tak naprawdę. W sensie generalnie konkurs polski, to ja tak zauważyłam z własnego doświadczenia, jakoś jak tam gdzieś tam byłam na festiwalach różnych, że konkurs polski bardzo często ma bardzo fajny poziom. Nawet czasami te filmy gdzieś tam bardziej rezonowały ze mną niż konkurs międzynarodowy, tak szczerze mówiąc. Kategoria polska ma też to do siebie, że jest dużo filmów studenckich, na przykład w tej kategorii, więc te filmy bardzo często są bardzo świeże. Mają takie unikalne spojrzenie gdzieś tam młodego twórcy, jeszcze nie zgorzkniałego latami w pracy. Więc to jest na pewno bardzo ciekawe, że właśnie kategoria polska to są głównie młodzi, fajni twórcy.
1: Czy jest jakiś wątek czy jest coś fabularnego, co w jakiś sposób się powtarzało albo przewijało, czy czułaś, że wszystko jest bardzo różniące się od siebie nawzajem?
0: Nie, raczej te rzeczy się różnią. Nie zauważam jakiegoś takiego wspólnego mianownika w tych filmach. No, każdy twórca ma własną wrażliwość, gdzieś inne tematy go interesują, więc nie, trudno mi jest powiedzieć, żeby był jakiś taki wspólny mianownik, jeśli chodzi o tematy.
2: Ale wspomniałaś, że często rezonujesz z tą polską kategorią bardziej niż z międzynarodową, a jesteś Polką.
0: No tak, może jest jakiś taki polski mianownik, który ja czuję gdzieś podskórnie, ale nie potrafię go nazwać.
2: Ja muszę przyznać, że w tym roku byłam, co prawda jeszcze nie dużo ich zobaczyłam, ale też mam takie poczucie świeżości, ale przez wiele lat, jak chodziłam na festiwale filmów animowanych i były kategorie polskie, to miałam właśnie poczucie takiej jakiejś wspólnej mentalności, mimo że poruszały bardzo różne tematy, były bardzo różne techniki, to faktycznie było coś takiego wspólnego, że miałam poczucie takie, a tak, nie? Że to jest ale z naszego podwórka.
0: Ciężko jest to nazwać, tak, ale może faktycznie coś w tym jest.
1: No. Jeszcze chciałem zapytać o kwestię czysto wizualną. Czy coś dla ciebie było zaskakujące, albo coś takiego odkrywczego, czego wcześniej nie widziałaś? Albo po prostu, czy coś zapadło ci w pamięć, nawet jeżeli w zły sposób, nam możesz powiedzieć.
0: Nie, no nie wiem, czy mogę. Nie, jakby wizualnie ja widziałam już bardzo dużo filmów, więc nie wiem, czy jest coś w stanie mnie zaskoczyć jeszcze tak naprawdę. Ale tak, jakby wizualnie filmy bardzo różne, od jakichś takich ciemniejszych abstrakcji, bardzo malarskich, po jakiś taki lekki design, jakby mnóstwo propozycji tak naprawdę, każdy wyjątkowy, więc...
2: Z kim oceniasz te kategorie? Kto jest twoim dream teamem?
0: Moim dream teamem jest Daniel Zenon, jest animator z Francji. Jest też Jelena, zapomniałam nazwiska, ale,
2: ale nie powiemy.
0: Pracująca przy festiwalu Animateka w Słowenii, na Słowacji, tak, Słowenii, chyba na Słowenii, Jezu.
2: Dobra, powiedzmy, że to się wytnie.
0: My się dopiero co poznałyśmy tam ze 2-3 godziny temu, aha, więc...
1: To jest zrozumiałe. Tak. No i zresztą... Czyli w trójkę to robicie, tak?
0: Tak, tak, robimy to w trójkę.
1: Czy te dania są podzielone? Jak to jest? Czy są jakieś kontrowersje jeszcze, w rozmowach pomiędzy? Czy
0: znaczy, jeszcze nie rozmawialiśmy o jeszcze tym, nie, bo okay. Jeszcze nie widzieliśmy wszystkich filmów. Mhm. Mamy zaplanowane obrady na czwartek, no i wtedy będziemy, okay. Będziemy walczyć ze sobą.
1: Ja już teraz powiem powodzenia.
0: Dziękuję. No będzie to trudne na pewno, ale myślę, że damy radę jakoś.
2: To będziesz mogła ich zapytać o ich perspektywę. Czy polski konkurs ma jakiś wspólny idiom? Czy oni to
1: właśnie
2: odczuwają?
1: No właśnie, może to zobaczę, a my tego nie zauważymy.
0: Może tak, zapytam.
2: Naszą gościnią była Karolina Specht, czyli jurorka konkursu polskiego oraz konkursu seriali podczas tegorocznej edycji, czyli 19 już edycji festiwalu Animator w Poznaniu. Bardzo Ci dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ale w tym samym czasie jeszcze przypominamy o konkursie, który trwa do godziny 20, ponieważ mamy dla was wyjściówkę na pokaz filmu w czwartek o 18 w kinie Apollo na wszystkie głosy Marka Silka na numer 7148 afera.animator imię, nazwisko w treści za złoty 23 możecie iść na wymarzony seans w kinie Apollo. Czekamy do 20 na wasze SMS-y.
2: Dokładnie, a Mark Silk to jest jeden z tegorocznych gości Animatora, czyli aktor głosowy, dubbingowiec, zatem jeżeli to jest wasza para kaloszy i się tym interesujecie, no to zdecydowanie bierzcie udział. Czekamy na wasze wiadomości.

0: nadajemy dla Was na żywo z Animatora edycji 19 na żywo w kinie Muza od 18 do 20.
1: To Wasze radio aferowe ASMR.
0: Tak, ale tym to akcentem. Chciałbym podsumować, co zdążyliśmy zrobić.
1: Dobrze.
0: Więc na początku udało nam się porozmawiać z najmłodszymi pracownikami tegorocznej edycji. Młode jury w wieku 9-letnim. Jest to niesamowite i aktywne trio, które zajęło się kategorią seriali dziecięcych w kwestii animacji, a później z ich koordynatorką rozmawialiśmy.
1: Tak, z Julią Schmidt.
0: Tak, a potem rozmawialiśmy też z dorosłą uczestniczką konkursu, która jest jurorką, ale też współtwórczynią filmu Wojna Porcelanowa.
1: Karolina Specht.
0: I tym oto akcentem to się wydarzyło przez godzinę. Zaraz powiemy, a teraz może powiedzmy o tym, co będzie w przyszłą godzinę już beze mnie, bo tą godzinę żegna Bartosz Szczyżyk, a przyjmuje mój mikrofon.
2: Marta Głogowska, dzień dobry, cześć.
0: Co czeka nas przez tą godzinę?
2: No co nas czeka? Będziemy mieć równie wspaniałych gości. Już z nami zaraz jest w gotowości, zaraz do nas dołączy, więc koniecznie zostańcie z nami. Kto dołącza?
1: Filip Kozłowski, czyli specjalista od spraw programu na Animatorze i nie tylko zresztą. Drugą gościnią, właściwie pierwszą, no, drugą tak, drugą gościnią będzie Julia Orlik, czyli jurorka, ale także oczywiście z zawodu animatorka i tym, że będziemy kończyli to wyjątkowe studio, można powiedzieć. Do godziny 20 trwa ta audycja z okazji 19 edycji Animatora. Ja oczywiście tutaj zostaję drugą godzinę jako współprowadząca Zuza Pobłocka-Bulczek. Kłaniam się nisko, a realizuje nas dalej również do godziny 20 Mikołaj Pluciński. Swoją drogą zapraszamy Was także na naszą transmisję wideo, jeżeli macie okazję nas również pooglądać. Chociaż szczerze mówiąc bardziej polecam przejść się na filmy i filmy oglądać niż nas na Animatorze. Ale no, jak nie...
0: Na bezrybiu Irak ryba. Mają co oglądać, naprawdę.
1: Tak, zatem zapraszamy, gramy dla Was i słyszymy się za chwilę.

0: 19. edycja Animatora trwa w najlepsze. My zatem również nie zwalniamy. Jest z nami kolejny gość, ale podczas tej audycji pierwszy gość nie juror, nie jurorowy, można powiedzieć, ale chyba równie ważny, jak nie ważniejszy, ponieważ bez niego by tego chyba wszystkiego nie było. Filip Kozłowski, czyli główny specjalista do spraw programu, pracuje przy Animatorze, zdaje się, od samego początku.
1: Dokładnie tak. Cześć wszystkim. No, ja właściwie jestem swego rodzaju takim dinozaurem festiwalowym, bo pracuję, znaczy byłem tak naprawdę pierwszym pracownikiem festiwalu, gdy startował w lutym 2008 roku. Także no, 18 lat za mną. I łącznie 19 edycji festiwalu.
0: Ta 19 jeszcze się nie skończyła, no, więc jeszcze nie jest za nami. Powiedz proszę, żeby to dla wszystkich było jasne, czym dokładnie się zajmujesz? Jaka jest twoja rola przy Animatorze?
1: To znaczy tak, jestem głównym programerem festiwalu, czyli ustalam jakieś ramy programowe, sekcje tematyczne i przede wszystkim gości i to, jakie filmy pełnometrażowe, jakie retrospektywy twórców z całego świata na danej edycji pokażemy. I oczywiście też częścią mojej pracy jest kontaktowanie się, wyławianie talentów i gwiazd animacji i zapraszanie ich do Poznania. A poza tym również koordynuję wszystkie 5 kategorii konkursowych, bo aż tyle konkursów na festiwalu mamy. Także no, jest co robić.
0: Zdecydowanie jest co robić. Jednocześnie myślę, że to jest właśnie bardzo cenne, że pracujesz przy Animatorze od samego początku. Czy z twojej perspektywy ten festiwal się jakoś bardzo zmienił? To znaczy chodzi mi przede wszystkim o jakieś takie idee, o to, co w sumie, co sprawia, że Animator jest animatorem. Czy to się jakoś zmieniło przez te prawie 20 lat?
1: Myślę, że te podstawy i ta esencja pozostaje niezmienna. Zależy nam na tym, by z animacją zaprzyjaźniać z każdym rokiem więcej i więcej widzów i by prezentować animację w każdym możliwym aspekcie i pokazywać różne oblicze animacji, a także by starać się tą animację umieścić w jakimś szerszym kontekście i pokazywać związki animacji z innymi dziedzinami i sztuki, i nauki, i właściwie naszego codziennego życia. I też no, takim taką ambicją, która i taką iskrą, która nadal w nas od tych 19 edycji się żarzy, to by tą animację pokazywać, no właśnie, w bardzo oryginalny sposób tworzyć jakieś nowe formaty doświadczania kinematografii animowanej, no, która jest naprawdę absolutnie niezwykłą formą sztuki kinematograficznej, która nie ma jakichkolwiek granic i jest opiera się na czystej kreacji i właśnie to pokazywanie tych fantastycznych, niezwykłych światów animowanych, alternatywnych rzeczywistości kreowanych przez animację, to jest podstawa istnienia festiwalu i nadal jest to dla nas niezwykle ważne i sprawia nam olbrzymią radość.
2: Później pewnie jeszcze przejdziemy i troszeczkę bardziej skupimy na tej tegorocznej edycji, ale dzięki temu też, że mamy też dzięki Tobie taki trochę wgląd w te poprzednie już minione edycje, to ja jestem ciekawa i chciałabym się Ciebie zapytać. Wiem, że to pewnie będzie trochę trudne jak wybranie takiego swojego ulubionego dziecka, ale czy Ty masz może jakąś swoją właśnie ulubioną edycję animatora albo taką, która Ci zapadła jakoś szczególnie w pamięć, tak nawet z rękawa jakbyś miał powiedzieć, po prostu jakaś konkretna. Czy jest jakaś taka, która Ci zapadła w pamięć szczególnie?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo od razu mogę jak z karabinu rzucić kilka edycji, chociażby edycję 2017, kiedy gościliśmy wspaniałego Davida Silvermana, współtwórcę serialu Simpsonowie, edycję wcześniejszą, 2016, kiedy gościliśmy niebywałego animatora kultowego Pocahontas czy filmu Król Lew. Edycja w 2019 też była absolutnie niezwykła, bo mieliśmy i Tima Allena, i prezentowaliśmy Frankenweenie, gnijącą pannę młodą. Także jakby właściwie każda edycja jest niezwykła i i nadal jakoś bardzo, bardzo ciepło każdą z edycji festiwalu wspominam. No na pewno też absolutnie magiczną edycją była zeszłoroczna edycja, kiedy gościliśmy jedynego w swoim rodzaju animatora, reżysera Mike'a Hollingsworth'a, czyli twórcę BoJacka Horsemana. No, to jest postać absolutnie jedyna w swoim rodzaju.
0: Miałam przyjemność być na spotkaniu, czy może lepiej powiedzieć na roście, można ze strony tego twórcy. Czy po tylu latach pracy nad programem takiego wydarzenia nie spotykasz się z czymś takim, że no obejrzałeś już tyle filmów, wiesz już tak wiele, że kiedy przychodzi do kolejnych selekcji, kolejnych pomysłów, to no trudno jakby znaleźć coś kolejnego, nowego, coś co nas zachwyci, skoro mamy już tyle tego w głowie i tyle się tego naobejrzeliśmy, to czy kolejne edycje są trudne, jeśli chodzi o jakieś zaplanowanie, jakiś pomysł?
1: Nie, absolutnie nie.
0: Człowiek bez dna.
1: Jest to wręcz jest wręcz odwrotnie. To znaczy my mamy już tyle trudno nawet mi sprecyzować ile pomysłów, które po prostu z ekscytacją chcielibyśmy na animatorze zrealizować, ale jakby po prostu nie starczyłoby przestrzeni czasowej, by nawet podczas tych 9 dni trwania festiwalu, żeby tych wszystkich wspaniałych gości, te wszystkie wspaniałe wydarzenia mogły właściwie wygrać. Także nadal jest bardzo długa lista i gości, i filmów, i specjalnych pokazów, które czekają na to, by zostać pokazane na animatorze, by goście, których chcemy sprowadzić na festiwal, i przede wszystkim też filmy, które powstają nadal. Tutaj trudno powiedzieć, że w animacji właściwie wszystko zostało powiedziane i że jest jakaś powtarzalność, repetycja pomysłów. No bo właśnie, animacja daje tą nieograniczoną możliwość tworzenia absolutnie wyjątkowych, magicznych światów i tutaj No wyobraźnia nie ma granic. Mhm.
0: Tak, no techniki animacyjne chyba mają immamentną ich cechą, jest kreacjonizm. Także skoro macie tyle pomysłów i ty masz tyle pomysłów, to nie mogę się doczekać w takim razie również przyszłej edycji, ponieważ ona będzie jubileuszowa. Na razie zawieszamy na kołku te rozważania, stawiamy nie kropkę, tylko przecinek, średnik i wrócimy do rozmowy z Filipem Kozłowskim już za chwilę, zatem zostańcie koniecznie z nami.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
3: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
4: Uwaga, uwaga! Pani na materacu! Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Wracamy do Was z transmisją na żywo Sabotaż Kulturalny na wynos, czyli prosto z serca Kina Muza, gdzie dzieje się festiwal Animato, czyli festiwal filmów animowanych. 19. edycja trwa. No i wracamy też do rozmowy z naszym gościem, czyli z Filipem Kozłowskim, głównym specjalistą do spraw programu, który przy Animatorze pracuje od lat wielu, od tak naprawdę pierwszej edycji. No i tak sobie rozmawiamy, wcześniej w sumie rozmawialiśmy bardziej o tym, jak w ogóle podchodzimy do tego programu na przestrzeni lat, jak Animator trwał, a ja bym teraz w sumie chciała się troszeczkę bardziej skupić na tej tegorocznej 19. edycji. Tak byś miał nam zdradzić, co tam właśnie ciekawego w programie w tym roku jeszcze może na nas czeka, bo Animator trwa, trochę już za nami, ale wiele też na pewno przed nami.
7: Absolutnie tak. No, hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest To Be Human. To pokazy filmów, które w interesujący, intrygujący sposób przez pryzmat animacji pokazują pryzmat

0: To animator, który pracował między innymi przy chociażby niedawnym oscarowym pełnym metrażu Pinocchio Guillermo del Toro. Zresztą dwa dni temu mieliśmy specjalny pokaz filmu z rozmową z Timem, ale przed nami wiele jeszcze ważnych i elektryzujących pokazów, bo chociażby jutro mamy pokaz chyba najbardziej kultowej kreskówki z pogranicza horroru i komedii, czyli Chojrak, tchórzliwy pies, który w tym roku na festiwalu ponownie po 13 latach gościmy twórcę, animatora i reżysera Johna R. Dilworta, który też opowie o kulisach powstawania tej absolutnie kultowej produkcji. Przed nami również w czwartek pokaz chyba najbardziej znanej kreskówki pokolenia MTV, czyli serialu Beavis i Butthead. W tym roku gościmy na festiwalu scenarzystę tego serialu, Grega Grabiańskiego, który pracuje przy tym serialu od samego początku, czyli od mniej więcej połowy lat 90. Też przed nami w ten czwartek wspaniały pokaz odcinków serialu Beavis and Butthead, a także rozmowa z Gregiem Grabiańskim. Na pewno też takim punktem programu, którego nie można ominąć, to pokaz i spotkanie z cudownym, wspaniałym człowiekiem i niezwykle utalentowanym aktorem głosowym, niejakim Markiem Silkiem z Wielkiej Brytanii, który użyczył swojego głosu setkom postaci animowanych, takich jak Johnny Bravo, Scooby-Doo, Bob Budowniczy i wielu innym postaciom, w tym również wcielił się głosowo w jedną z postaci niejakiego senatora Axa Mow, którego możecie zobaczyć i usłyszeć w filmie Gwiezdne Wojny, część pierwsza, Mroczne Widmo. I sam Mark Silk jest wulkanem energii i człowiekiem, którego głos jest w stanie właściwie wszystko. Więc ten pokaz w czwartek o godzinie 18 na pewno będzie wyjątkowy, bo to będzie i pokaz odcinków seriali, w których Mark użycza swojego głosu, a także spotkanie z tym cudownym aktorem głosowym. Mhm.
1: Przed przerwą wspominałeś o tym, że w sumie macie taką listę gości, która się właściwie nie kończy i nie zmierza do końca i przy każdej edycji się wydłuża i też oczywiście nie damy rady niestety całego programu, który jest bardzo obszerny, ale w tym dobrym znaczeniu jest pełen wspaniałych atrakcji. Natomiast z każdego roku animator się troszkę zmienia. Każdego roku jest coś nowego albo jest zmiana jakichś formuł. Gdybyś miał powiedzieć na przykład, czym ta edycja się różni, czym się wyróżnia względem poprzednich, to co by to było?
0: Trudne pytanie. Znaczy,
2: same trudne pytania mam.
0: Może większym akcentem, który położyliśmy w tym roku na taki element

0: retro nostalgii, powrotu do kultowych produkcji animowanych z lat 90. i początku 2000. Które
1: no tak,
0: nadal
1: Szrek
0: mają...
1: jeszcze przecież się
0: tak, chociażby. Nie. Dokładnie. I które nadal czarują i no, są takim elementem dzieciństwa i dojrzewania wielu, wielu z nas.
1: Ale jest jeszcze rzecz, która jakby w moim odbiorze trochę wyróżnia faktycznie Animator w ogóle na polu festiwalów filmów animowanych i festiwali filmowych w ogóle, bo jednak festiwale filmowe kojarzą nam się z takim kinem właśnie niszowym, z takim kinem dla koneserów, a zresztą sam o tym wspominałeś, że Animator jednak stara się uderzać w bardzo różne rejestry, w bardzo zrównicowaną animację i chyba po tegorocznym programie, po tym, co widzimy w tegorocznym harmonogramie, widzę, że faktycznie ta granica między jakimś tam właśnie w dużym cudzysłowie, jakimś wysokim rejestrem, jakimś mainstreamem, a nie mainstreamem, jakimś arthouse'em jest bardzo sukcesywnie przez was zacierana.
0: Absolutnie tak i no, jest wielu wspaniałych twórców eksperymentujących z tym medium, z animacją. Zarówno wśród twórców, którzy tworzą niezależne animacje, jak i tych twórców, którzy królują na platformach streamingowych, których produkcje królują na platformach streamingowych i w kinach i na których filmy sprzedają się w setkach tysięcy dolarów, windując czy podbijając rekordy frekwencji box office'owej. Także i tu jest mnóstwo twórców, którzy zaangażowani są w bardziej komercyjne projekty, którzy nadal nie zatracili tej iskry odkrywania nowych form tworzenia animacji i nie boją się, przede wszystkim mają tą odwagę, by w tym wyznaczonym przez siebie kierunku podążać.
1: To was łączy w takim razie. Też nie mówiłeś, że nie zatraciłeś iskry i nadal znajdujesz coś nowego w medium animacji. W takim razie podsumowujemy to tym, że dla każdego coś się znajdzie, dla każdego coś dobrego w programie Animatora. Nie tylko w tej edycji, w każdej, ale na te oczywiście zapraszamy was w szczególności, bo trwa jeszcze do 12 lipca. Naszym gościem był Filip Kozłowski, czyli główny specjalista do spraw programu tegoż festiwalu. Bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę.
0: Dzięki bardzo.
1: I skoro była mowa o Marku Silku, to jeszcze wspomnimy, że mamy dla was wyjściówkę właśnie na pokaz prokaz filmów, w których możecie się przekonać o możliwościach głosowych tego aktora dubbingowego. I konkurs polega oczywiście na wysyłaniu do nas SMS-ów. Jest to konkurs SMS-owy. Zatem musicie do nas wysłać wiadomość na 7148. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 z wyliczonym VAT-em. Napisać w treści afera.animator i wasze imię, nazwisko, żebyśmy wiedzieli, kto się dostanie na ten pokaz. I pokaz filmu będzie w czwartek o 18 w kinie Apollo. Przypomnę, wszystkie głosy Marka Silka. Zatem skoro Filip wam już przedstawił możliwości i to, jak wspaniałą osobą jest Mark Silk, no to mam nadzieję, że będziecie się zabijać o te wejściówki i o ten konkurs.

0: Chciałam zacząć to wejście tym, że teraz przejdziemy trochę do mięska, można powiedzieć, animatora, chociaż to by było duże niedopowiedzenie, bo poprzednia rozmowa była bardzo treściwa. Nie zmienia to faktu, że teraz przejdziemy faktycznie do mięska, którym jest konkurs główny. Konkurs główny, bo jednak animator to oprócz ciekawych projekcji, gości i tak dalej, to są również konkursy. Tych konkursów jest 5 już z jurorkami i jednym jurorem, chłopcem. Poprzedni pewnych kategorii rozmawialiśmy, a teraz przyszedł czas na konkurs główny, czyli na naszą gościnę Julię Orlik, która właśnie jest w jury konkursu głównego międzynarodowego. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Cieszę się, że mamy okazję zamienić tutaj parę słów. Może zacznijmy w ogóle od tego, czy to jest twój debiut jako jurorki?
1: Nie, to już jest mój trzeci albo czwarty raz w jury, także nadal jestem na początku, ale nie debiut.
0: Okej, no to na pewno to ułatwia sprawę, ale zakładam, że i tak nie jest łatwo.
1: Nie, to nigdy nie jest łatwa praca. Nieważne ile razy by się było w jury, wydaje mi się, że to zawsze jest bardzo trudne. Nawet chyba z każdym kolejnym razem trudniejsze.
0: To może wytłumaczmy troszeczkę słuchaczom, ponieważ dla niektórych to może nie być wcale takie oczywiste. Animator jest reklamowany i ogłaszany frazą, że jest tym festiwalem skracającym drogę do Oscara, że jest kwalifikującym do Oscara. Ale na czym to właściwie polega? O co tak naprawdę jest toczona gra, bo zakładam, że nie każdy może wiedzieć, że to nie jest tak łatwo się dostać na listę Oscarową.
1: To prawda, aczkolwiek nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby teraz te meandry zawiłościowo-regulaminowe tutaj tłumaczyć, bo szczerze mówiąc, ja sama nie czuję się w tym bardzo kompetentna, ale w skrócie polega to na tym, że właśnie ta możliwość ubiegania się o Oscara jest okraszona bardzo wieloma warunkami, a animator to jest taki cheat code trochę, który pozwala wejść w ten wyścig i iść dalej, no bo to potem jest jeszcze longlista, shortlista i dopiero są nominacje, więc to nadal jest bardzo długa droga, ale umożliwia animator w ogóle możliwość przystąpienia do tego wyścigu, co jest super.
0: I właśnie tą nagrodą, czyli właśnie tym skróceniem tej drogi, jest nagroda w konkursie, który właśnie ty jurorujesz.
1: Tak, zgadza się.
0: Okej. Powiedz mi, czy mówiłeś tutaj jeszcze zanim weszłyśmy na antenę, że jesteś powiedzmy na początku oglądania tych filmów, bo w setów jest aż 5 setów, czyli oczywiście zestawów, można powiedzieć, tych filmów, ale czy na ten moment widzisz już jakiś wspólny idiom, jakieś trendy na przykład, które się przejawiają w tej animacji, czy jest kompletny rozstrzał?
1: To znaczy, wydaje mi się, że już sam fakt, że selekcjonerzy ułożyli filmy w bloki, które są blokami tematycznymi, one jakoś porządkują te filmy i jest jakiś klucz. To nie jest tak, że zostało wybrane tam ponad 45 filmów i one randomowo są rzucone obok siebie bez jakiegoś ładu i składu. Absolutnie nie. To jest tutaj bardzo duża praca właśnie selekcjonerów, którzy i programerów, którzy przygotowują te pokazy. Ale no tak, jestem dopiero na początku oglądania i no mogę powiedzieć, że animacja jest tak obszerna, jeżeli chodzi o język opowiadania, że to zawsze jest bardzo duża różnorodność. Zarówno jeżeli chodzi o tematykę, jeżeli chodzi o techniki, jeżeli chodzi o narrację i podejście do narracji, do tego, czy jest standardowa, czy jest bardziej wizualna, czy właśnie jest tam narracja w postaci dialogów, czy w ogóle nie ma, jest tylko opowiadana obrazem. Duża, duża różnorodność, co oczywiście przysparza problemów przy potem wyborze tych filmów, no bo jak tutaj tak odrębne byty porównywać do siebie i jeszcze wybrać ten najlepszy. Jest to bardzo trudne.
0: No właśnie, chyba czy przyjmujecie razem z resztą jury jakieś, ustalać jakieś kryteria, po których będzie się poruszali?
1: Zawsze jest to dyskusja. I to jest bardziej takie dogłębne rozmawianie i wymienianie się spostrzeżeniami na podstawie tych filmów, które obejrzeliśmy, wybieramy te, które najbardziej nam zapadły w pamięć i potem wymieniamy się tytułami, czy któreś się pokrywają. I jeżeli któreś się pokrywają, no to jest łatwiej. Jeżeli żadne się nie pokrywają, to tu się zaczyna problem. Poważniejsza dyskusja i próba obrony swojego stanowiska.
0: Wtedy dokupujemy kawę i siadamy.
2: I wspomniałaś właśnie, że te 2 sety za tobą, 3 jeszcze przed tobą i wiem, że pewnie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale i tak samo nie mówimy wiadomo o żadnych tytułach, to wszystko jest jeszcze top secret, ale czy właśnie jest w ogóle na razie coś, co już czujesz, że jakoś tak ci zapadło w pamięć i będzie miało szansę gdzieś tam potem powalczyć o ten tytuł, że zostanie w tej twojej pamięci na dłuższy czas?
1: Tak, no myślę, że w każdym bloku jest film, który jakoś ze mną zostaje. Mhm. I oczywiście ja też staram się robić notatki, żeby gdzieś tam potem ewentualnie wrócić i jeszcze raz na chłodno trochę to przeanalizować. Ale no tak, to tyle jestem w stanie na ten moment powiedzieć.
2: Okay. Ja tak tutaj bym się skupiła jeszcze na tych notatkach, o których wspomniałaś, bo to jest też coś, co mnie ciekawi, bo mam poczucie, że właśnie czy to po prostu obcując z tą kulturą, kiedy właśnie podchodzimy do tego już, że jesteśmy właśnie czy to jurorami, czy właśnie jakimiś krytykami literackimi, filmowymi, cokolwiek, to właśnie podchodzimy do tego troszeczkę w inny sposób niż w taki, jak po prostu przyjmujemy to tak, jak widz, nie wiem, idziemy do kina i po prostu chcemy mieć z tego rozrywkę. Czy też masz podobne poczucie, że właśnie to jest gdzieś tam większy obowiązek?
1: Oj, zdecydowanie. No, nie wyobrażam sobie trochę być w jury i powiedzieć: ten film mi się podoba i już, fajny był, a ten to jest kupa i nie będziemy tego nagradzać. No, nie umiem tego uargumentować, po prostu mi się nie podoba. Nie, tutaj jednak trzeba wykonać ten wysiłek intelektualny i się też zastanowić właśnie, dlaczego mi się podobał albo dlaczego mi się nie podobał. I no, to jest trochę oczywiście kwestia gustu, bo jednak filmy, sztuka, to nie jest sport, nie jesteśmy w stanie określić dokładnych kryteriów, nie wiem, że ktoś szybciej przebiegł, co jest niepodważalne, to w ocenie filmów no, nie ma tego, więc pod tym względem jest trudniej, dlatego te dyskusje są takie ważne i dlatego no, jest więcej niż jedna osoba, która to ocenia, jeden sędzia, tylko tutaj w tym przypadku są 3 osoby i między sobą dyskutujemy, jednocześnie jesteśmy no, bardzo różni z różnych też wywodzimy się technik animacji, mamy różne doświadczenia też, jeżeli chodzi o to, jakie filmy animowane robimy i też no, inne rzeczy nam się podobają i z tego wychodzi pewnie jakaś średnia, nie? Ale tak prawda jest taka, że jakby się dało 3 inne osoby, to one wybrałyby inne filmy.
3: No z pewnością wiedza i własne doświadczenie tutaj są konieczne, chociaż wyobrażam sobie, że mogą też do pewnego stopnia przeszkadzać czasami przy odbiorze i ocenie filmów, bo właśnie jestem w stanie uwierzyć w to, że kiedy patrzymy i wiemy na przykład, jak to zostało zrobione, a animacja ma w sobie coś z takiej iluzji i z takiej magii, takiego jak to zostało zrobione, to faktycznie chyba ten zachwyt przychodzi z troszkę mniejszym, ma wyższy próg wejścia, niż kiedy ktoś przychodzi i nie wie, jak to zostało zrobione i po prostu jestem zachwycony.
1: Tak, na pewno ilość filmów, które się zobaczyło i zrobiło, wpływa na to, że trudniej jest się zachwycić czasami. Mhm. Ale z drugiej strony też, jeżeli pojawia się coś, co na przykład dla osób, które nieczęsto oglądają animacje i oni tego nie zauważają, my na przykład jesteśmy w stanie stwierdzić, mhm, wow, to jest coś nowego, innowacyjnego.
3: To warto docenić.
1: Tak, to warto docenić. Mhm. I dlatego właśnie często te wybory jury niekoniecznie pokrywają się z wyborami na przykład Nagrody Publicznej. Co też jest fajne, bo obie są ważne i obie mówią o czymś, ale no, to są często inne kryteria właśnie.
3: To właśnie o tym, co wynika z praktyki i doświadczenia, porozmawiamy za chwilę po przerwie z Julią Orlik, która jest jurorką w kategorii głównej w konkursie krótkich metraży, konkursie międzynarodowym na festiwalu Animator. Wracamy do was już za chwileczkę.

0: trwa Animator i trwa też Sabotaż Kulturalny w Radio Afera. I zanim jeszcze powrócimy do naszej rozmowy, prosto w sumie z Kina Muzy jesteśmy tutaj na miejscu, na żywo nadajemy właśnie trochę z serca Animatora, to ja jeszcze chciałam wam przypomnieć o tym, że przecież mamy dla was konkurs i wy również możecie się pojawić na jednym z seansów w ramach Animatora, konkretnie w czwartek, najbliższy o godzinie 18 w Kinie Apollo Wszystkie Głosy Marka Silka. Taki film będzie zaprezentowany, puszczony właśnie w Kinie Apollo i wy możecie się tam również pojawić, jeśli wyślecie do nas SMS-a na numer 7148 i w treści SMS-a proszę o wpisanie afera.animator, a następnie wasze imię i nazwisko, żebyśmy wiedzieli, do kogo te bilety w ogóle trafić mają. Ważna informacja jeszcze, SMS kosztuje złoty 23. Do słania zachęcamy, no i my wracamy już do naszej animatorowej rozmowy.
1: Dokładnie, jest z nami Julia Orlik, no i jest to rozmowa animatorowa nie tylko pod względem tego, że Julia jest jurorką na Animatorze, ale jest także animatorką, no bo w sumie jakby tak podchodzić faktycznie do jurorowania właśnie bez tej wiedzy, o której rozmawialiśmy, to z pewnością byłoby trudniej. No więc powiedz, czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień nie jesteś jurorką, bo byłoby to zbyt chyba męczące.
2: Tak.
1: Każdego dnia ocenisz.
2: No nie, ja mam taką zasadę, że maksymalnie raz w roku muszę się rok regenerować, żeby
1: potem się odbodźcować.
2: Tak, zgadza się. A jakie było pytanie?
1: Czym się zajmujesz na co dzień?
2: A tak, czym się zajmuję na co dzień? Wieloma rzeczami. Wiadomo, jestem reżyserką filmów animowanych i co jakiś czas robię autorskie filmy animowane. Aktualnie jestem w trakcie rozwijania nowego pomysłu na film. Dostaliśmy dofinansowanie i teraz powoli przystępujemy już do preprodukcji. Natomiast jeszcze dodatkowo uczę w szkole filmowej studentów pierwszego i trzeciego roku i co jakiś czas prowadzę warsztaty dla dzieci i młodzieży.
1: A to skoro uczysz studentów, to w takim razie ocenianie masz już w małym palcu.
2: Powiedzmy, to znaczy oceny twórczości, tak samo jak wybór najlepszego filmu, no to jest coś względnego i raczej ja wychodzę z założenia, że daję feedback, a nie ocenę. I oczywiście muszę wystawić ocenę, bo takie są po prostu zasady uczelni i nie przeskoczę pewnych zasad, ale jednak zawsze skupiam się na tym, żeby studenci wychodzili z taką po prostu informacją zwrotną, czego się nauczyli, co mogą poprawić i co dalej.
1: No tak, ocenianie to z pewnością jest to najmniej przyjemna część pracy takiej belferskiej, powiedzmy. Rozmawialiśmy z Filipem Kozłowskim, czyli z specjalistą głównym tutaj programowym Animatora i wspominał o tym, że Animator to tak naprawdę jest tak szerokie spektrum i taka różnorodność tego, czym może być animacja, od mainstreamu po arthouse, od dubbingu, wszystko, co się może zmieścić tak naprawdę w tym polu. W związku z tym, z jakiego pola ty się wywodzisz? Co jest twoją, powiedzmy, specjalnością? Jaka technika, jaki rodzaj filmu?
2: Tak, to przez całe studia rozwijałam swoje umiejętności w zakresie animacji poklatkowej, stop motion i konkretnie animacji lalkowej. I faktycznie konsekwentnie wszystkie moje 5 filmów, które robiłam w szkole, powstało w tej technice.
1: Ty również jako twórczyni miałaś swoją styczność z chociażby Animatorem, ale też z innymi festiwalami właśnie od tej drugiej strony.
2: Tak.
1: Jako startująca. No i chyba z sukcesami.
2: Tak. Nie, to tak. W ogóle, jeżeli chodzi o Animatora, to tutaj miałam duże szczęście, bo większość moich filmów miałam okazję zaprezentować tutaj na festiwalu i faktycznie film druciany Quid quid latine dictum sit altum videtur, który tytuł przeraża wszystkich konferencjerów, którzy muszą go wymówić.
1: Nie jest przerażający w tłumaczeniu.
2: Absolutnie. Dostał wyróżnienie, potem Jestem tutaj, dostał aż 2 nagrody publiczności, co było wspaniałym docenieniem i naprawdę bardzo mnie to ucieszyło i to nie będzie film film festiwalowy dostał 3. nagrodę też w konkursie polskim, także no, animator był dla mnie bardzo łaskawy, jeżeli chodzi o wyraz uznania w postaci właśnie takiego docenienia.
1: Mam wrażenie, że kojarząc część z tych filmów, ale też rozmawiając z tobą, że chyba twojemu serduszku bardzo bliska jest komedia.
2: Zgadza się, a tutaj bym z takim naciskiem na często czarna komedia, ale tak, tak, ja najbardziej lubię to połączenie komedii i dramatu, bo wydaje ono mi się takie najbardziej naturalne i takie życiowe, że mam wrażenie, że w życiu to zawsze jest obok siebie i też lubię to w filmach, kiedy się pojawia tak obok siebie.
1: Dla osób zainteresowanych, które tutaj narobiłyśmy troszkę apetyt, to oczywiście podczas tego animatora będzie również można się zapoznać z twórczością Julii. Pamiętasz, kiedy będzie pokaz twoich filmów? Nie chcesz iść po prostu, nie chcesz patrzeć.
0: Ja właśnie chciałam pytać, czy się planujesz pojawić w ogóle.
2: Nie, no oczywiście, będę, oczywiście, no, że tak. Będę, aczkolwiek ja żyję z dnia na dzień, no, w zasadzie, że wstaję, patrzę, gdzie mam iść i wtedy idę, ale wydaje mi się, że to jest czwartek.
1: Tak, ja Państwu mogę zdradzić, że jest to w czwartek o godzinie 17 w kinie Muza,
2: tak.
1: Ale też tutaj mam drobną ściągawkę, że również w sobotę 11 lipca o 13 też w kinie Muza. Ja polecam, ja zachęcam. Julia, zakładam, że również zachęcam.
2: Tak.
0: Zapraszamy.
1: No dobrze.
2: Nie, no, nie chcę naciskać, ale będzie mi miło.
1: To w takim razie zapraszamy z pewnością na pokaz filmów Julii, ale zapraszamy również na pokazy właśnie konkursu głównego, w którym Julia juroruje, no i oczywiście na galę, ponieważ w niedzielę się dowiemy właściwie, co ugotowaliście razem z całym jury i kogo wybierzecie. No, zakładam, że werdykt będzie sprawiedliwy. No i w takim razie będziemy może już stawiały tutaj kropkę i będziemy cię puszczać, bo na pewno masz mnóstwo filmów do oglądania teraz. Dużo rzeczy do zrobienia.
2: Zgadza się.
1: Zatem przypominam tylko, że siedzi tutaj z nami i rozmawia Julia Orlik, czyli tegoroczna jurorka, członkini jury konkursu głównego krótkich metraży, konkursu międzynarodowego na 19. edycji Festiwalu Animator w Poznaniu. Bardzo ci dziękujemy.
2: Dziękuję również.
1: I w takim razie słyszymy się za chwilę. O godzinie 20 kończymy nasze studio festiwalowe.
0: Więc zostańcie jeszcze z nami przez te kilka chwil.

0: na tej edycji animatora pojawił się seans Shreka, więc jak to mówił osioł, ja chcę jeszcze raz. I kierując się tymże cytatem, przypomnimy, co się teraz działo podczas tej audycji, ponieważ niestety ona zmierza do końca, ale tutaj dla was szybki skrót, żebyście wiedzieli, co się działo, ale w związku z tym, na co również warto czekać. Więc w pierwszej godzinie rozmawialiśmy z jurorami konkursu seriali dla dzieci z jury dziecięcym. Był tutaj wulkan energii, okej. Trzy osóbki w wieku 9-10 lat, a później ich opiekunka Julia Schmidt. No, była to zdecydowanie najbardziej energiczna rozmowa, można powiedzieć, tej audycji. Natomiast potem rozmawialiśmy z Karoliną Specht, czyli jurorką konkursu polskiego oraz konkursu seriali. A teraz w tej godzinie
1: był z nami też Filip Kozłowski, czyli główny specjalista do spraw programu, który z animatorem jest związany tak naprawdę od pierwszej edycji. No a przed chwilką zakończyliśmy rozmowę z Julią Orlik, czyli z jurorką konkursu głównego, ale też oczywiście z animatorką.
0: I w tym sposobem docieramy do końca tego specjalnego wydania Sabotażu Kulturalnego Kulformacji, ponieważ ja tutaj trochę jestem impostorem z działu informacji, ale powiedzmy, że tutaj tylnymi drzwiami weszłam. Byłyśmy tutaj z wami od godziny 18, natomiast animator się nie kończy razem z tą audycją, trwa do 12 lipca, od 4 lipca, zatem zdążycie jeszcze zobaczyć bardzo dużo rzeczy, harmonogram jest napakowany, zapraszamy was. Realizował dla was tę audycję Mikołaj Pluciński, a prowadziły
1: Marta Głogowska
0: i Zuza Pobocka-Bulczak z Bartkiem Czyżykiem z poprzedniej godziny. Pozdrawiamy i życzymy udanych seansów.
2: To był Sabotaż Kulturalny. Autopromocja.
3: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
5: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
4: Reklama.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
8: Okazuje się, że tak.
7: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
8: Zapraszają
7: Olga
8: i Arek
7: z zespołu Madame Affair.
9: Cześć, witamy wszystkich w ten wtorkowy wieczór. Wybiła godzina 20, czyli mamy nostalgię lat 10. Przed mikrofonem Olga Kruszka
8: i Arek Gaducewicz,
9: czyli
8: reprezentację zespołu Madame Affair, a realizuje tę audycję Agata Perska i Patrycja Adaszak.
9: Tak, cześć Arku.
8: Cześć Olgo, co dzisiaj mamy w programie?
9: No dzisiaj zanurzymy się w 2011 roku. Tydzień temu mówiliśmy o 2010 i naszych ulubionych płytach z tamtego okresu, no a teraz pora na 2011.
8: Jak tak patrzę na naszą playlistę, no to będziemy dzisiaj balansować na granicy może takiej trochę przesady, jeśli chodzi o popularność niektórych utworów, no bo pojawią się prawdziwe radiowe przeboje, ale postaramy się to balansować trochę bardziej alternatywnymi piosenkami. I od takiej właśnie zaczniemy, bo chociaż jest to szlagier, to zespół Rapture nigdy jakoś nie wybił się bardzo w Polsce, a jest to klasyczny zespół dance punkowy z lat zerowych i dziesiątych i zaczniemy sobie od ich płyty z 2011 właśnie, czyli In the Grace of Your Love, a to utwór otwierający tę świetną płytę Sail Away.

0: Rapture i utwór Sail Away. I właśnie nim wypłynęliśmy na głębokie morze nostalgii, a obiecuję wam, że będzie jeszcze bardziej nostalgicznie. Prawda, Arek?
1: Tak, zwłaszcza, że następny utwór, jaki przygotowaliśmy, dla wielu jest wręcz symbolem nostalgii tych czasów. Nawet tak przypadkiem znalazłem pewien wpis na Reddicie, gdzie użytkownik pisze następująco. Midnight City zespołu M83 brzmi tak cholernie nostalgicznie. Po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę, kiedy grałem w grę wyścigową tyle lat temu, a utwór natychmiast utkwił mi w pamięci. Po jakimś czasie zapomniałem o nim, ale właśnie dziś odnalazłem tę piosenkę. Napływ serotoniny, jaki poczułem, słuchając jej podobnie po tak długim czasie. Nagle odblokowało mi się tyle wspomnień i poczułem się tak nostalgicznie. No właśnie, ja tak samo się czuję zawsze, jak słucham tej piosenki, chociaż nawet nie potrafię nazwać tego uczucia i podejrzewam, że to uczucie nawet nie istnieje, ale trochę na tym polega nostalgia, że w sumie nie wiemy, za czym tęsknimy, ale każdy wie, o co chodzi. Ten utwór był też w innej grze, w GTA V, i to też jest źródłem bardzo dobrych wspomnień i często słuchacze piszą o tym. No i posłuchajmy i przywołajmy sobie te wspomnienia.

0: Znalazłem tutaj jeszcze jeden ciekawy wpis właśnie na Reddicie. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, uważam, że Midnight City to dla milenialsów i młodszego pokolenia Gen Z odpowiednik Baker Street Jerry'ego Rafferty'ego, zarówno ze względu na tkwiące w nich naturalne uczucie nostalgii, jak i absolutnie zabójcze solówki saksofonu. No ja się z tym zgadzam i podejrzewam, że możliwe, że za kilka lat będziemy uznawać te utwory właśnie tej wczesnej fali elektropopu, takiego indie elektropopu, jak właśnie MAT3 czy MGMT lub zespół, który zaraz usłyszymy za takie klasyki na w miarę Hotel California czy innych utworów takich klasycznych. I zostaniemy też na chwilę w tym klimacie elektro-indie popowym, co nas teraz czeka?
1: No tak, zostaniemy, bo czeka nas Foster the People i tutaj ich pierwszy tak naprawdę album, na którym był już wielki hit, który każdy pewnie zna, czyli Pumped Up Kicks. Ale tak. My na szczęście dzisiaj nie o tym, chociaż to świetny utwór.
0: Też moglibyśmy go zagrać tak
1: oczywiście.
0: Naprawdę. Ale tutaj ta płyta jest pełna bangerów i bardzo długo dzisiaj zastanawialiśmy się, jaki utwór puścić. Ten dylemat był głównie chyba między Helena Beat a utworem
1: Houdini,
0: który teraz na antenie.

0: O tak, Foster the People z utworem Houdini. Bardzo, bardzo mi się podoba ten motyw na syntezatorach w tym utworze. Jest po prostu świetny. A szczerze wam powiem, że ja aż z tą płytą tak bardzo nie byłam zapoznana. Słuchałam ją może raz w całości i jednak ten utwór Houdini utkwił w mojej pamięci od razu. A jak ty, Arek, miałeś?
1: Ja myślę, że przetańczyliśmy bardzo dużo czasu do tego utworu, ale również do Helena Beat, bo pamiętam czasy bardzo częstych domówek, na których była taka całkiem podobna playlista z tych właśnie czasów i leciało bardzo często Helena Beat, a potem Houdini. I pamiętam, że te dwa utwory bardzo często się przewijały. I M83 oczywiście też.
0: Stąd może ta nostalgia, którą dzisiaj odczułam po przesłuchaniu tego. Ale możesz mieć rację, chociaż sama na pewno zapuściłam sobie tylko raz tę płytę w całości. Ale no, na pewno na naszych domówkach wspólnych z przyjaciółmi to były te bęgery.
1: Tak. I no dzisiaj... Dzisiaj nie patyczkujemy się z poziomem popularności naszych utworów i musimy wam powiedzieć, że dopiero was rozgrzewamy na to, co teraz nastąpi.
0: No teraz to ja nawet nie wiem, jak zacząć, bo to już...
1: Teraz wskaźnik nostalgii po prostu wybuchnie, mam wrażenie.
0: No, zdecydowanie.
1: Chyba nawet nie będziemy mówić tytułu tego utworu. Chyba nawet nie

0: Somebody that I used to know. Gotye. Niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą.
1: My kochamy.
0: My kochamy, nie?
1: A za co kochasz i jakie masz wspomnienie?
0: Tutaj zacznę od tego, że kocham tą piosenkę po pierwsze tak za cudowne wspomnienia, ale w ogóle czasami zapominamy, że Gotye nie słynie tylko z tej piosenki, ale ma też świetne dwa albumy, czyli Making Mirrors z 2011, gdzie jest właśnie utwór Somebody That I Used To Know, ale też Like Drowning Blood z 2008, też bardzo ciekawa płyta, wam polecam. I po takim tutaj teoretycznym wstępie, tak, przejdźmy do wspomnień. Moje wspomnienie z tym utworem jest dosyć konkretne, bo widzę pewną ulicę w moim rodzinnym mieście, w Chodzieży. Przypomina mi się, jak chodziłam do podstawówki i ta ulica była moją drogą na zajęcia z WF-u. I w tle słyszę właśnie tą piosenkę. Nie wiem dlaczego i nie wiem dlaczego widzę akurat to. Nie jest to ciekawe wspomnienie. Wiem, że ty masz, Arek, ciekawsze, ale pytałeś.
1: Ja mam bardzo intensywne wspomnienie z tą piosenką. Może cofnę się do roku 2011. Co się wtedy działo w moim życiu? Miałem 10 lat i bardzo lubiłem oglądać teledyski na YouTubie i oglądać Władcę Pierścieni. I

0: Ta piosenka wtedy była wszędzie i siłą rzeczy przedarła się nawet do telewizji. I gdy pewnego razu zobaczyłem w telewizji, że jest reklama mówiąca o tym, że w no pewnie sobotę będzie leciał Władca Pierścieni Powrót Króla i przy tej reklamie była właśnie ta piosenka do tych scen, gdzie ten Nazgul nadlatuje nad Frodem i chce mu odebrać pierścień. Nie wiem, w jaki sposób to pasowało. Nie wiem, jakim prawem to w ogóle do siebie pasowało.
1: Właśnie, też nie umiem sobie tego wyobrazić.
0: Ale dla mnie to pasowało idealnie, bo kochałem i ten film, i tę piosenkę, chociaż tylko wtedy domyślałem się, o czym jest, ale no kiedy zobaczyłem te połączenie dwóch światów, no to mój mózg prawie wybuchał od serotoniny i do dzisiaj pamiętam tę reklamę i potem nawet sobie ją odtwarzałem na YouTubie, bo byłem zadziwiony tym, jakim prawem to działa.
1: Wow, to były twoje pierwsze fascynacje muzyczne chyba, co?
0: Tak, wtedy bardzo lubiłem godzinami siedzieć przed komputerem i słuchać piosenek z teledyskami na tak zwanym Wewo.
1: Tak.
0: I Gotye ze słynnym teledyskiem, gdzie Stoi na Golasa był bardzo często.
1: Ciekawe czemu.
0: Dobrze, no to jak już wytoczyliśmy to najcięższe mainstreamowe działo, no to może przejdziemy sobie do takiej sekcji critically acclaimed utworów, bo ten kawałek, jak i cały album, o którym teraz powiemy, zajął bardzo wysokie pozycje wśród przeróżnych rankingów w tamtych czasach i do teraz jest bardzo, bardzo doceniany. Jest to Fleet Foxes i ich drugi album długo grający Helpless Blues i z niego właśnie utwór tytułowy.

0: Helplessness Blues zespołu Fleet Foxes. Ja z tym zespołem mam tak, że od razu przypominają mi się moje wspomnienia z Norwegii i mam wrażenie też, że ten zespół wyciąga ze mnie same pozytywne emocje i to, co najlepsze. A czemu z Norwegii? Razem z Arkiem pojechaliśmy do Norwegii pracować na polu, żeby zarobić na instrumenty do naszego zespołu. I nie tylko. No i to był taki czas, gdzie Arek kupił sobie gitarę akustyczną w Norwegii. Arek, przypomnij mi, jak to dokładnie było.
1: Kupiłem używaną gitarę akustyczną od pewnego miłego Norwega, żebyśmy mieli jak grać po pracy.
0: Tak, co to była za stronka, na której ją kupiliśmy?
1: Oj, to było takie norweskie Allegro.
0: Tak, norweskie Allegro. I jechaliśmy chyba ponad godzinę do jakiegoś miasteczka położonego blisko naszego miejsca pracy. I gdy Arek kupił tą gitarę, no to nasze życie na polu się odmieniło, bo zawsze po pracy chodziliśmy sobie nad fiord i graliśmy między innymi właśnie utwory Fleet Foxes.
1: Ale... I właśnie ten utwór stricte.
0: Tak, ten utwór najbardziej. A też komponowaliśmy do zespołu piosenki, których później nigdy nie wydaliśmy, bo były zbyt oczywiście folkowe.
1: Tak, i pamiętam, że właśnie wtedy zakochałem się tak na 100% w tym zespole za ich teksty przede wszystkim. I gdybym miał wybrać jedną ulubioną płytę z roku 2011, to zdecydowanie byłoby to Helplessness Blues, bo po prostu kocham ciekawość na tej płycie i to, w jaki sposób te teksty zadają te takie najprostsze, a zarazem najtrudniejsze pytania, kim my w ogóle jesteśmy i po co my w ogóle jesteśmy, ale w taki bardzo słodki i niepretensjonalny sposób. Także polecam, jeśli jeszcze nie słyszeliście tej płyty w całości. A teraz Radiohead.

0: Morning, Mr. Magpie z live'a From the Basement, Radiohead, King of Limbs. Dlaczego zdecydowaliśmy się na live, a nie na oryginalne nagranie z płyty? Otóż no, wydaje mi się, że ten utwór akurat zyskał bardzo dużo w wykonaniu na żywo, bo no to... Ta energia live'owa tchnęła więcej życia w ten kawałek, który na wersji live jest no, niedostatecznie mocny, jak dla mnie.
1: W studyjnej wersji.
0: Tak, w studyjnej wersji. A tutaj wyłonili z tego taką świetną dance-punkowo-funkowo-tokinetsową energię.
1: Tak, to, co my lubimy.
0: Czyli to, co lubimy najbardziej.
1: To porusza nasze serca. Ale chciał to powiedzieć. No, zdecydowanie. A będzie jeszcze tylko lepiej. Ja w ogóle się rozmarzyłam, bo poleciał teraz Radiohead, a teraz jeszcze poleci Nicholas Jar.
0: Tak. I tak. To też z sekcji utworów, które pamiętamy z pięknych domówek, czyli
1: oczywiście.
0: Space is only noise if you can see.
2: Spaces there to fill with echo, one point belonging to each space.

0: Space is only noise if you can see. Nicholas Jar. No Arek, to jest audycja autorska, ty o Radiohead chciałeś coś jeszcze powiedzieć, nie?
1: No dobra, no to powiem wam ciekawostkę w takim razie. Może nie wiecie, ale na live'ie Live from the Basement, The King of Limbs, perkusista Radiohead Phila Selwaya wspierał niejaki Cliff Dimmer, czyli perkusista znany z pracy z zespołem Portishead, czyli na ten bardzo połamany, skomplikowany i nerwowy groove składała się współpraca dwóch bardzo, bardzo mądrych głów. Dziękuję, koniec ciekawostki.
0: Świetna ciekawostka. Ja mam jeszcze jedną ciekawostkę, skoro już rzucamy ciekawostkami. Ona też się może tobie spodobać. Uwaga, Nicholas Jar w tym samym roku, co wydał album, którego piosenkę przed chwilą puszczaliśmy, to założył też zespół Darkside. I ten zespół, no tam oczywiście jest Dave Harrington i sam Nicholas Jar, ale w 2013 roku zrealizowali pod nazwą Daft Side album Random Access Memories, będący remiksem czwartego studyjnego albumu Daft Punk. Wiedziałeś o tym?
1: Pierwszy raz słyszę coś takiego, ale muszę tego posłuchać.
0: Tak, musimy tego posłuchać zdecydowanie. A że to się łączy też z naszymi zainteresowaniami, bo to Daft Punk, no to musiałam ci to powiedzieć.
1: A może chcesz coś jeszcze powiedzieć o samym utworze? No bo ty chyba bardzo dużo słuchałaś Space is Only Noise Nicholasa Jara, bo cały album jest dla ciebie chyba ważny, z tego co pamiętam.
0: Jejku, no bardzo ważny, ale... Nie chciałabym przedłużać, ale no ja kocham najbardziej tą przestrzeń, którą słychać na przykład na tym utworze Space is only noise if you can see. I myślę, że tytuł tutaj też oddaje tą przestrzeń.
1: Tak, zdecydowanie. Zmierzać już musimy niestety do końca powoli, więc wracamy do trochę pogodniejszych utworów i do zespołu Metronomy i ich płyty The English Riviera z 2011. No i jeden z tanecznych indie przebojów tamtych lat, czyli The Bay.

0: Wow, nie pamiętałam, że na końcu jest tak bardzo slapowany ten bas. Ale ciekawe. No tak, utwór Metronomy, inaczej, utwór The Bay zespołu Metronomy już za nami. No i to przyszedł czas na to, że musimy się pożegnać i bardzo mi przykro.
1: Mi też przykro, bo moglibyśmy tutaj jeszcze siedzieć godzinę i drugie tyle utworów puszczać, ale widzimy się już, a raczej słyszymy już za tydzień i wtedy będzie rok 2012, więc też będzie grubo. Mam nadzieję, że dzisiejsza selekcja wam się podobała i no cóż, musimy się pożegnać. Audycje realizowały Agata Perska i Patrycja Adaszak, a przed mikrofonami
0: Arek Gaducewicz i Olga Kruszka. Jeżeli chcecie przeżyć z nami kolejny rok w tydzień, no to zapraszamy na nostalgię lat 10. Za tydzień.
1: Tak jest. A na koniec zafundowaliśmy wam kolejnego nostalgicznego killera i tym razem ten utwór brzmi tak bardzo nostalgicznie, że poczujecie nostalgię nawet jak słyszycie to po raz pierwszy. I to Kaput zespołu Destroyer z albumu Kaput.

I'm for America.

0: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
5: Wybiła godzina 21, sprzed mikrofonów kłaniają się
6: Jerzy Koczur
5: i Szymon Litkę. Drodzy Państwo, zanim jeszcze zaczniemy właściwą część audycji, dla której się tu spotkaliśmy, chciałbym pozwolić sobie na odrobinę prywaty. Otóż moja rodzona siostra ma dzisiaj urodziny i to nie byle które, bo 18. Także ode mnie prywatnie wszystkiego najlepszego i służbowo od całej redakcji wszystkiego jeszcze lepszego i od zespołu LOR. Happy birthday!

0: To już tak, rozpoczynając tą audycję oficjalnie. Dobry wieczór, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Agata Pelska i Patrycja Daszek odpowiedzialni za realizację programu. Jerzy Koczur, Szymon Litka do godziny 22. Dzisiaj na smutno. Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie na smutno. Ten smutek, o ile zazwyczaj jest w nas wewnętrzny, tak dzisiaj objawia się też zewnętrznie, mocno oddziałowuje na nas to, co się dzieje z pogodą. I to mocno do nas przemówiło, jeśli chodzi o wybór piosenek na dzisiejszy wieczór.
0: Lubisz jesień?
1: No, lubię jesień.
0: No właśnie, bo to jest tak, że myślę, że jesień ma takich sezonowców, bym powiedział, ekofonów. takich, że jak jest słoneczko i jest pomarańczowe liście spadają z drzew, to wtedy wszyscy są nagle fanami jesieni. A jak jest plucha, zimno, wieje, tak jak dzisiaj, to nagle jesień już nie ma tylu miłośników.
1: Jesień ma takich sezonowców, że jak im dobrze idzie, to przychodzą na stadion, jak jadą jakieś biegi, ale już przyśpiewek nie znają, a przecież hymny jesieni są piękne i tymi hymnami jesieni w naszym przekonaniu będziemy się dzisiaj z Państwem dzielić.
0: Ja trochę zostanę ze swoją pierwszą propozycją w klimacie, który Jerzy tutaj przez koneksje rodzinne zapodał, ponieważ no ja się cofnę na chwilkę do roku 2022, zostanę z polskimi artystami i no, album Zeszyt Pierwszy od Jakuba Skorupy, no muszę przyznać, że mimo upływu 4 lat, mimo tego, że w moim życiu od tego czasu zmieniło się chyba wszystko, co mogło tak naprawdę, dosłownie, to on cały czas ze mną tak mocno rezonuje i nie wiem, czy nie jest to tak jak za, nie wiem, 5-10 lat będzie ktoś mnie pytał o ulubione moje polskie albumy, to oczywiście wymienię te wszystkie wiadome, być może takie, które nawet dzisiaj tutaj polecą, ale myślę, że ten Zeszyt Pierwszy będzie gdzieś wysoko. Ja chciałbym w takim razie przyłączyć się do życzeń, tylko że życzeń bardziej jesiennych, bo ten utwór to zdecydowanie wyraz jesieni.

z tobą ładnych 100 lat albo jakiś tam czas. Nawet gdy zrobi się brzydko, chcę z tobą Drezno lub Gdańsk, Kraków lub WWA, gdziekolwiek będzie nam blisko. Chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś nam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem na pół, aż w końcu powiesz mi idź stąd.

w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: 100 lat, to może dzisiaj ze sobą nie pobędziemy, ale jeszcze trochę będziemy tu siedzieć, rozmawiać i puszczać Państwu piosenki. I tak mi się przypomniała pewna anegdota, kiedy w zeszłym roku latem jechałem z samochodem Sarą Kordowską, którą pozdrawiam serdecznie. Gdzieś z odmętów mojej playlisty wylosował się zespół Cigarettes After Sex i ona zapytała, czy na pewno wszystko ze mną w porządku, że mam zamiar słuchać cigaretów w środku lata. Więc gdyby ktoś z Państwa się zastanawiał, czy z nami na pewno wszystko w porządku, że zamierzamy słuchać jesiennych piosenek 7 lipca...
1: To nie! To nie, moi
0: to ja
1: drodzy.
0: Spuszczę na to pytanie zasłonę milczenia.
1: No, mogło być inaczej, ale no, faktycznie mieliśmy trochę inny pomysł na dzisiejszą audycję. Może na razie nie będziemy zdradzać, co my mamy dla was przygotowane gdzieś tam na następne tygodnie, ale no, jak tak dzisiaj wyszedłem rano, to wziąłem swój kałamarz i napisałem do Jerzego. Się tak komunikujemy.
0: Ten gołąb trochę leciał, ale na szczęście zdążył dotrzeć na tyle wcześniej, żebyśmy mogli ułożyć nową playlistę.
1: No bo ja, jak mi tak dzisiaj zawiało tym deszczem w twarz, nie, to ja tak miałem, ja cię kręcę, ale jesień. Ja się tak ucieszyłem, że jest jesień, bo ludzie to strasznie dziwne roboty, które uwielbiają programować się na smutek, kiedy na zewnątrz jest tak jak dzisiaj. I ja osobiście uwielbiam przepadać w smutnych piosenkach i bynajmniej nie mówię tej audycji, żeby Dawid nie obrósł w biurka. Ja naprawdę kocham się dobić takim smutnym utworem.
0: No to skoro już o dobijaniu się i o smutnych utworach, to teraz dla Państwa ode mnie absolutna zwiastunka jesieni, nosicielka chandry Lana Del Rey.

0: zwiastunka jesieni, jak to ładnie określiłeś.
1: Tym właśnie dla mnie jest Lana Del Rey.
0: Pięknie, pięknie rozpoczynamy tą jesień, 7 lipca.
1: W sensie... Jesteśmy jeszcze lepsi niż ci, którzy puszczają Mariah Carey po raz pierwszy w roku.
0: Nie wiem, jakiej skali lepszości, czy chciałbym brać udział w tym turnieju, ale tak, Lana Del Rey, Living Legend, więc Jerzy puścił utwór o sobie troszeczkę, a ja teraz no sobie nie puszczę utworu, ale jest zespół, który z jesienią może nie kojarzyć się tak oczywiście, no bo... No bo jednak, gdy słyszymy Arctic Monkeys, to pewnie większość z was myśli teraz o cudownych latach od 2005 do 2013.
1: A jak wiadomo, wtedy nie było ani jednej jesieni.
0: Nie no, była każda jesień w tamtych latach, jeśli mogę tak to określić. Ale kiedy chciałbym się przenieść do tego Shuffle, gdzie ta płyta była tworzona. I no bo Paryż i Londyn to tam swoją drogą. Ale kiedy wyobrażam sobie te takie piękne, brytyjskie pastwiska i wyobrażam sobie Alexa Turnera, który... No, ubrany chodzi po tych wszystkich pięknych miejscach, no to przychodzą mi na myśl ich dwa ostatnie albumy. Tranquility Base, Hotel and Casino, to jest dla mnie jedna, to jest myślę, że to jest wysoko w moim rankingu albumów Arctic Monkeys, no, album z 2022 roku, bo ja teraz poszedłem tym samym kluczem, co przy Jakubie Skorupie, tam zeszyt pierwszy również jest z 2022, no i kiedy 21 października, czyli... w jesień, jakby nie patrzeć, ukazał się ten album, to od razu moją uwagę przykuł jeden utwór, a jest nim Sculpture of Anything Goes.

0: osobiście uwielbiam. Mam to jakiś taki jesienny klimat. Nie wiem, może to jest tylko moje jakieś spaczenie, ale pamiętam, kiedy ten album wychodził i naprawdę przerzucił mnie od razu jakoś tak metafizycznie do moich czasów, gdy mieszkałem w Trójmieście i tamte jesienie i wiatry były dosyć intensywne. I może dlatego, że jak Tranquility Base Hotel and Casino wychodziło, to jeszcze w Gdańsku miałem przyjemność lub też nie obcować. I jakoś tak te dwa ostatnie albumy Arctic Monkeys zdecydowanie z Trójmiastem mi się kojarzą. A z czym tobie się kojarzy? Chociaż nie, bo to będzie takie pytanie, że już możemy dzisiaj nic nie włączyć, jak zadać pytanie, ale z czym kojarzy się panu Grzegorz Turnał?
1: Ojejku, no jak już tak zacząłeś puszczać piosenki, które są dla ciebie ważne i które zostaną z tobą prawdopodobnie na długo, no to musiała paść z mojej strony propozycja pana Grzegorza Turnała, bo on dla mnie jest living legend.
0: Ale references to do
1: nie są
0: utworu.
1: Multiversum smutnych piosenek się tu tworzy.
0: Ja myślę, że po tym, co dzisiaj włączamy, Dawid Piechocki, którego serdecznie pozdrawiamy, bo wiem, że słucha, może mieć takie, co ja narobiłem?
1: Jeszcze zaczniesz.
0: Że kombajn do zbierania kur po wioskach musimy na koniec włączyć.
1: Szanowni państwo, jeśli w przyszłym tygodniu w niewyjaśnionych okolicznościach nie pojawimy się przed mikrofonami, to wiedzcie, że coś się stało. Natomiast póki jesteśmy, to będziemy prezentować państwu nasze ulubione, smutne piosenki. I tak naprawdę od momentu, w którym dowiedziałem się, że byłaby szansa, żeby te smutne piosenki na wakacje przejąć, no to nie mogłem przestać myśleć o tym, żeby puścić pana Grzegorza Turnała, bo jestem naprawdę diehard fanem. Z ciekawostek, Grzegorz Turnał is on tour now, także można go złapać
0: Czekaj, bo zaraz będzie, że kryptoreklamy tutaj.
1: A, to nie, to wcale. Chciałem po prostu zrobić śmieszny, słowny żart. To wszystko, co miałem na myśli, nie otrzymuję.
0: Dobra. Faktycznie, nie otrzymuję żadnych pieniędzy od firmy Good Taste Production. Dobrze.
1: No to... ja akurat nie.
0: Noc liże morze słodką grzywą. To jest jeden z moich ulubionych w sumie fragmentów wierszy, myślę, w ogóle w całej polskiej poezji. A gdy Grzegorz Turnał dołożył do tego to pianino, które jest tutaj tak minimalistyczne, ale tak piękne, i on tam jeszcze tak to akcentuje, noc liże morze słodką grzywą. A, weź już to włączaj, wiesz.
1: Proszę bardzo, Grzegorz Turnał.

0: tak właśnie zawędrowaliśmy już niemal do połowy naszego dzisiejszego spotkania. Pytanie, czy w związku z przekroczeniem tej umownej granicy będzie tylko lepiej, czy tylko gorzej?
1: To zależy, czego oczekuje słuchacz, ponieważ jeżeli oczekuje tego, że dzisiaj będzie faktycznie tak... Bo w ogóle... Zauważyłem pewien kontrast, że się bardzo dużo śmiejemy, a potem gramy, znów wędrujemy, albo bardzo dużo się śmiejemy, a zaraz włączę coś, co może sprawić, że... jakby to powiedzieć... No będzie trochę ciężej.
0: Ja myślę, że to jest dobre.
1: Nie, to jest bardzo dobre, bo...
0: Jakbyśmy mieli być jeszcze równie smutni co te piosenki, które prezentujemy, to myślę, że nikt do nas nie dosłuchał do tego momentu. Także serdeczne pozdrowienia dla wytrwałych.
1: Jest pewien album, ja już tak przejdę od razu do zapowiedzi, który jest dla mnie... No to, że jest bardzo ważne, to jedno, no bo tak chciałem, nie wiem po co od razu siebie w to wtrącam.
0: Nieważnych ale, nie puszczamy.
1: Ale moim zdaniem jest taką troszeczkę definicją smutku, no bo, albo inaczej, definicją też odwagi artystycznej, bo w momencie, w którym zespół wydaje, no prawdopodobnie swoje opus magnum, czyli no, jeden z najlepszych albumów w historii muzyki rockowej polskiej oczywiście, a potem decyduje się odwrócić wszystko o 180 stopni, jak nie o nie wiem ile w sumie.
0: 180 to tak najbardziej optymalnie, bo jakby chcieli obrócić o 360, to byliby w tym samym miejscu.
1: I być może nigdy nie powstałby ten album i być może nigdy nie zaproszono by nas do Baru Mlecznego Korowa, bo jeżeli gramy smutne piosenki i dzisiaj postanowiliśmy pójść troszkę bardziej jesiennie, no to coś trzeba było z tego albumu wybrać. No i tam są kompozycje trochę lżejsze, są też kompozycje trochę cięższe i takie, chodzi o ładunek emocjonalny, i są też kompozycje, które prawdopodobnie są walcem, jeśli włączysz to o złej godzinie, w złym humorze i prawdopodobnie może być o wiele ciężej niż było wcześniej. Ale tak jak już powiedziałem, ludzie to roboty, które uwielbiają programować się na smutek, a jeżeli ja chcę się zaprogramować na smutek, to tylko z tym utworem.

0: Korowa Milki Bar to zdecydowanie jest album, który nie włączam tu po raz ostatni. Tak, ta deklaracja odważna z mojej strony, ale no przede wszystkim w listopadzie jadę na koncert do Katowic, podczas którego będzie grana cała Korowa, więc nie mogę się absolutnie doczekać, bo no Mysłowic, no lubię, no.
1: Muszę się Państwu przyznać, choć to jest trochę wstydliwe wyznanie, że ta konkretna piosenka Szklany Człowiek mi najbardziej odpowiada w wersji spowolnionej, tak zwanej dumerskiej.
0: A, faktycznie.
1: Jest taka w internecie, ja się no bardzo...
0: Cały ten album tam jest.
1: Cały album tam jest taki dumerski, ale Szklany Człowiek to jest mój faworyt i mam z nim takie wspomnienie, jak się włóczę po Warszawie po zagranym koncercie, bo miałem jeszcze chwilę, żeby zdążyć na pociąg do domu. I po prostu włóczę się po tej Warszawie i słucham spowolnionego Szklanego Człowieka i to jest jakieś takie dla mnie bardzo monumentalne. A w ogóle to w Warszawie jeszcze kiedyś, jak byłem z Mikołajem Marcinkowskim, którego serdecznie pozdrawiam, to myślę, że na pewno trafiliśmy do jakiegoś takiego baru, myślę, że nie będzie krzywdzącym nazwanie go speluną, gdzie była co prawda elektroniczna, ale wciąż szafa grająca, która miała w sobie zakodowaną całą dyskografię Mysłowic i strasznie dużo pieniędzy w niej zostawiliśmy, żeby posłuchać piosenek z Korowy. To z takich znanych.
0: Ale jak już jesteśmy przy temacie w ogóle tutaj no wokalisty byłego Mysłowic, to on miał również projekt, który nazywał się Leny Valentino, który na pewno też tutaj jeszcze niejednokrotnie poleci. I pamiętam, że raz w życiu Mikołaja Marcinkowskiego, czyli no chyba zrzućmy tą zasłonę, czyli mojego oraz twojego perkusistę, oraz naszego. To jest strasznie dziwne połączenie. Ale...
1: Gra w trzech zespołach, moim, twoim i naszym.
0: Tak, to prawda, ale raz w życiu dostałem od niego o drugiej w nocy wiadomość, jak wysyła mi Leny Valentino pisząc, ale tam super bębny, i ja wtedy miałem takie, Jezu, że ja powinienem do niego zadzwonić.
1: On na pewno potrzebuje pomocy.
0: Bo jak ktoś o drugiej w nocy słucha Leny Valentino, to na pewno ta jesień go dosyć mocno dopadła, ale tutaj chyba tylko chodziło o aspekty techniczne, więc wszystko jest okej. Okay. O drugiej w nocy on pewnie był senny.
1: Pewnie był senny, tak samo jak senny jest Hubert Kapturkiewicz, który pod pseudonimem Senny występuje i zaraz go posłuchamy. To jest jeden z takich moich pocket picków, z których ja jestem bardzo dumny. Taka idea mi przyświecała. I cały czas w sumie przyświeca, żeby od czasu do czasu wyciągnąć coś z kieszeni takiego, czego nawet ja sam się nie spodziewam usłyszeć i tym Państwa zaskoczyć i tym Państwu przybliżyć coś, czym też się muzycznie interesuje. Dlatego teraz Senny przez palce.

0: przez palce przelewa się czas i myślę, że to jest też trochę cecha jesieni, bo się dużo szybciej zaczyna robić ciemno i ma się wrażenie, że ten czas faktycznie gdzieś ucieka między palcami.
1: Ale my dzisiaj z Jerzym mieliśmy taką chwilowe przemyślenie, bo okazało się, że jest moment w roku, w którym oboje jesteśmy dorośli i oboje mamy pracę. I jakoś tak wyszło.
0: Jest to rzadki event, w którym Jerzy Koczur jest zatrudniony.
1: No tak, no w pewnym sensie. Jak się rozliczasz z zespołem?
0: To nie mogę powiedzieć, bo może ktoś ze skarbówki słuchać.
1: Właśnie, ale tak. Faktycznie jest to trochę tak, że ten czas przelewa się mocno przez palce i może być tak, że uciekają wam jakieś zespoły. I ja wiem, że być może dla niektórych to będzie... nie wiem, jak to powiedzieć. No pewnie powiedzą, to on robi audycję muzyczną i nie znał tego zespołu. No nie znałem. No nie znałem i się przyznaję i ostatnio wpadło mi bardzo mocno w ucho zespół, który teoretycznie, myślę, pasuje do tej takiej dziadowej muzy, którą słucham. Bo jeżeli coś powstaje w roku 1981 w Wielkiej Brytanii i gra nową falę w jakimś tam sensie, chociaż to nowa fala, no tamta nowa fala, no, tak to nazwijmy, no to myślę, że to powinienem znać. Ale nie znałem i bardzo, bardzo się cieszę, że znaczy oni swoją nową falę, post-punk też grają coś, no wiecie, jak wtedy wszystko się grało i nic, a to ci źli dziennikarze muzyczni przykleili ich do jakiegoś, jakąś łatkę. The Chameleons, to zespół, o którym mówię.
0: Ci źli dziennikarze muzyczni to pewnie też ja, bo ja muszę się przyznać, że też nie słyszałem nigdy wcześniej o tym zespole. Myślę, że po prostu jak gdzieś błądziłem wzrokiem, to zawsze się musieli maskować przede mną.
1: No to mam nadzieję, że ci się spodoba, mam nadzieję, że państwu również się spodoba. The Chameleons, Monkeyland.

0: Zapytałbym cię, co sądzisz o tym utworze, ale nie będziemy ukrywać, cały przegadaliśmy. Więc może kiedyś do niego wrócimy. Tak, to zawsze mnie bawiło, gdy jeszcze miałem przyjemność robić audycje poranne i ktoś na przykład mi mówił, że o, super muzykę tam rano włączaliście. Ja miałem takie, okej, okay. You say so. Dobrze, to było The Chameleons, to było Monkey Land. Ja jeszcze na pewno w te kameleony się bardziej wgryzę, bo czuję, że tam jest jeszcze dużo, dużo do odkrycia, więc być może jeszcze kiedyś w smutnych piosenkach razem z nimi zakamuflujemy muzycznie.
1: Z tego, co słuchałem jednym uchem, bo słuchałem tylko jednym uchem, to faktycznie były bardzo przyjemne i cieszę się, że ten zespół pokazałeś. Pewnie ja też do niego wrócę i może nawet sam coś od nich wyciągnę na smutne piosenki.
0: Ale teraz wyciągasz, no naprawdę, człowieka, który, no myślę, jest taką inspiracją dla mnie, dla ciebie myślę też. Ostatnio mogę zdradzić państwu całkiem taką anegdotę, w której Jerzy po prostu jakąś naszą surówkę, którą nagraliśmy na próbie, napisał, znowu jest 2010 rok, ponieważ nagrał na niej bębny do, jak do Bona Ivera, bo to już zdradzę, o kogo chodzi, ale tak, myślę, że tutaj jestem zdecydowanie Team Bon Iver.
1: Cóż, jeśli znowu jest 2010, to spóźniliśmy się co najmniej godzinę z prowadzeniem tej audycji.
0: Prawda, albo tydzień.
1: Albo tydzień. Natomiast tak, chodzi o Bona Ivera. Szczerze mówiąc, no, jestem pod ogromnym wrażeniem jego wyobraźni muzycznej, ale chyba najbardziej to się pokazuje i najbardziej do mnie trafia ten album mocno eksperymentalny 22 Million. Jest w nim coś takiego po prostu niesamowicie hipnotycznego. I ja też jestem ogromnym geekiem sprzętowym, więc jak oglądam live'y z tego okresu, gdzie oni grają w sześcioosobowym bandzie na dwie perkusje, niezliczoną ilość syntezatorów i po prostu wszystko, co możliwe, i odtwarzają ten album zupełnie nie jeden do jeden, no to jest po prostu w tym coś niesamowitego. Natomiast piosenka, którą za chwilę usłyszymy, w ogóle nie jest z tego okresu, jest trochę wcześniejsza. I jak ja w ogóle wpadłem na to, żeby ją puścić? Otóż, szanowni państwo, jesień w jakiejś takiej memowej popkulturze internetowej była ostatnio opisywana jako ho, ho, ho season, a to wszystko za sprawą filmu Zmierzch. I w związku z tym, że jest to ho, ho, ho season, no to puszczę państwu moją ulubioną piosenkę, mój ulubiony fragment soundtracku z filmu Zmierzch. I to będzie właśnie Bon Iver i Saint Vincent Roslin. Thank you.

0: Tym samym audycja nieuchronnie dobrnęła do tego bezpiecznego portu. Przetrwaliśmy burzę. Ja tak trochę nawiązuję do tego, że właśnie ostatni utwór do tej burzy będzie nawiązywał, ale nie mogłem sobie po prostu odpuścić dzisiaj możliwości zagrania na koniec zespołu najważniejszego w moim życiu, nie boję się tego powiedzieć, na którego koncert jadę pojutrze i jestem absolutnie rozemocjonowany faktem, że niedługo ich zobaczę. I myślę, że ten utwór idealnie wpisze się w dzisiejszą audycję, którą realizowała Patrycja Adaszak oraz Agata Pelska, a od godziny 21 byli z wami
1: Szymon Litkę
0: i Jerzy Koczur. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, a na koniec Mumford & Sons, After the Storm. Dziękujemy i
1: dobranoc.
0: I do usłyszenia.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: Jeśli nas nie zdejmą.
0: Jeśli nas nie zdejmą. Dobranoc.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
4: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22. Cześć, witam Was w drugim wydaniu audycji Na drugim brzegu tęczy, w której zanurzymy się w abstrakcyjną twórczość polskich muzyków z lat 70. Ja nazywam się Werka Leduchowska i dziś przedstawię Wam twórczość zespołu Skaldowie. Jest to bardzo obszerny temat, więc być może poświęcę więcej niż jedną audycję na ten właśnie zespół, bo jest on bardzo wszechstronny. W pierwszych latach swojej twórczości zyskał ogromną popularność zarówno w Polsce, jak i za granicą i Skaldowie zagrali tysiące koncertów i w Europie, i w Ameryce. Początkowo tą popularność przyniosły Skaldom piosenki, którymi podbijali scenę festiwalu w Opolu. Na przykład Wszystko mi mówi, że ktoś mnie pokochał. Grane 5 razy na bis, co pobiło rekord tego festiwalu, takim to było hitem. I były to piosenki raczej przystępne, raczej takie romantyczne, proste. Mi się kojarzyło osobiście z takimi wczesnymi Beatlesami. Natomiast w roku 70 nastąpił przełom, ponieważ wyruszyli w podróż w trasę koncertową do Stanów Zjednoczonych i stamtąd przywieźli m.in. organy Hammonda i bardzo dużo inspiracji. I właśnie dziś chciałabym skupić się na tej ich twórczości, która przyszła po roku 70. Pierwszym albumem, który zmienił trochę nurt ich twórczości, jest album właśnie z 70 roku, Od wschodu do zachodu słońca. I rok później wydany album Ty. I to od tego albumu zaczniemy dzisiejszą muzyczną podróż z utworem Coraz większe oczekiwanie.

Słuchacie audycji Na drugim brzegu tęczy. I dziś słuchamy grupy Skaldowie, a to był utwór Coraz większe oczekiwanie. Dzisiaj zaczniemy sobie od kawałków, które zespół nagrywał za granicą, ponieważ na ich fali ogromnej popularności i podróży po świecie podbijali nie tylko sceny koncertowe, ale i studia nagraniowe. A najwięcej udało im się osiągnąć w Niemczech i w Austrii. Został nawet nagrany taki album w jednym z austriackich studiów, który nazwano The Progressive Years of Skaldowie. Nie udało mi się jeszcze dotrzeć do niego, bo niestety nie do całej muzyki mamy taki szybki dostęp. Możliwe, że kupię płytę specjalnie, żeby z niej tutaj coś puścić następnym razem. A teraz zaprezentuję drugi utwór, który został nagrany w roku 1971 w studiu w Niemczech, a rok później ukazał się w nieco zmienionej wersji, już wydany przez polską wytwórnię w ramach albumu Wszystkim Zakochanym. Jednak tą pierwszą wersję w tym momencie wam puszczę i jest to utwór Dajcie mi snu godzinę cichą.

Kolejny utwór to będzie cover. I będzie to cover tradycyjnej angielskiej ballady pod tytułem Scarborough Fair. Jest to ballada o datowana na późne średniowiecze, o jarmarku, który odbywał się we wspomnianym mieście i o tym, jak tam było. Utwór został nagrany tym razem w austriackim studiu nagrań, również w roku 1971 i w Polsce nie został wydany.

Piękne przejście stanowi ten utwór, bo jest to muzyka ludowa, a Skaldowie właśnie często folkrockiem można nazwać ich twórczość. Między innymi album, do którego przejdziemy teraz, czyli Krywań, Krywań. Z pewnością słyszeliście utwór o tym samym właśnie tytule. Niestety nie mam przestrzeni, żeby poczęstować was 17-minutowym utworem w środku audycji, więc tego nie zrobię. Ale posłuchamy sobie dwóch krótszych kawałków i pierwszy z nich będzie taki właśnie trochę folkowy, a trochę bluesowy. I będzie to kawałek pod tytułem Gdzie mam ciebie szukać?

Tydzień temu wydaje mi się, że udało mi się zrobić audycję o latach 70. bez dźwięku organów, za co przepraszam, na pewno się to już nie powtórzy. Natomiast jeśli jest jeszcze komuś mało, to teraz posłuchamy 5 minut organów wyłącznie. No, może tylko na początku, bo potem dołączy tam jeszcze gitara elektryczna oraz elektryczne skrzypce, a jest to utwór wieńczący album Krywań, Krywań grupy Skaldowie, wydanego w roku 73, bo o tym chyba nie powiedziałam. Posłuchajmy.

Utwór taki niby prosty, można by pomyśleć, bo oparty na standardzie bluesowym, a jednak coś ma w sobie ciekawego i ja przyznam, że mnie kupiły chyba właśnie te elektryczne skrzypce, które gdzieś tam w połowie było słychać. Zostajemy jeszcze w klimacie instrumentalnym i przechodzimy do segmentu, na który bardzo się cieszę i mam nadzieję, że będzie to w miarę stały segment, czyli muzyka teatralna, bo Skaldowie także muzykę do teatru stworzyło. Głównym kompozytorem zespołu był Andrzej Zieliński i on właśnie skomponował kiedyś w roku 1978 muzykę do spektaklu baletowego pod tytułem Magiczna Podróż. Podróż magiczna, przepraszam bardzo. I utwór ten stanowi półgodzinną suitę. Też niestety nie mogę w całości to zaprezentować. Natomiast chciałabym podzielić się z wami pierwszymi dwoma krótkimi fragmentami tejże suity. Było to wielkie wydarzenie muzyczne, teatralne i telewizyjne, bo w telewizji była emitowana ta muzyka i ten cały balet, spektakl w roku 1979. Posłuchajmy.

była początkowa muzyka ze spektaklu Podróż Magiczna w reżyserii Andrzeja Wasylewskiego i była to oczywiście muzyka zespołu Skaldowie. Jak już się tak wyciszyliśmy, no to pora to przełamać trochę, ale wrócimy jeszcze na chwilę do spokojnych klimatów bluesowych. Będzie można jeszcze raz usłyszeć skrzypce, na które bardzo czekam. I przechodzimy do ostatniego dziś albumu, a będzie to album Stworzenia Świata, część druga. I najpierw posłuchamy sobie ostatniego utworu z albumu, który nosi tytuł Jak znikający punkt.

No i przyszedł czas na wysłuchanie tytułowej kompozycji, czyli Stworzenia Świata, część druga. Czego można się po tym utworze spodziewać? Powiem wam, że wszystkiego, bo jest to najdłuższy utwór w karierze tego zespołu. Drugi taki połączony z wielu motywów i wielu segmentów utwór zaraz po okrywaniu. I ma on prawie 20 minut. Będą tutaj motywy i takie bardziej rockowe, i bardziej bluesowe, i takie, jakich dziś jeszcze nie słyszeliśmy. Więc zapraszam.

0: Tak nam się cyrkowo zrobiło pod koniec. To było Stworzenia świata, część druga grupy Skaldowie. I to był już ostatni utwór, bo moja godzina tutaj dobiegła końca. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało. I słyszymy się za tydzień o godzinie 22.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Autopromocja. Ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz. Wieczór jazzowy w Radio Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
4: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w nowej ramówce Radia Afera. Summertime jak zwykle pozostaje we wtorki o godzinie 23 i przez całe wakacje również na jazzowo będziemy spotykać się, miejmy nadzieję, ciepłymi wieczorami. Dzisiaj wydanie numer 1092, a sprzed mikrofonów kłaniają się Przemek Dzięgiel.
5: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
4: W zeszłym tygodniu Stanley Clark obchodził swoje 75. urodziny i przygotowując się do programu zainteresowałem się też historią gitary basowej, kiedy ten instrument został stworzony, kiedy się rozkręcił i kiedy wpakowano w niego te porządne przetworniki, dzięki czemu można było głośno grać basem. Trafiłem przy tej okazji na artykuł z magazynu Top Guitar o historii gitary basowej. Możecie sobie to wygooglać, ale historia właściwie rozpoczynała się tam już trochę wcześniej od tego, w jaki sposób rozwijał się kontrabas. I patrząc z punktu widzenia tego i gitary basowej i kontrabasu, zaznaczono tam, że pierwszym jazzmenem, który rewolucjonizował grę na kontrabasie, był niejaki Jimmy Blanton. Jimmy Blanton był tym muzykiem, który jako pierwszy grał te podobno solówki na kontrabasie i robił to, z tego co czytamy, w fantastyczny sposób, bardzo melodyczny i zaawansowany technicznie. Jimmy Blanton był współpracownikiem orkiestry Duke'a Ellingtona już w latach 40. No i znaleźliśmy nagranie, ale nie z orkiestry, tylko w duecie z Duke'em Ellingtonem, na której składance udało nam się odnaleźć utwór pod tytułem Peter Panther Patter. Jimmy Blanton, kontrabas, Duke Ellington, fortepian.

Jimmy Blanton na kontrabasie oraz Duke Ellington na fortepianie. Peter Panther Patter to jest jedno z najstarszych nagrań, jakie mieliśmy przyjemność prezentować wam w Summertime'ie. Starsze były chyba tylko niektóre nagrania Django Reinharda. A to był rok 1940. Wtedy już Jimmy Blanton w ten sposób grał na kontrabasie, a w tym samym czasie Paul Chambers miał 5 lat, Jimmy Garrison 6, a Ron Carter był raczkującym albo już stawiającym pierwsze kroki 3-latkiem. Taka to jest ta dawna historia kontrabasu, a teraz przenieśmy się może trochę do współczesności. Ostatnie tygodnie w Summertime były pod znakiem nowej płyty Michaela Formanka. Była to płyta w całkiem sporym składzie i zaznaczałem, że Michael Formanek lubi te większe składy, no a potem posłuchałem troszkę więcej szerzej i okazało się, że ma też kilka nagrań bardzo kameralnych. I jednym z takich nagrań jest album z 2024 roku pod tytułem Parlor Games i jest to duet, gdzie obok Formanka na kontrabasie słyszymy słynnego altowego saksofonistę jazzowo-free-jazzowego nazwiskiem Tim Byrne. I posłuchamy teraz tego nowego duetu. Z jednej strony jako ciekawostka nowoczesny, współczesny kontrabas Michaela Formanka, a z drugiej ciekawostka, że akurat w tym utworze Tima Byrna usłyszymy nie na alcie, a na barytonie. Beam Me Up. Tak nazywa się ten utwór.

0: Tim Byrne na saksofonach, na płycie na barytonowym i altowym oraz Michael Formanek na kontrabasie. Płyta bardzo świeża, 2024 rok, ale nagranie już niekoniecznie, bowiem zostało to zapisane w 1991 roku, a dokładnie 16 czerwca. Polecam bardzo serdecznie. W ogóle płyta zmasterowana przez niejakiego Davida Thorna, albo to jest zbieżność nazwisk, albo mówimy o znakomitym jazzowym gitarzyście.
1: Myślę, że to nie jest przypadek. To jest on.
0: Bardzo polecamy tę płytę, sporo muzyki wolnej, bezkompromisowej, takie prawdziwe duetowe free, no, w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa. A skoro okazuje się, że to jednak są troszkę starsze nagrania, to przejdziemy teraz do płyty Imperfect Measures. Jest to płyta z 2021 roku, nagrana przez Michaela Formanka solo na kontrabasie. To zawsze jest spore wyzwanie, ale Formanek świetnie z niego tutaj wychodzi. Natomiast wybieramy utwór dosyć specjalny z tego albumu, bo nie będzie tu wielkiej technicznej wirtuozerii. Natomiast jak mało kiedy i mało gdzie możemy się wyciszyć i oddać temu prawdziwemu brzmieniu kontrabasu. To będzie wręcz minimalistyczne doznanie, przynajmniej dopóki utwór trochę bardziej się nie rozkręci. Michael Formanek, kontrabas, Notice Moments.

0: albumu wydanego przez oficynę Intact w 2021 roku słuchaliśmy utworu Notice Moments w wykonaniu Michaela Formanka. Album nazywa się Imperfect Measures i myślę, że wprowadziliśmy Was tym utworem w taki nastrój, że z przyjemnością powrócimy teraz do albumu z roku poprzedniego, który chyba niezależnie od siebie z Marcinem w ostatnim czasie sobie podsłuchiwaliśmy.
1: Tak, a warto do niego wracać, bo to jest przepiękny album. Drugie spotkanie Joe Lovanu i naszych wspaniałych muzyków, czyli Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz, którzy występują jako Marcin Wasilewski Trio na saksofonie Joe Lovanu. Widziałem ich na żywo wspólnie, no to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Album Homage. Posłuchamy utworu tytułowego. Marcin Wasilewski udowadnia, że jest wspaniałym partnerem do takich muzyków jak Joe Lovano, który moim skromnym zdaniem obecnie to jest jeden z najważniejszych saksofonistów światowych. No wspaniały, wspaniały muzyk. Warto się rozkoszować takimi dźwiękami. Płyta praktycznie, można powiedzieć, prawie taka kontrolowana improwizacja. To jest wszystko opracowane, ale w tym jest mnóstwo takiej przestrzeni, wolności muzycznej, że słucha się tego z największą przyjemnością i teraz właśnie tego we fragmencie doświadczymy.

0: Marcin Wasilewski fortepian, Sławomir Kurkiewicz na basie, Michał Miśkiewicz na perkusji, a na saksofonie słynny Joe Lovano. To jest z albumu, który Joe Lovano nagrał w zeszłym roku, a teraz przechodzimy do nowości. Znasz, Marcin, taki zespół Living Color?
1: To uwielbiam. No i tutaj pojawi się perkusista. To jest zespół, który mocno mną wstrząsnął na przełomie lat 80. i szczególnie lata 90. Living Color to było coś niesamowitego, bo to był zespół składający się z wybitnych czarnych muzyków, którzy grali ostro i bardzo metalowo, ale w tym była i domieszka funku, i była domieszka soulu. Sporo by można było mówić właściwie o każdym z tych muzyków, bo i wokalista grał w filmie wojennym. Vernon Reed to też fantastyczny gitarzysta, który i grał rockowo, i grał metalowo, ale też nie bał się eksperymentów muzycznych. Także miło, że taki muzyk trafia na płytę mistrza saksofonu Joe Lovano.
0: No właśnie, i myślę, że bardzo będziecie zaskoczeni po tej wizytówce Living Color, bo to zupełnie inne granie. Myślę, że bardziej pasuje do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą z tryjem Marcina Wasilewskiego. Formacja nazywa się Paramount Quartet i tworzą go właśnie Joe Lovano na saksofonie tenorowym oraz tarogato, znany również z wizyty w Poznaniu w zeszłym miesiącu, Julian Lesz na gitarze, a Sante Santi De Briano, urodzony w Padamie kontrabasista, zagra, no wiadomo, na kontrabasie, no i Will Calhoun na perkusji. Posłuchamy utworu, który otwiera ten album i nazywa się First Song.

0: Joe Lovano, Julian Lesh, Asante Santi De Briano oraz na perkusji Will Calhoun. Bardzo spokojnie to wszystko brzmiało i bardzo pięknie i interesująco. Połączenie gitary Juliana Lesha z saksofonem Joe Lovano jest naprawdę bardzo ciekawe do posłuchania. A my zostaliśmy już tylko z jednym utworem troszkę bardziej dynamicznym, a to ze względu na muzyczne kalendarium. Otóż w roku 1937 lipca przyszedł na świat Hank Mobley, jeden ze znakomitych jazzowych saksofonistów, grał głównie na tenorze. No jeden z tych symboli jazzu blue notowego, czyli wydawanego w tych najlepszych latach wytwórni blue note w latach 60. Hank Mobley grał z Dizzy Gillespie, grał z Maxem Roachem, przewijał się przez formację Jazz Messengers, a potem tworzył też sporo własnych płyt na przełomie lat 50. i 60. i właściwie nagrywał do końca tych lat 60., a potem gdzieś znikł. Ciekawe jest to, że od końca lat 70. aż do jego śmierci w 86. Blue Note regularnie wydawał jego albumy, ale były one nagrane albo w 67, tu w 57, generalnie wychodziły wtedy wszystkie te albumy, które nagrał, a nie zostały wcześniej zaprezentowane. I tak też jest na przykład z płytą Straight No Filter. Ukazał się w 1986 roku, natomiast sesje nagraniowe miały miejsce od 60 do 66. I my wybieramy sobie taką sesję, którą nagrał w następującym, bardzo ciekawym składzie. Bo na trąbce jest Lee Morgan, na fortepianie wspaniały McCoy Tyner, Bob Cranshaw na basie i Billy Higgins na perkusji. Utwór nazywa się Chain Reaction, ale brzmi bardzo podobnie do Coltrane'owskich Impressions. W każdym razie to jest kawałek, który kończy dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Reklama.
1: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.

Dzień dobry, w audycji Wiek Awangardy wita Wawrzyniec Mąkinia. Rozpoczynamy tak, jak zwykliśmy rozpoczynać te nasze środowe poranki. Od dwóch przypomnień. Po pierwsze o tym, że wciąż trwa wojna za naszą wschodnią granicą i to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Obserwujemy ostatnio spektakl wśród polityków i nie tylko, także w mediach społecznościowych pod hasłem "Kto pomaga mniej Ukrainie?". Jest to dla mnie trudne do wyobrażenia. Nie myślałem, że taki dzień przyjdzie, kiedy będziemy się ścigać na to nie kto jest bardziej solidarny, ale na to, kto mniej pomaga i mniej tą solidarność okazuje. Strasznie to są dziwne czasy i strasznie trudne doświadczenie. Pamiętajmy o tym, że to są nasi bracia, przyjaciele, goście. Pamiętajmy o tym, że oni znaleźli tutaj swój drugi dom i spróbujmy wciąż jeszcze okazać im naszą solidarność. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. O tym, że ludzie, którzy na tej granicy utknęli, wciąż potrzebują naszej solidarności. O tym, że ci, którzy starają się ocalić człowieczeństwo, również tej solidarności potrzebują. Takie to dziwne, niesolidarne czasy. A dzisiaj w wieku awangardy będzie inaczej niż w ubiegłym tygodniu. W ubiegłym tygodniu było bardzo jazzowo. Sięgaliśmy po muzykę, która właściwie przynależna jest summertime'owi, chociaż gdy powstawała, była awangardowa i wybiegała w przyszłość. Dzisiaj spotkamy się również z przedstawicielką fortepianowej wirtuozerii, ale będzie to zupełnie odmienne spotkanie niż to z ubiegłego tygodnia. Dzisiaj spotkamy się z muzyką berlińskiej pianistki, berlińskiej improwizatorki, kompozytorki, ale także badaczki i brzmienia fortepianu i osoby, która jak mało kto we współczesnej muzyce stara się to brzmienie poszerzyć. Będzie to powrót do muzyki Magdy Majas. Urodzona w 79 roku, na stałe mieszkająca od 20 z górą lat w Berlinie, jest jedną z najważniejszych eksperymentatorek i animatorek tamtejszej sceny muzyki improwizowanej. Całkowicie możemy powiedzieć, mogę powiedzieć, że redefiniuje to, co jest związane z brzmieniem fortepianu, ale jej najnowsza płyta trochę przeczy temu i wydaje się być w całości jej artystycznego dorobku stosunkowo klasyczna i zachowawcza. Mowa o płycie Chant. I od spotkania z obszernym fragmentem tego albumu rozpoczniemy dzisiejszy wiek awangardy.

Magda Majas z albumu Chant, który ukazał się całkiem niedawno nakładem wytwórni Unsound prowadzonej przez Andy'ego Moore'a z kolektywu punkowego DX. Magda Majas jest jedną z pionierek technik rozszerzonych, tak zwanych technik rozszerzonych, albo inaczej królową Inside Piano. Pierwszy raz zetknąłem się z jej muzyką chyba 21 lat temu. Wtedy w Berlinie, w Auslandzie zagrali w takim dużym kolektywie niesamowity koncert z Andreą Neumann, która grała tylko i wyłącznie na starej ramie od fortepianu, ramię wyposażonej w struny, ze Stevem Hederem, który rozpoczynał ten koncert z nierozłożoną perkusją, grając początkowo fragmentami cegieł na talerzach, które stopniowo dokręcał do statywów, używał gałęzi, które pewnie gdzieś po drodze do klubu znalazł, jak zamiast połeczek, grając tym na ramię bębnów i obudowie perkusji. To wszystko nabierało formy w trakcie koncertu i w tym wszystkim reżyserką była właśnie Magda Majas, zasiadająca klasyczną klawiaturą fortepianu, ale preparując struny, używając do tego przedmiotów, wykorzystując ramę od fortepianu i wszystkie właściwie jego części do tego, aby z niemuzycznych dźwięków zbudować muzykę. Niesamowita postać i niesamowite brzmienie, które potrafi wykreować na scenie. Jest profesorem na Uniwersytecie w Lucernie. Na Uniwersytecie w Sztokholmie obroniła doktorat dotyczący właśnie muzyki eksperymentalnej i tak zwanych technik rozszerzonych na fortepianie. Ma w swoim dorobku niesamowitą ilość wciąż aktywnych projektów od dużych zespołów jak Filament przez duet długoletni, bardzo długoletni, bo to już chyba 2 dekady z Tonym Buckiem, przez zespoły Das Beat, Tuluth, z Christopherem Erbem. Ma chyba kilka wciąż jeszcze aktywnych projektów po Hemingway Majas Trio. Współpracowała także przy jednym dużym projekcie z Kenem Vandermarkiem i bardzo żałuję, że nie ukaże się niestety. Chociaż materiał został zarejestrowany, ale gdzieś w trakcie masteringu i innych rzeczy jednak okazało się, że jest na tyle niedoskonały, że nie zostanie wydany. To był duży projekt z kompozycjami Kena Vandermarka, z Matt Rasmussen, z Nate'em Woolleyem, no i z Magdą Majas na fortepianie, która odgrywała tam naprawdę niebagatelną rolę. Dwa tylko koncerty zagrali, ale był to projekt od początku do końca skończony, z wykorzystaniem kompozycji między innymi Miszy Mengelberga i całej plejady artystów z pierwszego pokolenia muzyki improwizowanej, europejskiej muzyki improwizowanej. Nie doszedł do skutku i nie wiemy, czy będzie jeszcze szansa kiedykolwiek usłyszeć ich w takim składzie i w takim repertuarze na żywo. Sięgniemy po jeszcze jeden fragment, chyba mój ulubiony z tej ostatniej płyty Chant. Tytułowy utwór, który no jest pewnym przełamaniem w całym dorobku ostatnich lat Magdy Majas. Jest bardzo klasyczny. Ona tutaj bardziej
w tym utworze eksperymentuje z formą produkcji i postprodukcji niż z samym graniem na fortepianie. Bardziej jest to zabawa z tym wszystkim, co można zrobić, jak można spowolnić, jak można odwrócić nieco narrację muzyczną już po zarejestrowaniu samego dźwięku z wykorzystaniem studia jako nagraniowego, jako dodatkowego instrumentu niż z samym brzmieniem fortepianu, co jest pewną nowością w jej dorobku. I mam nadzieję, że ten tytułowy utwór Chant wam sprawi równie wielką przyjemność jak mi.

Magda Majas, tytułowy utwór z płyty Szant. W tym roku Magda wydała także kolejny album projektu Filament, projektu, który tworzy razem z Iną Perkins, z Rodri Davisem, z Emmett Rio, z Andreą Caddy, z Anharad... O, przepraszam bardzo, z Anharad Davis, z Michaelem Tike i ze swoją długoletnią partnerką muzyczno-sceniczną Christine Abdelnour. To trzecia odsłona Filamentu. O tym filamencie Magda Majas pisze tak. Fascynuje mnie koordynacja i elegancja lecącego stada ptaków, tworzących piękne pomruki, nieustannie zmieniające się pozornie bez wysiłku. Ten wspólny akt zapewnia ochronę poprzez samą liczbę ptaków i ich zmieniającą się pozycję. Jest to wymiana informacji między nimi i ma jasny, zbiorowy finał, gdy stado decyduje się wrócić na ziemię. Na tej płycie chcę zbadać, jak duży zespół może wykorzystać te instynkty wspólnego ruchu, koordynacji, zmiany kształtu i ostatecznie potencjalnie jednoczesnego zakończenia poprzez odrębne decyzje dotyczące materiału i struktury, ale także wspólne wspomnienia wydarzeń, które powstały razem. Trochę przypomina to te historyjki, które tworzył Misza Mengelberg jako podstawę ICP i ich kolektywnych improwizacji. Było w tym coś, w tych opowieściach o nudzącym się niedźwiedziu czy innych zwierzakach, co podobne jest do tego, co opisuje Magda Majas i co chce ona badać w tym projekcie. Dla mnie Filament i to, czym ten projekt jest, to jest jakby nadbudowa tego, co udało jej się stworzyć, pracując w duecie z Christine Abdelnour Shehanoui. Więc sprawdźmy w drugiej części Wieku Awangardy, jak jedna rzecz ma się do drugiej. Najpierw będzie Murmur, czyli ta najnowsza płyta i ten tytułowy utwór, długi, 37-minutowy z tego albumu. A potem cofniemy się 6 lat wstecz do albumu o długim, pięknym tytule The Setting Sun is Beautiful Because of All It Makes Us Lose. 1001. Z roku 2020, który jest zapisem improwizacji na Ultima Festiwalu w Oslo w roku 2018, stworzonym tylko i wyłącznie przez duet Christine Abdelnour na altowym saksofonie i Magda Majas na fortepianie. Oczywiście z wykorzystaniem technik rozszerzonych. Zostawiam was samych więc z Magdą Majas i jej niebanalną muzyką wymykającą się kategorią i wybiegającą, zdecydowanie wybiegającą przyszłość. Do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję. Audycję przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.